0: fire, the ring.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Radio Pogoda.
2: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: W

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: 103 i 4 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś niewaki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: Jej słowa, melodia i rytm.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś

Kalusza Awdiejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
1: Jestem.
0: Szewczyk?
2: Obecny.
0: Ziętarski? Ziętarski.
3: No jestem, no.
0: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00
4: tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry w czwartek. Deszczowy odrobinę. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
6: Po tragedii na torach na Mazowszu dziś ma zostać wszczęte śledztwo. Delegacja z USA w Polsce, ważą się losy stałej bazy wojskowej. Zajrzymy też na boiska Ligi Mistrzów.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
5: Michał Pierzchała.
6: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba, trzy są w ciężkim stanie. Pociągiem Intercity z Lublina do Szczecina jechało ponad 100 osób. Wiadomo, że kierowca ciężarówki doskonale znał ten przejazd. To około 50-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego zignorował palące się czerwone światło i wjechał w bok przejeżdżającego pociągu.
7: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
6: Mówiła rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guszcze. Z ciężarówki zostały dosłownie strzępy. To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich, tak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Od wczoraj wysocy rangą amerykańscy urzędnicy sprawdzają, gdzie mogłaby powstać taka baza.
8: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
6: Mówi wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia. Tymczasem polskie samoloty F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym. Wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy poleciał do Oslo na wczorajszy pogrzeb króla Haralda. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
9: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
6: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS albo przez na przykład bank.
10: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
6: Mówi Małgorzata Korba z ZUS-u. Wnioski można składać do końca listopada. Broniący po raz drugi z rzędu trofeum piłkarze Paris Saint-Germain wygrali w stolicy Francji ze Slovanem Bratislava aż 6-1 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. W środowych szlagierach górą były drużyny z Anglii. Napoli uległa u siebie Arsenalowi Londyn 0-1, a Liverpool pokonał na Anfield Atletico Madryt 2-1.
4: Drogowskaz Radia Pogoda.
11: W Poznaniu rozpoczęły się już roboty na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace mają potrwać do połowy października. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla będzie zamknięta. Obowiązują objazdy. Patrzcie tam na znaki.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Poznaniu.
2: Przed nami słoneczny dzień, na niebie pojawią się czasem chmury, ale nie będzie z nich padać. Termometry wskazują 12 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 19. Jutro będzie podobnie ciepło, ciśnienie mamy umiarkowane, w ciągu dnia będzie rosnąć, wiatr wieje słaby. Słońce wzejdzie o 6.16.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan Pro.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 6:04, Jasia Kruk, dzień dobry. Ręka do góry, kto zdążył już dzisiaj zmoknąć? Ja podnoszę, Julia podnosi, może niektórzy z Państwa...
2: I ja wziąłem parasolkę.
1: No dobrze, no, chwała ci, no. Może niektórzy, którzy już wyszli ze swoim pieskiem, też zdążyli zmoknąć. No nic, będziemy schnąć, właśnie, leczyć chrypkę i prezentować Państwu najpiękniejsze melodie na dzień dobry. Czwartek dzisiaj, 10 dzień września, 253 dzień roku, do końca roku 112 dni, do końca lata 12. Słońce wstało 6:02, dosłownie chwilę temu. Zajdzie 3 minuty po godzinie 19, a dziś dzień piłkarza, proszę sobie wyobrazić. U nas Irena Jarocka, za chwilę The Shadows, to jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda.

0: The Shadows, FBI z 63 roku. Ależ to jest melodia. No piękna. 10 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie pogoda ducha od Hanny Banaszak już za moment, a teraz przegląd porannej prasy od Michała Pierzchały.
1: To tak trochę a propos tego FBI.
0: Dobra.
1: Bo do Ameryki się przeniesiemy w przeglądzie prasy. Gazeta Wyborcza i pierwsza strona, afera Zonda Krypto. Oczywiście, mówię oczywiście, bo ten temat no, nie schodzi z czołówek gazet od wielu dni. Ziobro się boi, że Amerykanie go pogonią, to tytuł artykułu. Ziobro nie chce rozstania z partyjnym szyldem PiS, bo uważa, że to go chroni. Boi się, że jeśli odejdzie, Amerykanie szybciej go pogonią, mówi wyborczej polityk z partii Kaczyńskiego. Taka analiza właśnie dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W dzienniku Gazecie Prawnej z kolei o opłacie tak zwanej miejscowej w wielu miejscowościach, no właśnie w wielu tych miejscowości, które pobierają tak zwane klimatyczne, jest na razie niewiele.
0: W Sopocie ostatnio płaciłam 6 złotych i 20 chyba groszy od osoby.
1: Nie zaledwie ponad 200, jak jest dziś, ale nawet 1,5 tysiąca gmin mogłoby pobierać opłaty od turystów za pobyt na ich terenie, wynika z propozycji resortu finansów. Najważniejsza zmiana dotyczyłaby usunięcia korzystnych właściwości klimatycznych jako warunków prowadzenia opłaty miejscowej przez gminę. Dziś wiele miast atrakcyjnych turystycznie nie może pobierać opłaty ze względu na niewystarczająco dobrą jakość powietrza.
0: No, ale to chyba sprawiedliwe. Jak ja przyjeżdżam do jakiegoś miasta się truć, to jeszcze mam za to płacić?
1: No tak. To może tak właśnie będzie teraz. Okay. O tym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. I to na koniec w fakcie. Jeszcze trochę do polityki, wracając o obietnicach polityków, w takim sensie, że no, politycy powinni swoich obietnic dotrzymywać, bo to bardzo proste pytanie. Fakt sprawdził, co stało się z zapowiedziami darmowych obiadów dla uczniów, o których politycy przeróżnych partii wspominali przed wyborami w 2023 roku, czyli już ładnych parę lat temu. Projekt ustawy w tej sprawie złożyła na razie tylko partia Razem, ale ten projekt utknął w sejmowych komisjach i na razie nie wiadomo, kiedy w ogóle będzie procedowany. PSL też był pytany o to, bo były zapowiedzi. Złożymy. To na razie takie deklaracje.
0: Czyli cóż szkodzi obiecać, tak to było? No sami państwo widzą, znaczy sami państwo słyszą, że muzyka łagodzi obyczaje, to zagrajmy. 12 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda, Hanna Banaszak.

0: To taki spacerek od Ireny Santor w pogodnym poranku Radia Pogoda. To znaczy słuchamy i od czego wyobraźnia. Różne rzeczy sobie można powyobrażać przy najpiękniejszych melodiach. Anna Jurksztowicz i stan pogody. Za kilka minut dosłownie w pogodnym poranku. No właśnie, jaki stan pogody u Państwa? 22 444 40 04. Warszawa leje, chociaż miało już nie lać. Proszę wziąć to pod uwagę, jak Państwo będą wychodzić z domu. No, parasol albo jakiś płaszcz przeciwdeszczowy niezbędny.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama. Czy za

0: od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wykrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.

0: Jaki to tam stan pogody? No państwo mówią, że jesienny deszczyk, a gdzie tam jesienny ciepło jest? No i do końca lata jeszcze 12 dni, więc powiedzmy, że to letni deszczyk. We Wrocławiu padało, ale ponoć już przestaje i nawet słońce będzie wstawać tak normalnie, czyli widocznie. Bardzo serdecznie dziękujemy za te raporty. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 6:30. Teraz Michał, o tym, o czym ważnym będzie mowa dzisiaj w wiadomościach. Co się dzieje na świecie?
1: No na pewno wrócimy do wypadku w Sokolnikach Suchych, po tym jak ciężarówka wjechała w pociąg. Rozmawialiśmy z mieszkańcami tej okolicy. Oni mówią, że pędzące przez przejazd tej tiry to codzienność.
0: No, tak myślałam właśnie.
1: Więc ten temat na pewno pojawi się w wiadomościach. Powiemy też o jedzeniu w szkołach. O tym się mówi w ostatnim czasie dosyć dużo, ponieważ weszły, to państwo pewnie wiedzą, bo też wspominaliśmy o tym nieraz w naszych wiadomościach, weszły nowe zalecenia dotyczące tego, co dzieci powinny jeść na szkolnych stołówkach, jakie powinny być obiady. Są dyskusje przeróżne, że więcej warzyw, że więcej roślin de facto, no i że dzieciom to podobno nie smakuje. No właśnie, podobno smakuje czy nie?
0: No właśnie, podobno. Ja za chwilę coś powiem, bo rozmawiałam wczoraj z moją sąsiadką, która jest nauczycielką w klasach 1-3.
1: No to a my z punktu widzenia kucharzy i kucharek ten temat poruszymy, także zapraszam dzisiaj w wiadomościach. No i będzie też propozycja najnowsza prezydenta USA Donalda Trumpa. Zapowiedział, że jak republikanie utrzymają władzę w kongresie, to każdy dorosły Amerykanin dostanie po $5000.
0: Okej.
1: Okay. Można?
0: Cóż, szkodzi obiecać. Powtórzmy to w ciągu kilkunastu minut.
1: No, ale tu jest konkret. No.
0: W Radiu Pogoda, tak, jasne. Wiesława Frejmanówna przed nami. Za chwilę ucieczka z Sewilli. Uliczka w Sewilli. A najbliższe wiadomości...
1: Chciała z tych Stanów uciekać?
0: Tak, a najbliższe wiadomości za 29 minut.
2: Cichnie gwar wieczór.

0: I Claire się zaśmiała. No właśnie, a propos dzieci. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 7. Wczoraj spotkałam przed bramą mojego domu moją sąsiadkę z piętra wyżej, która jest nauczycielką w klasach 1-3. No i pytam, co z tymi stołówkami? O co taka afera z tym jedzeniem dla dzieci? Ona mówi, pani Asiu, dzieci jedzą teraz bardzo ładnie, bo dziecko kotleta nie zje. Pulpecika, owszem, od czasu do czasu tak, ale dzieci to najchętniej jadłyby makaron, ryż i ziemniaki, najlepiej takie rozgniecione, żeby im tam trochę sosiku do tego dać i właściwie to tylko chcą jeść dzieci. No chyba, że nuggetsy albo parówki, ale tym dzieci, wiadomo, nie należy karmić, a przynajmniej nie codziennie. Więc mówi do mnie ta sąsiadka, pani Asiu, afera to jest tylko na Facebooku i wśród polityków. W szkołach żadnej afery nie ma, dzieci normalnie jedzą, normalnie dostają posiłki i jest wszystko normalnie. No więc ja bardzo dziękuję i przekazuję Państwu to, czego się dowiedziałam wczoraj. Nie wierzmy wszystko, o czym czytamy w internecie. Taki jest z tego wniosek. Radio Pogoda, już za chwilę wrócimy do najpiękniejszych melodii. Maria Koterbska zaśpiewa Serduszko puka w rytmie czacza.
1: Radio Pogoda.

0: i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
3: i Klemens prawy
2: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko ₩1,79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie ₩9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
15: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
18: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Jeszcze do 13 września potrwają utrudnienia na Kościelnej. Obowiązuje tam zmieniona organizacja ruchu. Kościelna wciąż jest zamknięta dla ruchu na jezdni wschodniej, prowadzącej w stronę Sołacza na odcinku między Wąską a Jeżycką. Autobusy przejeżdżające Kościelną kursują zmienionymi trasami.
19: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Zbigniew Wodecki, teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Piosenka tego doskonałego artysty pojawi się także w najbliższej audycji Moje Najpiękniejsze Melodie z panem Kamilem z Oławy. Porozmawiam w niedzielę między 14 i 16. Pan Kamil bardzo miły i artysta i pięknie sobie powybierał piosenki. No ale to dopiero w niedzielę, dzisiaj czwartek i uwaga, będzie komunikat.
1: Dzisiaj zaczynają nasi panowie Mistrzostwa Europy w siatkówkę. Zachęcam wszystkich do kibicowania. O 15:00. Pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. No, Zygmunt, zapalony siatkarz, to na pewno o tym wie i też będzie kibicował akurat teraz w drodze do radia. Pozdrawiamy cię serdecznie, Zygmuncie. Ostrożnie tam, bo trochę pada. A my wracamy do najpiękniejszych melodii jeszcze przed godziną 7:00, czyli już właśnie teraz. Przyjdzie na to czas, zaśpiewa Violetta Villas, a jest to piękna piosenka z 1964 roku.

0: Za 6 minut 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. W różnych sprawach Państwo telefonują do Radia Pogoda 22 444 40 04. Jakie tam plany na dzisiaj?
1: W tej chwili zakasuję rękawy i idę skrobać mech pomiędzy kostką brukową. Oczywiście towarzyszą mi Wasze piosenki.
0: No bardzo się cieszymy. Wrócimy po 7 do tych piosenek. Edyta Geppert, Szukaj mnie, zaśpiewa, a Andrzej Dąbrowski, A ty się bracie nie denerwuj.
2: I no, w ogóle mam pomysł, żebyśmy grali dynamiczniejsze melodie o poranku.
0: Tak to będzie.
2: Szybciej pani skończy.
0: Być może. Ze spokojem.
2: Tak?
0: To się wszystko wyskrobie, to się wszystko zrobi, nie ma co sobie wyrywać rękawów, na spokojnie. Co w wiadomościach za chwilę?
2: Między innymi Baby Boom.
0: Gdzie?
2: U kangurów.
0: Tak myślałam. Już za chwileczkę dowiemy się wszystkiego z wiadomości od Michała Pierzchały.
3: Autopromocja. Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Na rzeźki poranek... Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
17: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
18: Została ostatnia reklama. Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
4: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dużo atmosfery świątecznej będzie po godzinie 7 w pogodnym poranku. Proszę się nie dziwić, tylko po prostu nas posłuchać. Teraz wiadomości.
2: RCB ostrzega mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Maszyniści szykują protest. Szczegóły mamy poznać jeszcze dzisiaj. Co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Za chwilę wyniki sondażu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
0: Michał Pierzchała.
2: Osoby przebywające na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego dostały SMS-owy alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. O poranku poderwane zostały myśliwce. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Zdaniem Trumpa Putin chce zawrzeć układ. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę. Jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Trump sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców ocenił, że jest to możliwe. Po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała na tory i uderzyła w pociąg Intercity, maszyniści szykują protest, powiedział Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jak dodał, szczegóły dotyczące formy protestu zostaną podane w najbliższych godzinach.
19: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy.
2: Jeśli pracownicy kolei zdecydują się na zorganizowanie protestu, to pasażerowie powinni spodziewać się sporych opóźnień pociągów. To po tym, jak wczoraj w miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nieżej jedna spośród czterech najciężej rannych osób, chodzi o pasażerkę pociągu. Niestrzeżone przejazdy i nieprzestrzeganie przepisów. Eksperci zapytani przez naszych reporterów wskazywali takie właśnie przyczyny tych katastrof. Ich opinię zebrał Grzegorz Kozioł.
20: Powszechnym problemem jest nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych, mówił redaktor naczelny dwumiesięcznika z biegiem szyn Karol Tramer.
21: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
20: Rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski przypomina, że do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe, a to właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych.
22: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze.
20: Dodam, że w nocy prokuratorzy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy. Zabezpieczyli między innymi rejestrator z kabiny maszynisty.
2: Co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 1,40 m. Żywi się wyłącznie roślinami.
0: Ale jakby coś, to z boksa dać potrafi. W Poznaniu pandy rude, w Warszawie kangury rude, no i rośnie nam następne pokolenie, przynajmniej w zoo.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim. Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów. FC Barcelona pokonała gładko Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messim na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1, a Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS.
5: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Rozpoczął się remont nawierzchni na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu ulicy Pokrzywno. Prace obejmują również jezdnie przed i za wiaduktem. W ich rejonie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Prędkość pojazdów ograniczono tam obecnie do 30 km na godzinę.
6: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
23: Na razie w Poznaniu jest pochmurno, ale niebawem się przejaśni. Według synoptyków padać dzisiaj nie powinno. Deszczu nie spodziewajcie się także jutro. Termometry wskazują 13 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 20. Ciśnienie jest umiarkowane. W ciągu dnia będzie powoli rosnąć. Wiatr wieje słaby. Jakość powietrza mamy dzisiaj bardzo dobrą.
6: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
24: Dzień dobry. 5 minut po godzinie 7:00. Witamy Państwa w czwartek, 10 września, 253 dzień roku. Do końca roku 112 dni, a do końca astronomicznego lata 12.
25: No nie, pada tam jeszcze?
24: Pada.
25: No zobacz, ja już prawie wyschłam, ale jeszcze nie zupełnie.
24: Nie, no ale tak bardzo zimno nie jest, 14
25: pewnie
24: stopni.
25: Nie,
24: a
25: no
24: niebawem 15.
25: Szaleństwo. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeśli Państwo szukają słońca i dobrego nastroju, u nas Państwo to wszystko znajdą. Edyta Geppert i Szukaj mnie teraz w pogodnym poranku.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A piłkarze świętują.
2: To z tej okazji Andrzej Dąbrowski zaśpiewał: a ty się brci, nie denerwuj. Ale piłkarze to mogą być nożni, ręczni, siatkowi, tak, koszykowi. Więc Zygmuncie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Piłkarza.
0: A bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o imieniny, to dziś składamy życzenia następującym osobom: Antoni, Franciszek, Izabela, Karol, Łukasz, Mikołaj, Monika, Sebastian, Piotr i Wiktor. Wszystkiego dobrego.
2: A co wydarzyło się lata temu, 50 lat temu, co się wydarzyło? Mm-hmm. Odbyła się premiera komedii filmowej Motylem jestem, czyli romans 40-latka w reżyserii Jerzego Gruzy. Wcześniej był serial, później powstał, no, sukces oczywiście ogromny, później powstał film taki kinowy, no ale i ta opowieść nie mogła się obyć bez tych najważniejszych postaci.
3: Tato, a gdyby tak iść pod górę szybkością jazdy w dół, to by się stało w miejscu, prawda?
4: Dziękuję. Bardzo dobre pytanie.
5: A, to pani.
4: Tak, dzień dobry.
5: Co pani tutaj robi?
4: Chwileczkę, złociutka. Pracuję. Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
2: Kocham, uwielbiam pasjami.
0: Jeszcze jedna data, rok 1945, wtedy urodził się José Feliciano, portorykański kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, autor wielu najpiękniejszych melodii, między innymi tej właśnie. Feliz

0: Tak.
1: Uwielbiam.
0: Tak, to
1: uwielbiam
0: jest
1: to.
0: Moja chyba ulubiona też piosenka świąteczna. Będziemy ją grać Państwu oczywiście w okolicach grudnia, gdzieś tam na początku stycznia, ale od tematów świątecznych nie uciekniemy, bo one już się pojawiają i taki temat pojawi się za kilkanaście minut, także w pogodnym poranku Radia Pogoda. Proszę z nami zostać koniecznie. A za moment José Feliciano, no nie Feliz Navidad, zaśpiewa Light My Fire i to jest doskonała wersja.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

gubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Tak Państwu pięknie Skaldów zagraliśmy. 21 minut po godzinie 7. Za chwilę będą czerwone gitary i płoną góry, płoną lasy. Później będzie Mireille Mathieu, a później, proszę Państwa, jak tam przygotowania do świąt? Tak, tak.
1: Których
0: chodzi
1: świąt?
0: O te święta Bożego Narodzenia.
1: No to jeszcze, ja Ci powiem, parę dni zostało.
0: Nic nie szkodzi. Właśnie dostaliśmy tutaj messengerem od słuchaczki naszej pani Anny kilka zdjęć, najwyraźniej z marketu, wypełnionego no takimi produktami jak bombki, łańcuchy na choinkę, no i pytam...
1: Ale to może oni z zeszłego roku nie uprzątnęli.
0: Pytam pani Anny, czy to nowe zdjęcia, no. Na co pani Anna odpowiada, wczoraj cyknięte.
1: No nie tak, bez ale kozery. Wiesz, nie robili porządków i zostało.
0: Nie bez kozery pojawiają się takie rzeczy, pojawiają się także inne wiadomości na temat świąt, o czym za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
10: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
11: Została ostatnia reklama.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15.

0: zakładam, to dopiero około 22 będzie sobie można zaśpiewać. No, chyba, że to mój przypadek, to o 20.20. Wtedy właśnie rzeczywiście padam. Mireille Mathieu przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 27 minut będzie godzina 8. O atmosferze świąt mieliśmy sobie porozmawiać i porozmawiamy.
1: No właśnie, bo ja sobie przeglądam internet. Lubię czasami zajrzeć.
0: Kotki oglądasz,
1: w różne miejsca, no nie tylko. Obserwuję stronę Międzynarodowych Targów Poznańskich.
0: Tak.
1: No i właśnie teraz taki wpis się pojawił. Uwaga, cytuję. Kochani, właśnie mija pierwszy tydzień września. Za chwilę Wszystkich Świętych i ciemno o 16. Czy nieprzyjemnie będzie spędzić wieczór pośród lampek, zapachu korzennych przypraw i w cudownej atmosferze? Ruszamy z jarmarkiem 14 listopada. Rozpoczynamy odliczanie.
2: Nie, no ale to 14 listopada.
0: Ale rozpoczęte.
1: Piękna ilustracja w internecie. No normalnie, wiesz, jeszcze tylko Mikołaja tu brakuje.
0: Brawo, Targi Poznańskie. Serdecznie gratulujemy. Najważniejsze to zapowiadać się wcześniej. A propos trochę atmosfery świąt i tych zapachu korzennych przypraw, czy panowie wiedzą, że Iza, nasza z redakcji Przyjaciółka Kochana, zrobiła nam syrop dyniowy do kawy?
1: A bo my mówiliśmy o kawie dyniowej na początku
0: właśnie,
1: tygodnia.
0: Właśnie. No więc mamy ten syrop dyniowy. Możemy sobie robić tak zwany pumpkin spice latte. No i sprawdzimy to chyba, nie?
2: Dobra. Popatrz na to.
0: No ty to tam tylko z mlekiem masz. A to jest śniadanie, nie do picia. No chyba żeby. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

dom, monsieur dom, monsieur dom. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 8. Mamy najświeższe informacje z pierwszej ręki, proszę Państwa. Wiemy, gdzie jest Krutek i powiemy.
1: Zapraszamy już za chwilę w Pogodnym poranku Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
3: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Trwają prace w rejonie ulic Matei i Królowej Jadwigi. Aktualnie możliwy jest przejazd obiema jezdniami w stronę Rataj i Mostu Dworcowego. Ze względu na prowadzone roboty nie można jednak skręcać w lewo. Na całym skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice, Królowej Jadwigi, Niezłomnych i Matei.
14: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: A Krutek to ma u nas plus. I to jeszcze jaki? I to od ilu lat? Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 8. Mamy najświeższe informacje od Mazurskiego Parku Krajobrazowego na temat naszego ulubionego
1: Bociana, który ma na imię Krutek, ponieważ jest z Krutyni.
0: No właśnie. Wystartował w sierpniu z Polski w kierunku Afryki. No, a teraz przebywa niedaleko Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj w Egipcie. Sharm el-Sheikh, miejscowość wypoczynkowa.
2: To dobrze kombinuje, bo teraz we wrześniu jest taniej.
1: Ciekawe, czy na all inclusive jest.
0: Ale wiecie co, Krutek zna te okolice. W ubiegłym roku też się tam wybrał. Powód jest jeden. Okazuje się, że tam jest sortownia odpadów i oczyszczalnia ścieków.
1: No mówiłam, że all inclusive.
0: Czyli ma darmową wyżerkę.
1: A jak?
0: Otwarte stawy stabilizacyjne, czyli takie zbiorniki wodne oczyszczalni przyciągają bardzo liczne gatunki ptaków wędrownych, między innymi właśnie bociany. Krutek wie, że tam jest papu, jest to zjeść.
1: No i odrobina słodkiej wody, chociaż tak, może wody tak, to za tak, dużo. Odrobina tak, słodkiego płynu.
0: Ale nie wiadomo, czy tam zostanie, będziemy śledzić sprawę.
1: Oczywiście, że tak. Proszę nas słuchać i ewentualnie na Facebooku obserwować Mazurski Park Krajobrazowy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Andrzeje Dwaj, Zaucha i Sikorowski teraz.

0: Za 5 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Tak, tylko przypominamy, że w tym tygodniu jest zagraniczna piątka, do której zgłaszają się Państwo przez naszą stronę www.radiopogoda.pl. W formularzu wpisują Państwo, piszą marzenie. Państwo coś o podróży marzeń i mogą Państwo zdobyć tłumacz na ponad 100 języków, a także 500 zł na drobne wydatki w tej wymarzonej podróży. To wszystko odbędzie się po godzinie 8 w Radiu Pogoda, ale wcześniej będą wiadomości.
1: A w nich temat, który na pewno spodoba się Zygmuntowi, tobie i myślę, że wielu z Państwa też, którzy kibicują biało-czerwonym, ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy.
2: No, toś mnie zaskoczył, naprawdę zaraz spadnę z tego krzesła chyba tutaj.
1: To jak spadniesz, to powiemy w wiadomościach też.
0: Proszę Państwa, obiecujemy, że nagramy to łup i pokażemy w internecie. Wiadomości za chwilę.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
6: A dzień dobry, witam serdecznie.
5: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
5: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
16: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
16: Do mojej
20: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zabawa z nagrodami, jak zawsze po ósmej, także i dzisiaj. A teraz wiadomości.
21: Maszyniści zapowiadają protest. Możliwe, że jutro będą duże utrudnienia na kolei. SMS-owe alerty RCB wysłane osobom w Lubelskiem i na Podkarpaciu. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Po południu mecz Polska-Portugalia.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
0: Michał Piszchała.
21: Maszyniści będą protestować i choć szczegóły mamy poznać w najbliższych godzinach, to już wiadomo, że strajk planowany jest na jutro i że wtedy pasażerowie mogą spodziewać się dużych utrudnień. Protest ma związek z wczorajszym wypadkiem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka uderzyła na przejeździe w pociąg Intercity.
23: To, że doszło do katastrofy kolejowej i że są ofiary, to dla nas nie jest jakieś zaskoczenie z uwagi na to, że o tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
21: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Według wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki wjechał na tory mimo czerwonego światła. Jedna z pasażerek zmarła w szpitalu, a 4 osoby są w ciężkim stanie. Pędzące przez przejazd tiry, tak mieszkańcy Sokolników Suchych mówią o tym, co dotąd działo się na przejeździe, na którym wczoraj doszło do tragedii.
24: Robi wrażenie przytłaczające, tak? Pociąg i ciężarówka są zniszczone w takim stopniu, jak mnie nie widziałem jeszcze, tak z bliska takiego zderzenia.
25: Jest to kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
26: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
27: Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop.
21: Do wypadków w Sokolnikach Suchych odniósł się wczoraj premier Donald Tusk. Podkreślił, że ta katastrofa kolejowa pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd. Władze Ukrainy ogłosiły alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. W związku z zagrożeniem, jak już podawaliśmy w wiadomościach, alert wydało Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-owe powiadomienie otrzymały osoby przebywające na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dzisiaj z Portugalią, a potem zmierzą się także z Ukrainą i Izraelem. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
28: Sport to jest tylko sport. Niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
21: Początek dzisiejszego meczu Polska-Portugalia o 15:00.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
29: W Poznaniu trwa remont nawierzchni na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu ulicy Pokrzywno. Prace obejmują również jezdnię przed i za wiaduktem. Kierowcy poruszają się pasem zachodnim, a ruch odbywa się wahadłowo. Prędkość pojazdów w rejonie prowadzonych robót ograniczono do 30 km na godzinę.
22: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Sporo słońca będzie dzisiaj w Poznaniu. Na razie jest pochmurno, ale niebawem niebo się przejaśni. Będzie też dosyć ciepło. Termometry obecnie wskazują 14 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 20. Według synoptyków nie powinno dzisiaj padać. Deszczu nie będzie też jutro. Ciśnienie jest umiarkowane. W ciągu dnia wzrośnie. Wiatr wieje słaby.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa w czwartek, 10 września. Mamy 253 dzień roku, do końca roku 112 dni. Wschód słońca dziś był 2 minuty po godzinie 6. Zachód będzie o 19.03, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 19 minut.
2: Za jakieś 25 minut zaprosimy Państwa i zabierzemy Państwa na terapię. Będzie to terapia.
1: A co nam dolega?
2: Jesteśmy niespokojni, nadpobudliwi, aha, nie możemy się skoncentrować, nie możemy spać, denerwujemy się. No, tak. To będzie terapia właśnie dla wszystkich. Oddychamy spokojniej, słuchamy Zdzisławy Sośnickiej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Sponsorem konkursu jest firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
3: A dzisiaj postanowiliśmy zatelefonować do bardzo szlachetnego pana Przemysława. Dzień dobry, panie Przemku.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: A gdzie był pan w tym roku na wakacjach?
4: Ja byłem w polskich górach, w Tatrach i w Turcji.
3: Ale czad.
0: A gdzie by pan chciał być?
4: A chciałbym być we Francji, dokładnie w Marsylii. Nie wiem, czy już opowiedzieć z kim.
3: No tak, właśnie tak.
4: To tak, chciałbym zabrać tą moją teściową, która już niedługo będzie miała tam takiego przyszywanego wnuka, bo zięcia wnuczki. A ten wnuczek z kolei nie mówi po polsku i ta mała, duża w sumie nagroda od państwa bardzo pomogła w rozmowie.
0: I trzymamy kciuki, żeby się udało.
3: I tu się przydaje tłumacz, translator Wasco M4, który właśnie pan od nas dostaje. Także może pan po tym konkursie zadzwonić do teściowej i powiedzieć: mamulka, mamy to, będziesz gadać z przyszłym wnuczkiem.
0: A jeszcze może będzie pięć stówek. Dlatego,
4: super,
0: że
4: super, bardzo mi miło.
0: Nagroda to takie, wie pan, kieszonkowe, 500, niezłe kieszonkowe. Przypominamy zasady, za chwilę pan się dowie, o który kraj będziemy pytać. Tam będzie 5 kategorii, 30 sekund. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Panie Przemku, to co, zaczynamy?
4: Zaczynamy.
0: Teraz kraj.
3: Dostaje pan, proszę pana, jeden z najpiękniejszych krajów na świecie. Podobno wszystko z tego kraju pochodzi, a w każdym razie mieszkańcy tego kraju twierdzą, że to nasze. Tak, to też nasze. To też nasze. Chodzi o Grecję, proszę pana. Był pan kiedyś?
4: Jeszcze nie, ale tak nadrobić.
0: Tak jest. I teraz 5 kategorii, 30 sekund. Możemy zaczynać?
4: Możemy zaczynać.
0: Uwaga, czas start. Wyspa.
3: W Grecji. To może dalej?
0: Potrawa.
3: Z Grecji.
4: Gyro.
0: Zabytek.
4: No, ojejku.
0: Góra, no tam. Bogowie.
4: Partenon?
0: No nie, tak, taniec.
4: Taniec.
3: Zorba. Czas się skończył,
4: Zorba.
3: Niestety.
4: A wyspa Kreta. Ale...
0: A wyspa Kreta.
3: Grecja ma jakieś 6 tysięcy wysp. Zamieszkały tak jakieś 3 tysiące.
4: Ciężko było wybrać.
3: Bardzo ciężko, także rozumiemy to rozchwianie lekkie. No cóż, 5 stówek nie dla pana, ale za to translator Wasco, naprawdę fajna nagroda, którą zresztą bardzo szlachetnie będzie się pan dzielił z teściową, więc serdecznie gratulujemy. Dziękujemy,
4: bardzo
3: że pan
4: dziękuję.
3: Do nas napisał i wziął udział w tej zabawie i do usłyszenia. I jeszcze jutro taka zabawa jak zagraniczna piątka. O jakie państwo będziemy pytać? O jaki kraj? Jutro się państwo dowiedzą.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
1: Sponsorem konkursu była firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.

0: Proszę wyjaśnić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie Padam, Padam,
0: którą
1: śpiewa i śpiewała Edith Piaf, a nie Miry Mathieu, jak powiedziała pani Kruk. To już jest druga taka pomyłka. Proszę zwrócić na to uwagę. Dziękuję.
2: Zwracamy, zwracamy i wyjaśniamy.
0: Ja już chyba drugi raz wyjaśniam szanownej pani, że akurat ta wersja, która zabrzmiała w Radiu Pogoda, to była wersja tej piosenki w wykonaniu Mireille Mathieu, która zresztą śpiewa ją przepięknie. Nie tylko Edith Piaf śpiewa tę piosenkę
2: Edith Piaf na antenie radia. Wcześniej śpiewała.
0: Ale na antenie Radia Pogoda po prostu są różne wersje i to akurat była wersja w wykonaniu Mireille Mathieu. Więc bardzo serdecznie panią pozdrawiam i mam nadzieję, że wyjaśnione.
3: Radio Pogoda.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Została ostatnia reklama.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Kiedy budzę się rano? No mamy nadzieję, że kiedy się Państwo budzą rano i włączą Radio Pogoda, to już mają dobry nastrój, chociaż nie zawsze tak jest. Czasem z nosem na kwintę już się budzimy i co z tym zrobić. Nieraz mówiliśmy o tym, żeby iść do lasu, między drzewa, bo to naprawdę leczy naszą duszę. A jak dusza jest zdrowa, to i ciało jest zdrowe. Mówimy o tym nie bez kozery, ponieważ kolejny już las, tym razem las w sercu Portugalii, otrzymał certyfikat lasu terapeutycznego. To pierwszy las, taki las na Półwyspie Iberyjskim, ale dopiero czwarty na świecie. Taki las musi spełniać standardy dotyczące m.in. hałasu, czyli żadnych dróg w pobliżu, jakości powietrza, czyli żadnych tam takich miast, powiedzmy, w pobliżu, tras i przestrzeni do relaksu. Mało tego, w takim lesie są wykwalifikowani terapeuci i prowadzą terapię leśną, czyli namawiają do tego, żeby się przytulać do drzew i siedzieć w ciszy bez telefonów komórkowych, wtedy się uspokoimy. Mało tego, do takiego lasu dostaje się receptę, normalnie skierowanie jak do sanatorium od własnego lekarza rodzinnego.
1: Słuchaj, a nasza Puszcza Białowieska by się nie nadawała?
0: Myślę, że tak.
1: I żubry w roli terapeutów?
0: Myślę, że tak. To mogłaby być bardzo szybka terapia. Gdyby żubry były lekko poddenerwowane zamiast nas. Także proszę Państwa, jeżeli las jest przepisywany na receptę, to znaczy, że leczy. Więc jeżeli Państwo jakoś tam mają tak nie za bardzo troszkę pod górkę z nastrojem, to proszę po prostu wybrać się gdzieś tam między drzewa. No w miarę możliwości oczywiście w lesie, to sobie nie możemy pozwolić na puszczę. Ale pozwólmy sobie na najpiękniejsze melodie, także Joda Sę, Letin Dien już teraz. A za chwilę Stan Borys i Bizony. Radio Pogoda.
2: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: spacer dziką plażą, stan Borys i bizony. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 18 minut będzie godzina 9. Nie tak dawno stan Borys był gościem w Alei Sław u Tamary Pawlik-Lipskiej po godzinie 18. Gdyby chcieli Państwo posłuchać jeszcze raz tej rozmowy, to jest oczywiście w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl. A dziś kolej kolejnego gościa. Tamaro, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem będzie Grażyna Brodzińska. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiały nie tylko o śpiewaniu i graniu i tańczeniu, ale i o sukniach.
2: I o sukniach i o miłości do mojego zawodu.
1: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie po 18.
2: Do usłyszenia.
3: Pięknie. Z gracją, z klasą.
0: I sopranem.
3: I sopranem.
0: Zapraszamy serdecznie pani Grażyna Brodzińska. Dzisiaj gościem Radia Pogoda po godzinie 18 w Alei Sław.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: O tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
17: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
16: Stokrotka.
18: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Została ostatnia reklama.
21: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wykrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań, Platynowej 2.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
3: W Poznaniu postępuje budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Z tego powodu odcinek między Ogrodową a Kościuszki został tymczasowo zamknięty dla ruchu. Piesi mogą poruszać się tylko wschodnią stroną Ratajczaka. Dojazd do centrum handlowego możliwy jest od ulicy Kościuszki.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: no, no, no, no, no. 6 minut i będzie godzina 9. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. A co tam w wiadomościach za chwilkę, Michale?
1: Temat, który często przewija się przez pogodny poranek w Radiu Pogoda, czyli o jedzeniu będziemy mówić. Zajrzymy do szkolnych stołówek.
0: Bardzo
1: i
0: chętnie.
1: Zapytamy u źródła, czy dzieciom smakuje. I co kucharki sądzą o tych nowych wytycznych?
0: Chodzi o nową dietę, o którą więcej hałasu niż to w ogóle wszystko warte. Ja już dzisiaj mówiłam, ale powtórzę Państwu, gdyby Państwo spali tam po godzinie 6 jeszcze. Wczoraj sąsiadkę spotkałam, która jest nauczycielką i w klasach 1-3 i powiedziała mi wyraźnie, dzieci, gdyby mogły, to by jadły tylko ryż, makaron i rozgniecione ziemniaki. I to właściwie już wystarczyło. No frytek nikt dziecku w szkole nie da, bo to jednak jest skrajnie
2: niezdrowe.
0: Bo dzieci
2: to lubią, frytki,
0: no,
2: ja
0: lubię.
2: Wiem.
0: Tylko jacy później będą dorośli.
1: Pogodny ale zdrowo, bo z pomidorami, z ketchupem znaczy.
3: Autopromocja. Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak te zabawy poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
0: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
4: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
3: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio
5: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Została ostatnia reklama.
5: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O senioraliach w Warszawie sobie porozmawiamy po godzinie 9:00 i to będzie bardzo przyjemna rozmowa, znaczy bardzo przyjemna wiadomość dla Państwa. Teraz wiadomości.
7: Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły działanie. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. SOR szpitala w Zielonej Górze oblężony. W mieście trwa winobranie. Coraz większe emocje wokół nowych zasad żywienia w szkołach i przedszkolach.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Michał Pierzchała.
7: Zakończył się atak Rosji na Ukrainę, w związku z którym rozesłane zostały o poranku alerty RCB do osób przebywających w województwach lubelskim i podkarpackim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że obecnie nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Po wstrzymaniu operacji lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły działanie. W Sokolnikach Suchych trwają przygotowania do podniesienia pociągu wykolejonego po wczorajszym wypadku. Dotarły tam dwa tzw. pociągi ratunkowe Kolejowego Ratownictwa Technicznego. Są wyposażone m.in. w żurawie, pojazdy gąsienicowe z dźwigami czy sprzęt do wkolejania. To operacja, która z pewnością potrwa wiele godzin. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
9: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
10: No to tu tanio przy tym.
9: No nie jest tanio, ale
10: znośnie.
9: Ale znośnie.
11: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
10: Co pan wtedy zrobi?
11: Będę płakał. Ale tankował.
7: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. SOR szpitala w Zielonej Górze mierzy się z masowym wzrostem liczby pacjentów w związku z trwającym w mieście winobraniem. W weekend otwarcie na oddział ratunkowy szpitala uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, w tym 25 w stanie upojenia alkoholowego. W związku z winobraniem zwiększony jest personel SOR-u i liczba łóżek na oddziale, mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak. Dodaje, że niektórzy pijani pacjenci wcale nie wymagają pomocy medycznej.
12: Jeżeli pacjent nawet przez policję jest zatrzymywany i ma na przykład około 3 promili, to on musi być odstawiony na SOR, nawet jeżeli nic mu nie jest poza tym, że po prostu przesadził z ilością alkoholu.
7: Na taki pacjent zajmuje lekarze i miejsce innej, bardziej potrzebującej osobie. Lecznica spodziewa się znacznego wzrostu liczby pijanych pacjentów również w ostatnich dniach imprezy. To drugi tydzień szkoły i coraz większe emocje wokół nowych zasad żywienia w szkołach i przedszkolach. Od 1 września musi być bardziej zdrowo, czyli m.in. mniej mięsa, ale też soli, tłuszczu czy cukru, a więcej warzyw. Czy dzieciom to smakuje? Dopytywaliśmy w jednej z łódzkich podstawówek.
13: Bardzo mi smakuje, nie czuję za bardzo różnicy. Wydaje mi się, że to fajnie, że mamy coś zdrowszego.
10: Z której jesteście klasy?
13: 7 B.
14: Dobre są, ale za mało soli jest w tych jedzeniach.
10: Zjadasz do końca, czy zostawiasz?
14: Nie, no zjadam do końca, jeżeli jestem głodny, no to nawet i to zjem.
15: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
16: Ma pani same warzywa? Żywa podać dzieciom. Trzeba je jakoś odpowiednio doprawić. Czy to jest wyzwanie, żeby to smakowało?
15: No, trzeba tak próbować, tyle razy próbować, żeby to było dobre. Są dzieci, które jedzą mało, a są dzieci, które proszą dokładkę.
16: Są jakieś zwroty?
15: A no są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
16: Czy zdarzyło się, że jakiś rodzic przyszedł z pretensjami, że dziecku nie smakuje jedzenie?
15: Proszę pana, na razie nie.
16: Pani odpukała?
7: No, odpukać w stół, no bo tak rozbijania kotletów to tak coraz rzadziej.
6: Nie słychać tego. Życzymy oczywiście Państwu i dzieciom wszystkim i młodzieży smacznego. Jeden z słuchaczy zatelefonował do nas i powiedział, że wnuczka z 7 klasy w pierwszy dzień szkoły na stołówce dostała soczewicę i też nie chciała jeść. Ale pamiętajmy, że zdrowe odżywianie zaczyna się w domu.
17: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jelena Rybakina zostanie nową liderką światowego rankingu tenisistek. Stanie się tak, bo Kazaszka awansowała do półfinału US Open. Pokonała Chinkę Qin Wenzheng 3-6, 6-1, 6-4. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i ostatecznie pokonała Mirę Andrijewą. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0, a Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15.
17: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
8: Pogoda.
7: Zachodnia Polska dzisiaj z większym zachmurzeniem, przejaśnienia na wschodzie, a w drugiej części dnia nawet rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie równe 1000 hektopaskali i będzie rosło.
8: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
19: 9:05, dzień dobry, witamy.
6: Zygmunt Heizer.
19: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 10 września. Mamy 253 dzień roku. Imieniny obchodzą Antoni, Franciszek, Izabela, Karol, Łukasz, Mikołaj, Monika, Sebastian, Piotr i Wiktor.
6: Wszystkiego najlepszego, dzisiaj dzień piłkarza, więc zapraszamy do, no, na trening po prostu. No i proszę bardzo, co się stało? Nasz słuchacz powiedział o tej soczewicy, ja to powtórzyłam i nabrałam ochoty. Czyli pomysł na obiad jest, już bym zjadła. Bo uwielbiam w sosie pomidorowym. 5 minut po godzinie 9, pogodny poranek. There she was.

0: A może by tak naleśniki jednak? Nie, zostanę przy soczewicy. Ale naleśniki, bo Alicja Majewska tam być kobietą z 77 roku. Jest 10:30 po 9:00. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo pytają, a my odpowiadamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam zapytać o ten Dzień Seniora. Czy on co roku odbywa się 12 września? Mieszkam na Wybrzeżu, bym chciała się wybrać, ale niestety 13 ma moja wnuczka urodziny i zawsze muszę robić dla niej tort, więc na 12 mi nie pasuje. Czy są inne daty? Dziękuję.
2: To jest tak, że Dni Seniora w Warszawie trwają bardzo długo. Wydarzeń jest mnóstwo. Mamy cały taki informator. Można wejść na stronę internetową i sobie sprawdzić, co się dzieje. Natomiast inauguracja Dni Seniora, i to jest nieodwołalne, w tym roku jest 12 września, koniec, kropka.
0: Ponieważ jest to sobota, ale to nie zawsze jest tego samego dnia. Ja zajrzałam do przyszłości troszkę. W przyszłym roku ten drugi weekend września, bo to przeważnie jest w takim terminie, to jest 11 i 12, czyli 11 w sobotę być może będą wtedy właśnie inauguracja warszawskich Dni Seniora i być może właśnie wtedy będzie ta impreza z Radiem Pogoda, naszą pogodną potańcówką, konkursami, kolorowym korowodem. Być może. Będziemy o tym oczywiście informować. Natomiast nie jest to data stała, tylko zależy, jak w pierwszej połowie września przypada któraś tam sobota. Mamy nadzieję, że się zobaczymy z panią w przyszłym roku, a z państwem widzimy się w tym roku właśnie w najbliższą sobotę, czyli 12 na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury, a jeżeli państwo mają ochotę zacząć imprezę nieco wcześniej, o 12 z Placu Bankowego będzie przywitanie seniorów, oddanie kluczy do miasta przez pana prezydenta, no i oczywiście kolorowy korowód już na miejsce akcji. Fajnie będzie, zapraszamy!

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoje

lecz serce moje się nim bada, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miast twą calo.

0: 17 minut po godzinie 9. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Już co nieco dzisiaj mówiliśmy o Poznaniu, dlatego że Poznań już zachęca do odwiedzania Jarmarku Bożonarodzeniowego, który rozpoczyna się dopiero w połowie listopada, ale już są zapowiedzi. Natomiast mogą Państwo wygrać dzisiaj po godzinie 16:30 w konkursie Daję Słowo w Radiu Pogoda bilety na Retro Moto Show w Poznaniu, które odbędzie się oczywiście odpowiednio wcześniej.
1: Gdy... A to na targach będzie?
0: Mhm. Taka właśnie impreza. Proszę słuchać i wygrywać. Bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast za kilka minut jedziemy do Krakowa.
1: Przepraszam, że ci przerywam. Proszę Państwa, to jest naprawdę wiadomość niesłychana. W Krakowie szykuje się rewolucja.
0: No i dlatego my też tam będziemy za chwilę.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Wyobraźmy sobie mapę świata. Tysiące tras, różne branże i jedno miejsce, w którym zaczyna się historia każdego modelu Volkswagen Crafter.
8: To Września pod Poznaniem. Właśnie tam, w jednym z najnowocześniejszych zakładów koncernu Volkswagen, powstaje obecna generacja samochodu. Fabryka obejmuje m.in. halę budowy karoserii, lakiernię, montaż oraz dział samochodów specjalnych.
7: I z tej jednej fabryki wyjeżdżają bardzo różne pojazdy.
8: Bo światowy biznes ma duże oczekiwania. Potrzebuje furgonów, wersji skrzyniowych, podwozi pod budowę różnych długości, wysokości i rodzajów napędu. Volkswagen Crafter zaczyna we Wrześni jako wspólna baza, by później pracować jako chłodnia, wywrotka, ambulans czy mobilny warsztat.
7: Czyli polskie pochodzenie i międzynarodowe zadania.
8: Dokładnie. Każdy Volkswagen Crafter wyrusza z Wielkopolski, ale jego dalszą trasę wyznacza już konkretny biznes. Od lokalnych dostaw po wymagające światowe przewozy. Jeden polski adres produkcji. Wiele dróg i jeszcze więcej wyzwań.
6: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
6: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać

0: 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Piechot, Baranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 9.30. Rynek główny w Krakowie. Z czym ci się kojarzy?
1: Z czym mi się kojarzy? Kojarzy mi się z brzydką fontanną, którą chyba zresztą rozmontowują, bo ona była nieczynna od dłuższego czasu. Z dorożkami mi się kojarzy. Dalej. No i z wszechobecną betonozą, niestety, muszę
0: tak
1: to
0: jest,
1: stwierdzić.
0: Płyty, kamienie, sukiennice tam jeszcze występują.
1: No to jest jedyny cień.
0: I właściwie. Słuchaj. Szykuje się rewolucja, bo proszę Państwa, po latach dominacji kamienia, utwardzonej na wierzchni, ten jeden z najbardziej rozpoznawalnych placów w Polsce ma odzyskać część dawnej zieleni.
1: O!
0: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na realizację projektu Posadźmy drzewa na rynku głównym.
1: Jestem w szoku.
0: Wiesz co, i to już nie tylko koncepcja, jest pozwolenie na budowę. Dokumentację przygotowali specjaliści z Politechniki Krakowskiej.
1: No tak, żeby te drzewa tam chciały rosnąć
0: jest
1: jeszcze.
0: No właśnie, za chwilę o tym powiem. Jest akceptacja służb konserwatorskich, no bo konserwator tam musiał wyrazić zgodę. Nowe drzewa pojawią się między innymi w sąsiedztwie Kościoła Świętego Wojciecha, wieży ratuszowej, fontanny, wzdłuż Pierzei, po zachodniej stronie rynku. No i ten projekt jest naprawdę całościowy, dlatego, że to nie tylko dziury tam powstaną w tej nawierzchni, pod powierzchnią rynku. Powstanie specjalna infrastruktura, która zapewni drzewom wodę, powietrze, miejsce potrzebne do rozwoju korzeni.
1: Fantastyczne! Rewelacja. Ja już się widzę na ławeczce pod tym drzewem w cieniu na krakowskim rynku. Do Krakowa jeszcze będziemy, dla Państwa oczywiście, wracać na pewno. To cieszą takie informacje zawsze. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie 10:00.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 10. Tutaj śpiewała Edith Piaf.
1: Tak.
0: Swój szlagierowy numer.
1: Milord.
0: Absolutnie. Milord, 59 rok, proszę sobie wyobrazić. Ewa Śnieżanka zaśpiewa, że świat się na tym nie kończy. Urszula Sipińska, że szalala, zabawa trwa i tego właśnie Państwu życzymy, żeby się Państwo dobrze bawili z Radiem Pogoda i z najpiękniejszymi melodiami przez cały dzień. Dzisiaj dzień piłkarza. Pytanie mam do Ciebie, Zygmuncie.
1: Bardzo proszę.
0: Czy Ty dzisiaj trenujesz piłkę?
1: Nie, dziś dopinguję naszych zawodników, którzy o godzinie 15 w Mistrzostwach Europy będą grać z Portugalią.
0: Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. My zapraszamy Państwa do kibicowania, czyli jednak piłeczka będzie.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski, jestem. Szewczyk,
4: obecny.
3: Ziętarski. Ziętarski.
5: No jestem, no.
3: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, tani masz.
2: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
3: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 10. Piotr Sporakowski.
1: Dzień dobry.
0: Piotrze, z dobrymi informacjami.
1: O pogodzie?
0: Nie pada.
1: Słoneczko świeci.
2: Naprawdę? Wow. Bo myśmy dzisiaj zmokli. Aha. Najpierw ja, później Zygmunt.
1: No, to jak tylko przestaliście mówić o tym, że pada, to zaczęło to się rozpogadzać. I teraz
2: czyli
1: już
2: tak to
1: jest
2: działa.
1: Słoneczko.
2: Dobrze.
0: To już wiemy na przyszłość.
2: Nawet jak zmokniemy, to będziemy mówić, że pięknie świeci
1: że
2: słońce.
1: Że się przejaśnia.
2: Prawda czasu, prawda ekranu. Prawda radia po 10:00. Piotr Sforakowski, proszę zostać z nami koniecznie.
1: Prawda.
2: Prawda. Do jutra. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
2: Faj.

0: 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Reklama.
14: Przeboje i jednocześnie najpiękniejsze melodie Nila Diamonda, Sweet Caroline i grupy 2+1 Czerwone Słoneczko. Usłyszymy w Radiu Pogoda za chwilkę, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości.
11: Wiadomości z Poznania.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Były burmistrz Opalenicy stanie przed sądem. Jest oskarżony o przyjmowanie łapówek i ustawianie miejskich inwestycji pod konkretnych wykonawców, mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
16: Przez 3 lata burmistrz miał przyjąć 240 tysięcy złotych łapówki. Usłyszał on łącznie 6 zarzutów, a za najcięższy z nich grozi mu do 10 lat więzienia.
15: Szkodę na rzecz miejskiej spółki śledczo oszacowali na ponad 300 tysięcy złotych. Tymczasem Koleje Wielkopolskie integrują ofertę z liniami autobusowymi w rejonie Gniezna. Nowa taryfa ma zachęcić do podróży koleją mieszkańców mniejszych miejscowości. Przewoźnik chce uruchomić własne autobusy dowozowe także w innych częściach regionu. Na koniec kultura. 8 października wystartuje 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Przez ponad 2 tygodnie w Poznaniu rywalizować będzie ze sobą 50 muzyków z całego świata. A za godzinę opowiemy o nowych mieszkankach poznańskiego zoo.
11: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
11: Pogoda w Poznaniu.
15: W Poznaniu jest pochmurno, ale z przejaśnieniami. Po południu słońca będzie więcej. Według synoptyków padać nie powinno. Na jutro też nie zapowiadają deszczu. Termometry obecnie wskazują 16 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 20. Ciśnienie jest umiarkowane. W ciągu dnia wzrośnie. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie o 19:19.
11: Radio Pogoda. 103,4 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
14: No tak, to chyba z upałami w tym roku już mamy spokój. Nadeszły dni bardziej pochmurne, czasem deszczowe i chłodniejsze, więc od dziś Radio Pogoda gra rozchmurzająco, przeciwdeszczowo, albo ocieplająco, albo może otulająco. Proszę sobie wybrać, który z tych sposobów Państwu pasuje i korzystać z najpiękniejszych melodii zgodnie z zapotrzebowaniem. Przed nami właśnie kilka takich piosenek. Najpierw na słodko, potem słonecznie, a później jeszcze ocieplająco. A teraz chyba proste pytanie. Śpiew którego ptaszka podoba się Państwu najbardziej? Piotr Sforakowski, dzień dobry.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Zbigniew Wodecki i wspomnienie wakacji roku 85, no to skoro jesteśmy przy tematach przyjemnych, będzie o śpiewie ptaków. Badacze z Uniwersytetu w niemieckiej Tybindze urządzili swoistą listę przebojów ptasich śpiewów. Pewnej liczbie osób, niemałej zresztą, przedstawiono listę ponad 100 ptasich śpiewaków i poproszono o ich ocenę. A potem porównano te śpiewy ze sobą, szukając podobieństw i różnic, i z tych porównań wyszło im, że ludziom podoba się śpiew ptaków, który jest zróżnicowany, niezbyt cichy, ale też nie za głośny i taki, który omija zakres częstotliwości drażniący nasze uszy. Jeżeli chodzi o konkrety, najbardziej podobał się śpiew kosa. Tak, to ten, który najczęściej hałasuje wiosną od wczesnego poranka. Na drugim miejscu tej listy znalazł się śpiew piecuszka. A na trzecim głos gajówki. Przyznam, że moje niewprawne ucho słyszy w tych śpiewach same podobieństwa. A gdzie śpiew słowika? Proszę sobie wyobrazić, że słowik znalazł się na 8 miejscu tego zestawienia dopiero, a kukułka na 15. 22 444 4004. Jestem ciekaw, które z ptasich śpiewów Państwu się najbardziej podobają i czy podoba się Państwu takie zestawienie, w którym śpiew kosa znacznie wyprzedza śpiew słowika.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Beautiful Sunday i Daniel Boone. To on zaśpiewał nam o pięknej niedzieli, dniu, który zawsze jest piękny, kiedy jest przed nami. A potem to różnie bywa, bo niektórym piękno niedzieli psuje poniedziałek. Jestem przekonany, że to nie jest nasz przypadek, choćby dlatego, że dziś czwartek, a nie sobota. Gdyby to była sobota albo niedziela, na moim miejscu siedziałby Robert Janowski i zajmowałby się przekazywaniem życzeń oraz pozdrowień od Państwa dla Państwa. A jeżeli chcą Państwo komuś przekazać kilka dobrych słów przez Radio Pogoda, wystarczy skorzystać z formularza koncertu życzeń na stronie radiopogoda.pl albo po prostu zadzwonić do Radia Pogoda pod znany Państwu numer i przekazać swoje życzenia naszemu pogodnemu, automatycznemu sekretarzowi wraz ze swoim imieniem i numerem telefonu. Nasz numer telefonu, tak gwoli przypomnienia, 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: ciągle sam.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapoair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Strausa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo

To była bardzo smutna piosenka retro grupy Pod Budą, co daje niemal pewność, że kolejne piosenki będą już w bardziej pogodnym nastroju. Ale zanim je usłyszymy, zajmę Państwu chwilkę odliczaniem. Dzisiaj to będzie tylko odliczanie do inauguracji warszawskich Dni Seniora, do początku tego wydarzenia, czyli do przekazania seniorom kluczy do miasta przez władze Warszawy w samo sobotnie południe. Zostało niemal dokładnie 49,5 godziny, jeżeli wszystko rozpocznie się punktualnie, bo to przekazanie kluczy, jak już mówiłem, jest zaplanowane na sobotnie południe, na Placu Bankowym w Warszawie. Potem pogodny korowód seniorów i wszystkich, którzy mają ochotę wziąć w nim udział, przejdzie ulicami Warszawy pod Pałac Kultury i Nauki na Plac Centralny, znajdujący się między Pałacem Kultury a ulicą Marszałkowską. I tam już będzie trwać, albo właściwie zacznie się dopiero, no ale myślę, że już stoiska będą w gotowości. Zacznie się jarmark międzypokoleniowy. Tam też Radio Pogoda będzie mieć swoje studio, z którego usłyszą Państwo nasz sobotni program. Między innymi Świnki 3 zapowiedziały swoją obecność, ale na scenie też się będzie sporo działo. Najpierw koncert Budki Suflera z Jackiem Kawalcem w roli solisty. To o 13:00. Godzinę później największe warszawskie międzypokoleniowe karaoke, czyli zabawa dla tych, którzy chcą zaśpiewać którąś z najpiękniejszych melodii. A o wszystkim ze sceny będą Państwo mówili nasi poranni prowadzący Asia Kruk i Zygmunt Heizer, którzy zaproszą Państwa potem na potańcówkę z Radiem Pogoda. To będzie tak, ta potańcówka zacznie się mniej więcej o 15:30 i ona będzie takim symbolicznym pożegnaniem lata. Lato razem z Pogodą powiedzieli, że stawią się przed Pałacem Kultury. My w Radiu Pogoda mamy nadzieję, że i Państwa nie zabraknie wśród uczestników tej inauguracji warszawskich Dni Seniora i zarazem pożegnania lata, bo to nie wiek się liczy, tylko chęć spotkania. We mnie na przykład ona jest ogromna.

0: Ta piosenka Beatlesów z 1963 roku miała szansę na to, by już w dniu wydania jej na singlu znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, a to było pod koniec listopada tamtego roku. Tak się nie stało, a wszystkiemu byli winni sami Beatlesi, bo to ich poprzedni przebój, She Loves You, okopał się na pierwszym miejscu. Ale jak mówi przysłowie, co się odwlecze, to nie uciecze. Piosenka I Wanna Hold Your Hand tydzień później wdarła się na szczyt listy przebojów i została tam aż do świąt Bożego Narodzenia. 63 lata temu. Za chwilkę w Radiu Pogoda przeboje Jacka Lecha, grupy Respekt i Zdzisławy Sośnickiej.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
20: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.

0: Tak się to dnia wciąż za mną snuje.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Została ostatnia reklama.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama. Hanna Banaszak zaśpiewa za chwilkę piosenkę Żegnaj kotku, a potem usłyszymy zespół The Temptations w piosence My Girl. Wszystko pięknie zabrzmi w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
2: Wiadomości z Poznania.
8: Urszula Salamon, zapraszam. Są zarzuty dla sędzi Jeździeckiej, która miała bić konie w stajni w Kępnie. Aleksandrze H. za znęcanie się nad zwierzętami grożą 3 lata więzienia, mówi prokurator Aleksandra Marańda z prokuratury rejonowej w Koninie.
9: Uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolicy głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie.
8: Polski Związek Jeździecki zawiesił kobietę we wszelkich obowiązkach. Zmieniamy temat. Tylko do 15 września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Miasto chce w niej docenić kobiety, które na lepsze zmieniają stolicę Wielkopolski. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej poznań.pl. I jeszcze zaglądamy do poznańskiego zoo. Ma nowe mieszkanki. W tym tygodniu z Niemiec przyjechały 3 słonice. Obecnie adaptują się do nowych warunków. Dlatego przez najbliższych kilkanaście dni budynek słoniarni będzie zamknięty dla zwiedzających. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o konkursie Wieniawskiego.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
8: Dużo słońca będzie dzisiaj w Poznaniu. Na niebie mogą pojawić się chmury, ale tylko na chwilę. Deszczu się nie spodziewajcie. Na jutro synoptycy też nie zapowiadają opadów. Termometry obecnie wskazują 17 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 19. Ciśnienie mamy umiarkowane, cały czas rośnie. Wiatr wieje słaby. Jakość powietrza w Poznaniu jest obecnie bardzo dobra.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
7: Dzień dobry. Za chwilkę wspomnimy pewien film, który miał swoją premierę dokładnie pół wieku temu, a za około pół godziny wspomnimy w cyklu Pogodne Lata. No, spróbuję po prostu wybrać te ciekawsze wspomnienia, albo te weselsze roku 1990. Natomiast teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Nie pamiętam, czy w filmie, o którym chcę teraz opowiedzieć, pojawia się jakiś gigolo, bo z całego filmu, oprócz głównych bohaterów oczywiście, pamiętam człowieka pszczołę, czy też człowieka motyla, który, podobnie jak inżynier Karwowski, wziął udział w programie Człowiek Miesiąca. Ale po kolei. Najpierw był serial 40-latek, wyświetlany od maja 75 roku, który przyniósł niesamowitą popularność aktorom biorącym w nim udział. Dlatego w 76 roku Jerzy Gruza nakręcił film, będący trochę kontynuacją serialu, trochę jego wątkiem pobocznym.
1: Taki Kolombo, mizero, taki pozorny, ciągle radzi się żony. A jak wszystkich zaciekawił? Wiesz, że ty w pewnym sensie jesteś do niego podobny? Tata?
2: Wiesz?
1: Przecież Kolombo ma szklane oko. A tata jest znacznie przystojniejszy. Ja nie mówię o podobieństwie w sensie fizycznym, ale wasz tata też jest taki z cicha pęk.
3: Ale Kolombo demaskuje przestępców, przeważnie filmowców albo artystów.
2: Wysiadam.
1: No, teraz wasz tata.
3: Co tata, co?
1: Co tata? Wasz tata w pewnym sensie też będzie artystą.
3: To tata będzie śpiewał?
2: Nie wchodźcie dalej.
1: No więc wam powiem, że ojca wytypowano na człowieka miesiąca.
3: Tak?
0: Tak się zaczyna cała historia romansu inżyniera Karwowskiego i Ireny Orskiej, piosenkarki, która wystąpiła w programie Człowiek Miesiąca i zawróciła w głowie inżynierowi Karwowskiemu. Nie mogło być inaczej, skoro w tej roli wystąpiła Irena Jarocka. Wątek romansowy trwał tylko do końca filmu, więc w serialu w tych dalszych odcinkach w ogóle nie było o nim mowy. A ja bym się chciał dowiedzieć, którą z postaci serialu 40-latek lub filmu Motylem Jestem uważają państwo za najbardziej sympatyczną. Przypominając sobie te postacie, posłuchajmy tytułowej piosenki z tego filmu.

0: I właśnie ten przebój Shadowsów sprawił, że nagrywałem wszystkie ich przeboje, które usłyszałem w radiu. Dlatego potem na taśmach miałem sporo kawałków tych przebojów, takich jak Kontiki, gitarowe tango, Geronimo czy właśnie Apache. Żadnego w całości. Najpiękniejsze melodie wracają za kilka minut w piosenkach Zofii, Kucówny i Czerwonych Gitar, a potem przyjdzie czas na rok 1990 w cyklu Pogodne Lata.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1990. 6 lutego we Wrocławiu została uruchomiona komercyjna stacja telewizyjna PTV Echo, pierwsza w krajach postkomunistycznych.
2: Witam widzów Wrocławia na antenie telewizji prywatnej Echo w dniu 6 lutego 1990 roku.
1: Podczas uroczystego otwarcia wystąpiła Maryla Rodowicz. Pierwszy nadajnik ulokowano na dachu domu studenckiego Arka na Biskupinie. Potem redakcja przeniosła się na 22 piętro byłego Poltegoru. 22 lutego w życie weszła uchwalona przez Sejm 2 tygodnie wcześniej ustawa o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej. Między innymi orzeł odzyskał koronę.
3: Nie upodobnił się do gwiazdy. Przetrwał epokę między młotem i sierpem, doczekał ponownej koronacji i najwyraźniej dodał Polakom sił na starcie III Rzeczypospolitej.
1: A tych sił trzeba było sporo, bo w połowie marca Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja w ciągu minionego roku wyniosła 1360%. Również w marcu swoją premierę miał film Pretty Woman z Richardem Gere i Julią Roberts. She has my card. And we'll help her use it, sir.
4: Edward would love that tie. Give her the tie. Give her the tie. The tie. He really wants to do this. He would go crazy about this tie. Really. Who ordered
1: pizza? To była scena w sklepie. Były jeszcze dwie inne premiery filmowe. Na ekranach kin pojawiły się Tańczący z wilkami oraz Kevin sam w domu. A latem i jesienią Polska została podłączona do światowej sieci komputerowej, co było początkiem działania internetu w naszym kraju.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Stania Kozłowska w Radiu Pogoda. Zapytałem państwa niedawno, jakieś pół godziny temu, nawet nie, o najsympatyczniejszą postać serialu lub filmu 40-latek. I pojawiły się pierwsze odpowiedzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja największą sympatią w serialu 40-latek to darzyłam żonę pana Karwowskiego, czyli Annę Seniuk. Felicja, Warszawa.
0: Oczywiście. Anna Seniuk grała rolę Magdy Karwowskiej. Gdybym jeszcze mógł prosić o dwa słowa uzasadnienia, byłoby idealnie, ale nie nalegam oczywiście, pytając w dalszym ciągu, która z postaci pojawiających się w serialu 40-latek lub filmie Motylem jestem wzbudzała państwa największą sympatię?
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.

0: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak te zabawy poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
1: Zapraszamy na wspólne śpiewanie
2: i wielką potańcówkę pod gołym niebem.
0: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio
3: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
15: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Została ostatnia reklama.
17: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama. Dochodzi południe, więc przed nami w Radiu Pogoda wiadomości, po których najpiękniejsze melodie wrócą w przebojach Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych, O mnie się nie martw oraz Gangu Marcela, Tyle złamanych serc.
0: Wiadomości z Poznania.
20: Urszula Salamon, zapraszam. Były burmistrz Opalenicy został oskarżony o przyjmowanie łapówek i ustawianie inwestycji miejskich. Według ustaleń śledczych Tomasz S. manipulował zamówieniami publicznymi, mówi Michał Smętkowski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
21: Dzielił duże zamówienia na mniejsze, co pozwalało na ominięcie postępowania przetargowego.
20: Przez 3 lata były burmistrz miał przyjąć 240 tysięcy złotych łapówki. Koleje Wielkopolskie wprowadziły bilet Wielkopolski Plus. Dotyczy 14 linii autobusowych łączących Gniezno z okolicznymi gminami. Przewoźnik chce uruchomić własne autobusy dowozowe także w innych częściach regionu. Tymczasem Poznań przygotowuje się na jedno z najważniejszych kulturalnych wydarzeń tego roku. 8 października wystartuje 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Przez ponad 2 tygodnie w Poznaniu rywalizować będzie ze sobą 50 muzyków z całego świata.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Pogoda w Poznaniu.
20: 18 stopni wskazują już termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze trochę cieplej, maksymalnie temperatura wzrośnie do 20 stopni. Będzie też słonecznie, mogą pojawić się chmury, ale padać nie powinno. W najbliższych dniach też nie spodziewajcie się deszczu. Ciśnienie mamy umiarkowane, będzie rosnąć. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie w Poznaniu o 19:19.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry. 50-lecie premiery filmu Motylem Jestem, czyli romans 40-latka skłoniło mnie, nas, do rozmowy o bohaterach serialu i filmu. Oczywiście mógłbym zapytać, kto zagrał najlepiej, ale akurat dzisiaj pytam o najsympatyczniejszą postać serialu i filmu. Państwa zdaniem oczywiście, bo przecież nie musimy się wszyscy zgadzać w swoich opiniach, ale odpowiedzi na pytania pokrewne także przyjmuję i to usłyszą Państwo już za chwileczkę. Z tym, że na razie mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii.
23: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Ależ się biedule męczą, prawda? Dajmy im troszkę wytchnienia. Wracamy teraz do serialu i filmu, które kręciły się wokół inżyniera Karwowskiego. Zapytałem o najbardziej sympatyczną postać, 40-latka.
1: Witam, najlepsze radio na świecie, Roman. Jeżeli chodzi o 40-latka, no to dla mnie najlepszym aktorem to jest Roman Kłosowski, który gra technika Maliniaka. No, wydaje mi się, że nikt inny tego by tak nie zagrał. No ja oglądałem tyle razy ten serial i zawsze ten Maliniak mnie zadziwia. Pozdrawiam serdecznie, Roman.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Romanie. Roman Kłosowski, jak i inni aktorzy, którzy tam zagrali, byli świetni. Ja nie śmiałbym oceniać ich profesjonalizmu, dlatego no, nie staram się wartościować, ustawiać w rankingu profesjonalizmu ich pracy, ale przyjmuję pana zdanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Andrzej Piaseczna się kłania. Z pozdrowieniami dla wszystkich. Skoro jest temat 40-latka i pytanie o bohatera, moim bohaterem jest oczywiście Maliniak, to taki typ polskiego cwaniaczka, nie do końca roztropnego, ale potrafiącego sobie poradzić w życiu. Powodem, dla którego wybrałem Maliniaka, jest też to, że Roman Kłosowski to jest pierwszy aktor, jaki zapadł mi w pamięć po obejrzeniu na żywo spektaklu w Teatrze Warszawskim. Tak mi się utrwaliła jego charakterystyczna rola, że już do końca życia jego śledziłem dokonania, bardzo możliwym, a Maliniak jest the best. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich słuchaczy prowadzących.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Andrzeju. Mnie Maliniak wydał się lekkim kombinatorem, ale to tylko moje zdanie. Znów muszę zwrócić uwagę, że nie śmiałbym oceniać profesjonalizmu aktorów, tak świetnie się odnajdujących w serialu i postaciach, które zagrali. Dlatego pytam o tych, którzy wzbudzili w państwu najwięcej sympatii. Na razie mamy technika Romana Maliniaka oraz Magdę Karwowską, żonę Stefana. Kto jeszcze wzbudził w państwu

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

0: To Albert Harris i piosenka, którą nagrał w 1937 roku. Piosenka pochodzi z filmu Hultajska Trójka, traktującego o trzech szewcach wizytujących Warszawę i nieoczekiwanie wygrywających milion złotych polskich. Trochę nowsze, najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda za chwileczkę. Usłyszymy Cupę Romana, a potem Na pozór Bogusława Meca.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
19: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
1: Została ostatnia reklama.
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Reklama.

Na pozór nic nie było w niej, śpiewał Bogusław Metz przed chwileczką. Teraz takie małe zaproszenie do spędzenia czasu w towarzystwie Radia Pogoda, które po 18 gości przedstawicieli polskiej kultury w audycji Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska dzisiaj zaprosiła do rozmowy pierwszą damę polskiej operetki, jak się ją czasem nazywa, Grażynę Brodzińską, która zaproszenie przyjęła, zgodziła się porozmawiać nie tylko o muzyce jako takiej, ale też o muzyce jako o zawodzie. Zresztą co ja tu będę nawijał makaron na uszy, że tak powiem. Wszystko Państwo usłyszą w Radiu Pogoda dzisiaj o 18:00.

0: Eleni i w swojej greckiej piosence w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Jerzego Połomskiego, co każe mi wspomnieć o zbliżającym się otwarciu wielkiej wystawy. O nim w Opolskim Muzeum Polskiej Piosenki będzie sporo pamiątek osobistych, ale też równie dużo związanych z jego pracą. Z jego kalendarzy na przykład będzie troszeczkę zdjęć, oczywiście, że tak, nagrań. Otwarcie całej tej wystawy 19 listopada, czyli za 2 miesiące i 9 dni, jeśli oczywiście się nie pomyliłem w liczeniu.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl. W MediaExpert tanie
1: masz. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Została ostatnia reklama.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Pan Okrysiu.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale. Kupujemy.
18: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Reklama. Mamo nasza mamo to przebój niebiesko-czarnych z 63 roku, którego posłuchamy za chwilkę, po czym Albano z Rominą Power zaśpiewają nam Felicite. Wszystko zabrzmi pięknie w Radiu Pogoda zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
5: Jutro protest maszynistów i duże utrudnienia na kolei. PiS chce, by rząd interweniował w sprawie wysokich cen paliw. Dwie osoby zatrzymane w związku z rozlaniem śmierdzącej substancji na targach zbrojeniowych w Kielcach.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
2: Miriam Lipińska. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w reakcji na zapowiedź jutrzejszego protestu maszynistów. Od północy do północy pociągi mają jechać przed każdym przejazdem kolejowym z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. To według przepisów bezpieczna prędkość. Przejazdów jest blisko 20 tysięcy w całym kraju, więc w wielu miejscach ruch będzie sparaliżowany, a w najlepszym razie będą opóźnienia.
3: Będziemy reagować na bieżąco na sytuację, która się wydarzy na kolei. Rozważamy różne scenariusze, to znaczy zobaczymy, jak ta akcja będzie szeroka na niektórych odcinkach od wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej po na przykład zwrot biletów bezodstępnego.
2: Zapowiada Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Akcja maszynistów to odpowiedź na wczorajszą katastrofę kolejową pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie na niestrzeżonym przejeździe ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało ciężko rannych. Maszyniści chcą zwrócić uwagę resortu infrastruktury na niski poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej rusza operacja podniesienia lokomotywy i jednego z wagonów. Trasa między Wolanowem a Przysuchą jest całkowicie zablokowana. Niewykluczone, że jeden z torów zostanie udrożniony do jutra. A cały czas trwają też policyjne oględziny, mówi Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Policji.
4: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
2: Cała trasa według kolejarzy zostanie przewrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia. PiS apeluje do rządu w sprawie drożyzny na stacjach paliw. Konieczne są rozwiązania, które obniżą ceny paliw, mówi Rafał Bochenek i dodaje, że paliwa drożeją na potęgę.
20: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stacje paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
2: A wysokie ceny na stacjach przełożą się też na wzrost innych kosztów prowadzonych działalności i podstawowych produktów. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas targów zbrojeniowych w Kielcach. W jednej z hal targowych, gdzie stoiska mają m.in. firmy z Izraela, ktoś rozlał śmierdzącą substancję. Podejrzewane to 20 i 22-latka. Zostały zatrzymane na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem. Jeszcze dziś obie zostaną przesłuchane i niewykluczone, że usłyszą zarzuty. I na koniec weekendowa atrakcja turystyczna w Warszawie. Na tory wyjedzie zabytkowy tramwaj, w którym warszawianiści opowiedzą historię o dziejach miasta i m.in. historycznych postaciach związanych z warszawskimi wodociągami. A to dlatego, że tramwaj to element obchodów 140. rocznicy powstania wodociągów warszawskich. Tramwaj będzie ruszał z pętli przy placu Starynkiewicza.
21: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
22: Pogoda.
2: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać. Do tego na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Wielkopolsce przez 19 na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie do 22 na Podkarpaciu.
21: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
23: Dzień dobry, raz jeszcze po wiadomościach w Radiu Pogoda wracają najpiękniejsze melodie. Tym razem usłyszymy Niebiesko-Czarnych i Albano z Rominą Power, a potem wrócimy do najsympatyczniejszych postaci serialu 40-latek i filmu Motylem Jestem. Tak się troszkę trzymam tego filmu, no ale to właśnie przy okazji rocznicy jego premiery, 50. zapytałem państwa o najsympatyczniejsze postacie serialu.

0: Wracamy teraz do 40-latka i najsympatyczniejszej postaci w tym serialu. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Według mnie najsympatyczniejszą postacią w 40-latku była kobieta pracująca, czyli Lena Kwiatkowska. Nieoceniona postać jego planu. Wybitna aktorka, przewspaniała kobieta, cudownie zagrana rola.
0: Tak.
1: Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i całą redakcję Radia Pogoda. Janek z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Janku. Od razu mówię, że nie tylko pan jest tego zdania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Radio Pogoda. Oczywiście chodzi o 40-latka. To wspaniała rola, niestety, ale Ireny Kwiatkowskiej, kobieta pracująca.
0: Dlaczego niestety?
2: Wspaniała. W każdym momencie umiała wejść, rozbawić, a jednocześnie zagrać tak poważną rolę, że naprawdę można ją było oglądać. Pozdrawiam, Barbara z Zagłębia.
0: I wzajemnie pozdrawiam, pani Barbaro. Wrócimy jeszcze do postaci z 40-latka, bo nie spodziewam się, żeby ten rosołek nam zaszkodził tak jak postaciom z tej piosenki Alibabek.

0: słuchaliśmy Ewy Demarczyk, natomiast za chwilkę w Radiu Pogoda przebój z drugiej strony świata kompletnie, bo aż z Kalifornii. To będzie przebój Scotta McKenzie z San Francisco, a po piosence Wiesławy Drojeckiej Każdy kiedyś musi kogoś kochać. Wrócimy do 40-latka i sympatycznych postaci pojawiających się w serialu.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
2: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
0: Wspomnienia, które bawią.
2: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
2: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
2: Autopromocja.
5: Ogłoszenie płatne.
6: Volkswagen Crafter wspiera biznes.
7: Wyobraźmy sobie mapę świata. Tysiące tras, różne branże i jedno miejsce, w którym zaczyna się historia każdego modelu Volkswagen Crafter.
8: To Września pod Poznaniem. Właśnie tam, w jednym z najnowocześniejszych zakładów koncernu Volkswagen, powstaje obecna generacja samochodu. Fabryka obejmuje m.in. halę budowy karoserii, lakiernię, montaż oraz dział samochodów specjalnych.
7: I z tej jednej fabryki wyjeżdżają bardzo różne pojazdy.
8: Bo światowy biznes ma duże oczekiwania. Potrzebuje furgonów, wersji skrzyniowych, podwozi pod zabudowę, różnych długości, wysokości i rodzajów napędu. Volkswagen Crafter zaczyna we Wrześni jako wspólna baza, by później pracować jako chłodnia, wywrotka, ambulans czy mobilny warsztat.
7: Czyli polskie pochodzenie i międzynarodowe zadania.
8: Dokładnie. Każdy Volkswagen Crafter wyrusza z Wielkopolski, ale jego dalszą trasę wyznacza już konkretny biznes. Od lokalnych dostaw po wymagające światowe przewozy. Jeden polski adres produkcji. Wiele dróg i jeszcze więcej wyzwań.
5: To było ogłoszenie płatne.
2: Reklama.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza.

0: Bayern kontra Bodø/Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Wiesława Drojecka. Każdy kiedyś musi kogoś kochać. Bardzo ładnie to wszystko zostało przetłumaczone tutaj z angielskiego. Wszystko się, no pięknie tam, jak to mówią fachowcy, siedzi w rytmie. Ale wracamy teraz do, jeszcze raz do 40-latka, bo się państwo rozdzwonili w sprawie najsympatyczniejszych postaci. To znaczy, głównie była mowa o kobiecie pracującej, czyli postaci granej przez Irenę Kwiatkowską. Ale była też taka propozycja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Jeżeli chodzi o moich ulubionych bohaterów serialu 40-latek, to muszę powiedzieć, że szczególnie wyczekiwałam na sceny z doktorem Stelmachem, lekarzem pogotowia ratunkowego, który był sąsiadem inżyniera Karwowskiego i znakomicie doradzał mu we wszystkich rozterkach Karwowskiego. A w tę postać wcielił się też świetnie pan Leonard Pietraszka.
0: Tak jest.
1: Miłego dnia, do usłyszenia, Elżbieta.
0: Wzajemnie miłego dnia, pani Elżbieto. Odwzajemniam pozdrowienia. Nie wiem, czy Karol Stelmach był sąsiadem, czy przyjacielem rodziny, ale to tak naprawdę wszystko jedno. Rzeczywiście rady miał doskonałe i także czekałem na pojawienie się go w każdym odcinku tego serialu. Ale mają państwo rację, wszystkie postacie, które tam zobaczyliśmy, były bardzo sympatyczne. No i ten serial właściwie oglądało się z wielką przyjemnością, czego nie można już powiedzieć o kontynuacji, ale czasy też były inne. Natomiast wszystko wywołała 50. rocznica premiery filmu Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Dzisiaj.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda słyszą Państwo cały czas. Za chwilkę będziemy słuchać kolejnych Macieja Kosowskiego i Czerwono-Czarnych, a potem Andrzeja Rybińskiego, a o 14:00 przywita się z Państwem ten pan.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę na to dzisiejsze spotkanie czwartkowe. To tak jeden dzień już przed weekendem. Będą niespodzianki. Państwa ulubiona zabawa także o 16:30, czyli daję słowo. Szczegóły co do wygrania niebawem.
0: Mówiłem, że się przywita, nie sądziłem, że już teraz. Wojtek Babiarczyk. A ja zapraszam do Radia Pogoda jutro o 10:00.

0: autopromocję.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
18: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
19: Została ostatnia reklama.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
16: Została ostatnia reklama.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Reklama. Czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Irena Santori z Kaldowie. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 14.
20: Wiemy więcej o ofiarach wypadku kolejowego pod Przysuchą. Wizytacja delegacji USA, chodzi o amerykańskie bazy wojskowe w Polsce. Prokuratura zdecydowała w sprawie śledztwa po uderzeniu rakiety w dom w Wyrykach.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
20: Miriam Lipińska. Śmiertelna ofiara wczorajszego wypadku kolejowego pod Przysuchą na Mazowszu to 39-latka z okolic Lublina. Policja podała też, że w sumie po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, 8 nadal przebywa w szpitalach. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista, dlatego na razie nie mogą być przesłuchani. Nadal prowadzone są oględziny miejsca wypadku, trwa podnoszenie przewróconej na bok lokomotywy i jednego z wagonów. Przenoszenie całego składu z miejsca wypadku ma się zakończyć jeszcze dzisiaj, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński.
0: Myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych tabor zostanie stąd wkolejony, zabrany i będzie już pełen front do prowadzenia prac naprawczych.
20: Prace na miejscu wypadku zakończyli już prokuratorzy z przesłuchy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
20: Władze USA robią właśnie przegląd swojej obecności w Europie. Ma się zakończyć jesienią i wtedy zapadną decyzje. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego podczas operacji wojskowej związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu ubiegłego roku. Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed groźną bakterią Listeria monocytogenes w jednej z partii wędzonego sera Gałka. Producentem jest Mlecz Sery Górskie SPZO z Jabłonki. O jaką partię chodzi, można sprawdzić na stronie GIS-u. Jeśli mamy ją w domu, nie wolno jej jeść. Może się to skończyć listeriozą. Objawy tej choroby to m.in. gorączka, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty. Listerioza może prowadzić do sepsy. To były rekordowe pod względem liczby wypadków wakacje w Tatrach. Ratownicy Topr podsumowali lipiec i sierpień w górach. W tym czasie pomocy potrzebowało ponad 520 turystów. Ratownicy mieli o 30% więcej akcji w porównaniu z zeszłym rokiem. Więcej było też wypadków śmiertelnych. W tym roku 7, w zeszłym roku 1. Śmigłowiec Topru nigdy dotąd tyle nie latał, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
22: Śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
20: Nie zmieniły się natomiast najczęstsze przyczyny wypadków. To potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zbłądzeń i zachorowań, także tych spowodowanych upałami i odwodnieniem.
16: Pogoda.
20: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz. W pozostałych regionach padać nie powinno, ale niebo trochę się chmurzy. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 19 na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Podkarpaciu.
19: Cztery minuty po godzinie 14, jak śpiewa Andrzej Dąbrowski, do zakochania jeden krok, tak, do weekendu mamy również jeden krok, czyli jeden dzień. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo gorąco i zapraszam na to czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Na pewno go spędzimy, a już teraz na dobry początek Skaldowie, a za kilka minut opowiem Państwu, jakie niespodzianki czekają na Państwa w to czwartkowe popołudnie. Zatem proszę być z nami.

0: maleńki znak Irena Santor. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w początkowym okresie pracy w zespole Mazowsze artystka chodziła boso na próby, co wynikało z trudnych warunków specyfiki i zajęć taneczno-wokalnych. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to czwartkowe popołudnie, 12 minut po godzinie 14. Do 18 mnóstwo niespodzianek mamy dla państwa. O 15.30 spotkają się z państwa ulubioną muzyczną gwiazdą, czyli Krystyną Giżowską. Pani Krystyna opowie o kolejnej, niezwykłej, najpiękniejszej piosence. O 16.30 państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli Daję Słowo. Ja państwu podaję słowo. Państwo mają 15 sekund na to, żeby dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Na o 17.30 ktoś z państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. A jeśli chcą państwo dołączyć, to mogą to państwo zrobić już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo wystarczy zadzwonić 22 444 4004. No i do 18 proponuję państwu tylko i wyłącznie najpiękniejsze melodie, no choćby takie jak ta piosenka.
1: Paese mio, che stai

0: zakochani są wśród nas. Artystka, która w latach 60. nazywana była królową twistu i bardzo często występowała wspólnie z zespołem Niebiesko-Czarni. No i kiedyś podczas takich występów w paryskiej sali Olimpia, francuska prasa opublikowała zdjęcie piosenkarki ubranej jedynie, uwaga, w ręcznik, co wywołało spory skandal obyczajowy nie we Francji, ale właśnie w Polsce. Przypomnę, to były lata 60. Tu Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie, 19 minut po godzinie 14. No to już za moment niezwykłe aktorskie głosy: Zbigniew Zborowski, Jacek Borkowski, Marian Kociniak i Marian Opania. Upić się warto, proszę zatem zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak tę zabawę poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio
4: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
1: Została ostatnia reklama.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.

Taki kwartet, drodzy Państwo, zdarza się raz na 50 lat. Wiktor Zborowski, Jacek Borkowski, Marian Kocinek i Marian Opania. Upić się warto w Radiu Pogoda. W pół do trzeciej na zegarach to teraz pora na jedną z najbliższych i najważniejszych przyjaciółek Agnieszki Osieckiej w jej życiu. Przed Państwem Magda Umary.

i jego nieśmiertelny przebój z 1956 roku został napisany dla jego szkolnej miłości dziewczyny, która później również została mega gwiazdą muzyki pop, a mowa o Carole King. To Neil Sedaka w Radiu Pogoda, to są najpiękniejsze melodie, a już za moment Andrzej Dąbrowski, chyba jedna z najpiękniejszych jego piosenek z lat 80. Są Państwo ciekawi, co to będzie za najpiękniejsza melodia, to proszę koniecznie zostać z nami.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
4: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
3: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
4: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy, Frosta kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
0: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
0: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Została ostatnia reklama.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Popołudnie wspólnie wypełniają nam te najpiękniejsze melodie w radiu. Pogoda już za moment Piotr Szczepanik, a także Zdzisława Sośnicka. Teraz 15 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
2: Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury o bezpieczeństwie na przejazdach. Kraków poprawi progi zwalniające na Solnej po śmiertelnym wypadku. W zeszłym roku plaga urodzaju, w tym roku plaga suszy. Czeka nas ziemniaczany kryzys.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
2: Miriam Lipińska. To rozmowy ostatniej szansy przed zapowiedzianym na jutro przez maszynistów protestem na kolei. W jego ramach pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę Ministerstwa Infrastruktury na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Trwają rozmowy związkowców z ministrem Dariuszem Klimczakiem. Szef związkowców Leszek Miętek liczy na propozycje, jak poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza po wczorajszej zapowiedzi premiera o zmianie przepisów.
4: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
2: W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, a 10 osób trafiło do szpitali, część z nich w ciężkim stanie. Poważnie ranni są maszynista i kierowca ciężarówki. Przedłuża się, rozpoczęta latem, kontrola w szpitalu południowym w Warszawie. Jak podał NFZ, zakończy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jak dodaje fundusz, to z powodu wielu wątków, których dotyczy, bo chodzi nie tylko o milionowe zarobki lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w placówce, ale też o salonik VIP dla polityków KO w szpitalu, dzięki któremu kompleksowe badania robiono im bez kolejki. Po fali krytyki i tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został ranny, władze Krakowa zapowiadają poprawienie progów spowalniających na ulicy Solnej. Parę potrącił tam rozpędzony sportowy samochód prowadzony przez 26-latka. Obecnie między progami na środku drogi jest ponadmetrowa przerwa, z której korzystają kierowcy, którym nie chce się tam zwalniać do 30 km na godzinę. Mówi Michał Mikołajczyk, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.
5: Jak widzimy, musimy dodać słupki, no i te słupki będą centralnie w osi linii podwójnej.
2: Gumowe słupki mają być zamontowane w przyszłym tygodniu. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej tych warzyw i tym razem będzie ich za mało przez susze i upały. Problem jest też w Polsce, mówi rolnik Kamil Gongą z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
6: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony.
2: Sytuację mogły jeszcze uratować lipcowe i sierpniowe opady, ale nie uratowały. Budowa nie jest jeszcze całkowicie zakończona, ale pierwsze koncerty już można grać. W Warszawie została dziś otwarta siedziba Sinfonii Varsovii. Adaptacja budynków po Akademii Weterynarii trwała 16 lat, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
7: Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości, ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii spożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało.
2: Pierwsze koncerty już jutro. Wstęp bezpłatny.
3: Co jest grane w Poznaniu?
8: Urszula Salamon, zapraszam. W sobotę Jerzyce będą hucznie świętować swój dzień. Na dziedzińcu szkoły podstawowej nr 36 odbędą się koncerty, spektakle i potańcówki. Nie zabraknie też warsztatów. Dzień Jerzyce rozpocznie się w samo południe. Tymczasem Poznań przygotowuje się na jedno z najważniejszych kulturalnych wydarzeń tego roku. 8 października wystartuje 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Przez ponad 2 tygodnie w Poznaniu rywalizować będzie ze sobą 50 muzyków z całego świata. I jeszcze zaproszenie do kina. Jutro na ekrany polskich kin wejdzie film Totalna Magia 2. W głównych rolach Sandra Bullock i Nicole Kidman. Film jutro o 20.30 i 21.45 w kinie Helios.
3: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
2: Dziś ochłodzenie już w całym kraju, na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku, do 22 na Podkarpaciu. Do tego na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz, w pozostałych regionach słońce i chmury na zmianę.
1: To już prawie 5 minut po godzinie 15. Może ktoś z Państwa już po pracy i ma ochotę odetchnąć po tym całym zabieganym dniu. No to polecamy się. Bardzo gorąco i to pogodne popołudnie w Radiu Pogoda do godziny 18. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Już za kilka minut spotkamy się z najpiękniejszymi melodiami Krystyny Giżowskiej. Dziś mogę Państwu zdradzić, że będzie historia piosenki chyba najbardziej znanej pani Krystyny Giżowskiej i to będzie piosenka z lat 80. Na razie nic więcej nie zdradzam, a na dobry początek Piotr Szczepanik.

To amerykański bluesman lat 50. B. Joe Turner w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 11 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która, drodzy Państwo, dała nam się poznać również jako aktorka. Zagrała w filmie Akademia pana Kleksa, wcieliła się w rolę smutnej księżniczki. No i pewnie już Państwo wiedzą, że chodzi o Zdzisławę Sośnicką, a ja zawsze mam ten sam dylemat, drodzy Państwo, jaką piosenkę Państwu zagrać tej gwiazdy. No i pomyślałem sobie, że skoro tak do jesieni zbliżamy się dużymi krokami, to będzie odpowiedni numer. Zdzisława Sośnicka, A kto się kocha w tobie?

wpływają kawiarenki Irena Jaracka w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie, 20 minut po godzinie 15. Z tego co widzę, drodzy Państwo, to już pomału do studia wchodzą dwie urocze panie, Monika Tarka, no i Krystyna Giżowska. To już za moment kolejna fantastyczna opowieść o tym cudownym, najpiękniejszym przeboju Krystyny Giżowskiej. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocję.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Została ostatnia reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy Martialesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Odszedł od nas w wieku 17 lat, ale zdążył zapisać się w historii jako pionier rock'n'rolla, no i twórca tej legendarnej La Bamby. To był Richie Valens w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie to teraz najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No i ze mną Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. I ja już się uśmiecham, proszę Państwa, bo już widzę, jaką piosenkę na dzisiaj Krysia zaplanowała. Nie było Ciebie tyle lat. Twój wielki pierwszy przebój. I chyba zaryzykuję, że do tej pory chyba ten nadal numer jeden w Twoim repertuarze. Chyba, może obrączki przeżyłam z Tobą.
3: chyba już bardziej w tej chwili.
2: Ale właśnie, bo przeżyłam jest bardzo podobne, ale tak. To nie było Ciebie, było pierwsze.
3: Pierwsze, tak. Proszę mi wierzyć, nie mogłam nie wybrać tej piosenki, ponieważ publiczność chyba by mi nie wybaczyła, gdyby mi jej nie przedstawiła.
2: Chociaż słyszałam, że był taki koncert, kiedy nie wykonałaś tych swoich największych przebojów.
3: Zdarzyło się raz, więcej się już nie zdarzy. Ktoś mądry za kulisami powiedział, żebym tego więcej nie robiła, bo publiczność przychodzi też między innymi po to na koncert, żeby usłyszeć swoje ukochane piosenki. Nie dziwię im się. Ja też idąc na koncert swojego idola chcę usłyszeć piosenki, które kocham. A ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie. Ta moja pierwsza płyta długogrająca popadła totalnie w zapomnienie. Ubolewam nad tym niesamowicie i do tych piosenek z tej nowej pierwszej płyty wracam. Znowu wracam, staram się je wskrzesić, bo są świetne. A nie było Ciebie tyle lat, ona miała wielkie szczęście, ta piosenka, bo nie dość, że ja byłam trzecią osobą, która w końcu do tej piosenki
2: podeszła. Tak, bo ona dla Urszuli, prawda, była
3: dla Urszuli,
2: pisana.
3: Potem oczywiście Grażynka Świtała, ja ją w końcu nagrałam.
2: I to też jakoś tak w pośpiechu, prawda?
3: Pośpiechu między nagraniami innymi, złapanki.
2: Podobno nie znałaś tekstu, tylko czytałaś z kartki. Dokładnie. Czy śpiewałaś?
3: Bo to prawda, to prawda.
2: Trudno w to uwierzyć.

0: Muzycznego i właściwie potem wyjechałam na pół roku i wracam, a wszyscy śpiewają Nie było ciebie tyle lat. Ja mówię, to niemożliwe. Ja bym w życiu nie powiedziała, że ta piosenka cokolwiek będzie, w ogóle, że zaistnieje.
1: Proszę państwa, piosenka Nie było ciebie tyle lat, właśnie piosenka Przebój Krystyny Giżowskiej, a my słyszymy się jutro. Krysiu, także dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.

Historia dziewczyny spotkanej w restauracji Albatros w Augustowie. Piosenka stała się tak kultowa, drodzy Państwo, że przed budynkiem restauracji postawiono nawet pomnik Beaty z Albatrosa. To taka ławeczka z zatopioną w brązie postacią dziewczyny. Co ciekawe, Laskowski nigdy nie wyjawił, kim tak naprawdę była Beata, jak potoczyły się jej losy. Podobno do dziś generuje się dziesiątki legend i domysłów wśród mieszkańców Augustowa o tej słynnej Beacie z Albatrosa. Za 19 minut będzie 16, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. To jeszcze przed 4 po południu pojawi się Maria Koterbska, także Maryla Rodowicz. Proszę zostać koniecznie z nami.

0: Radio Pogoda.
1: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny. Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
1: Jestem.
0: Szewczyk?
2: Obecny.
0: Ziętarski? Ziętarski.
3: No jestem, no.
0: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
15: Popołudnie wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Marek Grechuta, a także Iga Cembrzyńska. Już za moment, teraz 16:00 na zegarach. Pora na wiadomości.
16: Rosyjskie ataki na Ukrainę i alerty dla dwóch województw. Trwa podnoszenie storów pociągu po wypadku pod Przysuchą. Prezes NBP o ryzyku przekroczenia celu NBP. Co to oznacza dla kredytobiorców?
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
16: Miriam Lipińska. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia zaapelowano w SMS-ach, by śledzili komunikaty. Najnowszy jest taki, że alarm właśnie odwołano. Służbom udało się już podnieść lokomotywę pociągu, który wczoraj na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu uderzył w ciężarówkę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole. Teraz przenoszone są wagony. Akcja ma się zakończyć do wieczora. Według najnowszych ustaleń lokomotywa najprawdopodobniej uderzyła w bok ciężarówki, w bak z paliwem, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
18: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
16: Ciężarówka wjechała bezpośrednio na tory, kierowca zignorował czerwone światła sygnalizacji. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki. Teraz niepokojące dla kredytobiorców słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński oświadczył, że widać ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach. Wczoraj jeszcze Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, ale jeśli uzna, że inflacja rośnie zbyt mocno, jest szansa, że wraz z nią wzrosną też stopy procentowe, a to oznacza wyższe raty kredytów. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojsk. Polska w związku z wtargnięciem nad Polskę rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
16: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku, trwa jego odbudowa. Nad wszystkim czuwa i płaci za odbudowę Ministerstwo Obrony. 5, 10, a może 15 zł opłata turystyczna i jej wysokość stają się jednym z tematów kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Dziś projektem, który ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów. Na razie w projekcie mowa o 5 zł za osobę za noc, ale zarówno popierana przez KO Monika Piątkowska, jak i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chcą, by było to więcej.
2: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
16: Mówi Daria Gosek-Popiołek. Na razie stawki są tylko propozycjami.
17: Co jest grane w Poznaniu?
3: Urszula Salamon, zapraszam. Przed nami Festiwal Granda. W programie są spotkania autorskie z najpopularniejszymi pisarzami i pisarkami. Do naszego miasta przyjadą m.in. Sławek Gortych, Wojciech Chmielarz i Katarzyna Bonda. Granda potrwa od 25 do 27 września. A w ten weekend w Teatrze Nowym zobaczycie Prawo wyboru. Tytułowy wybór należy do widzów. To oni zdecydują o losie głównego bohatera. Spektakl od jutra do niedzieli w Teatrze Nowym. I jeszcze zaproszenie na premierę. Jutro na dużym ekranie zobaczycie film Niebo nad Normandią. To trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Film jutro o 21.40 w kinie Helios.
17: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
16: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz. W pozostałych regionach na niebie chmury i słońce na zmianę. A na termometrach od 18 stopni w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 20 w Małopolsce i 22 na Podkarpaciu.
15: Pięć minut po godzinie 16:00. Może niektórym z Państwa została niecała godzina pracy, niektórzy już w domu, niektórzy już w podróży. No to dla wszystkich Państwa mam te najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie. Wojtek Babiaczyk, kłaniam się raz jeszcze bardzo nisko i na dobry początek Eleni.

0: 103 i 4 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody.

śpiewająca aktorka, która pojawiła się choćby w takich kultowych filmach jak Dziewczyny do wzięcia, Hydrozagadka czy słynne Wrzeciono czasu. Iga Cembrzyńska w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 16, a już za kilka minut zaczynamy Państwa ulubioną zabawę, czyli Daję Słowo. Ja mówię słowo, Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Mają Państwo na to 15 sekund, a dziś do wygrania między innymi bilety na Retro Motor Show do Poznania, które odbędzie się od 18 do 20 września. Nagroda ta chyba najbardziej pożądana przez Państwa to książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. 22 444 4004. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do naszej zabawy. 22 444 4004. A w czwartkowe popołudnie u nas i u Państwa Marek Grechuta.

Italo Disco lat 80. w radiu Pogoda. Rikie Power i słynne Acapulco, to był 83. rok. 20 minut po godzinie 16, 22 444 4004. Jeszcze mają Państwo moment, żeby zgłosić się do naszej zabawy. Daję słowo. 22 444 4004. A za moment Halina Kunicka i Danuta Rina.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.

0: Halina Kunicka w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze piosenki, najpiękniejsze przeboje. Teraz jak w szwajcarskim zegarku, drodzy Państwo, w 4:30 punktualnie.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę. Daję słowo, a po drugiej stronie telefonu powinien być pan Mariusz z Poznania. Dzień dobry, panie Mariuszu.
2: Kłaniam się, dzień dobry, melduję się, tak to ja, Mariusz.
0: Bardzo się cieszymy, że jest pan razem z nami. Gdzie pana złapaliśmy o tej porze, panie Mariuszu?
2: Jestem już w domu po pracy.
0: Praca lekka, łatwa i przyjemna, jak znam życie.
2: No nie do końca.
0: Myślałem, że pan powie tak, dobrze, nie będziemy wnikać, gdzie pan pracuje, okej? Dobrze, panie Mariuszu, dwie nagrody czekają. Ta pierwsza nagroda już jest tak naprawdę pana własnością. To są podwójne zaproszenia na Retro Motor Show do Poznania, które odbędą się od 18 do 20 września. I skoro pan dzwoni, to pewnie jest pan również miłośnikiem motoryzacji i to niekoniecznie tej polskiej.
2: No tak, tak, lubię. Tak, jak każdy mężczyzna pewnie.
0: Lubi pan szczególnie kabrioletem, kiedy poczujemy wiatr we włosach, co?
2: Tak jest, to jest podstawa, tak.
0: To jest podstawa, to jest to. Dobrze, panie Mariuszu, zasady są panu znane?
2: Tak.
0: Ja mówię jedno słowo, pan musi dodać 5 skojarzeń do tego słowa. 15 sekund będzie pan miał na to, żeby te 5 słów pojawiło się na naszej antenie. Wszystko jasne, rozumiem.
2: Tak jest.
0: To w takim razie co? Ja pomalutku będę odpalał nasz czas, 15 sekund, no i podam panu to magiczne słowo. Panie Mariuszu, to słowo magiczne na dziś to jest słowo las.
2: Las?
0: Mhm, las.
2: Drzewa, szyszki, trawa, grzyby, ludzie, powietrze, przyroda.
0: No i tak my możemy, jak znam życie, jeszcze przez parę ładnych minut powiedzieć. Oczywiście, że tak. W takim razie wielkie brawa już teraz dla pana. Nagroda główna, dziękuję. Czyli książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego staje się pana własnością. W takim razie cudownego popołudnia życzę z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda.
2: Również dla pana redaktora i wszystkich. Dziękuję bardzo.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Zawsze z wielką przyjemnością sięgam do tego niezwykłego polskiego duetu Jeremi Przybora, Jerzy Basowski, słynna herbatka. Państwu z czym najbardziej smakuje? Z imbirem, z cytryną, z sokiem malinowym, a może całkiem czymś innym? Proszę się pochwalić. 22 444 40 04. A już za moment Karin Stanek, a także Hanna Banaszek. A po 17 ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Proszę zostać z nami.
4: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
10: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowy charakter. rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
19: Została ostatnia reklama.
20: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
21: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
22: Reklama.
23: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Popołudnie z rozpogodzeniami, choć jeszcze miejscami może popadać, przede wszystkim na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim. Jutro z kolei również sporo chmur i deszcz na południu, ale ma się też przejaśniać, a na termometrach jutro od 13 stopni w Małopolsce do 20 na zachodzie. Na krajowej 65 między Białystokiem a Bobrownikami zderzenie osobówki z autobusem, droga została zablokowana.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Co za dzień.
9: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
13: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Ceny.
0: Reklama.
21: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
22: Późne czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Zespół 2 plus 1, a także Wojciech Młynarski już niebawem. Teraz 17 na zegarach, pora na wiadomości.
23: Maszyniści rozważą skrócenie jutrzejszego protestu na kolei. Zgłaszajcie się, apeluje diecezja sosnowiecka do ofiar księży pedofilów. Sukces polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
24: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
23: Miriam Lipińska. Rozmowy z ministrem infrastruktury były dobre, oceniają maszyniści, dlatego rozważą skrócenie zapowiadanego na jutro protestu. W jego ramach pociągi przed przejazdami kolejowymi będą zwalniać do 20 km na godzinę, co spowoduje, jeśli nie paraliż, to przynajmniej spore opóźnienia pociągów, bo niektóre z nich, takich przejazdów, mają do pokonania na trasie nawet blisko 200. A maszyniści planowali protestować od dziś, od północy do północy jutro.
1: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
23: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Maszyniści przekonują, że nie mogą odwołać protestu, bo chcą wywrzeć presję na rządzących, żeby ci zadbali o poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. To ich reakcja na wczorajszy wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na tory pod pociąg Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Diecezja sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by zgłaszały się do kurii. Wczoraj ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
2: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
23: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądają lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. A stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie tutaj inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
23: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. A decyzję co do lokalizacji mamy poznać do końca roku. Zmieniamy temat. Za ratownikami TOPR pracowite wakacje właśnie je podsumowali. Jak się okazuje, mieli o 1/3 więcej interwencji niż rok temu. Więcej, i to zdecydowanie, było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, w zeszłym 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny TOPR Jan Gąsienica-Roy.
4: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
23: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie. I jeszcze świetne sportowe wieści. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional. Pogoda.
23: Do końca dnia na niebie chmury na zmianę ze słońcem, a na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem i w Wielkopolsce, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku, do 22 na Podkarpaciu.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
22: Kontroluję dla Państwa także czas w to czwartkowe popołudnie, 4 minuty po godzinie 17. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. No i rozpoczniemy wspólnie ostatnią godzinę tego czwartkowego popołudnia. A na dobry początek 2+1, a za moment będę miał dla Państwa propozycję miłego spędzenia dzisiejszego wieczoru.

0: Holki z naszej szkolki, czyli dziewczyny z naszego przedszkola w radiu. Pogoda najpiękniejsza. Melodie to już prawie 11 minut po godzinie 17. Jeśli nie mają Państwo żadnych planów na czwartkowy wieczór, to gorąco zapraszam do słuchania Radia Pogoda, bo po godzinie 18 rusza Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. Na niej specjalny gość.
1: Troszeczkę sercu wstydz, żeby
0: to taka muzyczna zapowiedź gościa. To będzie Grażyna Brodzińska, śpieweczka operowa. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam już dziś parę minut po godzinie 18. A w Radiu Pogoda teraz Janusz Gniatkowski.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

7:04 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę

czekali, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Umówiłem się z nią na dziewiątą. Pamiętają Państwo, kto w oryginale śpiewał ten przebój? Oczywiście, że Eugeniusz Bodona. To była nowsza wersja Zbigniew Kurtycz, rok 1956. Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie cały czas razem z Państwem, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Proszę zatem być koniecznie z nami.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
1: Autopromocja.
2: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak te zabawy poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
4: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
2: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio
1: Reklama.
5: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.sa.

0: do soboty. Mleko zapasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.

0: Ksenia Kozłowska. To są, drodzy Państwo, najpiękniejsze melodie w to jakże cudowne czwartkowe popołudnie. Za 29 minut będzie 18. To już teraz zaczynamy klub pogodnych ludzi, a po drugiej stronie telefonu powinien być pan Maciej. Dzień dobry, panie Maćku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Napisał pan bardzo ładnie, zgłaszając się do naszej zabawy. Może ja nie będę mówił, ale niech pan powie, co pan nam ładnego napisał.
1: Znaczy, ja w tym momencie jestem w trasie, więc myśląc o ludziach pogodnych, to chyba należy do tego klubu, bo w czwartek o 16 stwierdziłem, że nie byłem nad polskim morzem. I będąc w klubie ludzi pogodnych, nie można spędzić wakacji bez Bałtyku.
0: Więc no pewnie,
1: jestem w trasie i podążam nad Bałtyk, więc...
0: No to zazdrościmy. A jaka miejscowość może pan zdradzić?
1: Ustka.
0: O, to równie piękna. Ja przyznam się panu szczerze, nawet moja żona się dziwi, dlaczego ja co roku ciągnę do jednej miejscowości, która nazywa się Rowy, czyli obok Ustki. To również, jak pan będzie miał czas, to proszę wpaść do tej miejscowości. Jest naprawdę urokliwa i spokojna, szczególnie o tej porze. Na pewno. To ja może przytoczę, co pan Maciej do nas napisał. Jestem pogodnym człowiekiem, bo nawet gdy plan A bierze wolny alfabet, ma jeszcze sporo liter. Na deszcz jest parasol, na ciszę melodia, na poniedziałek odrobina niedzielnego luzu. Dobry humor nie potrzebuje prognozy. Wystarczy dać mu dojść do głosu. No pięknie pan Maciej napisał. Panie Maćku, w takim razie dołącza pan do ekskluzywnego klubu pogodnych ludzi. Mamy dla pana specjalną legitymację, więc mam nadzieję, że będzie pan ją pokazywał wszystkim znajomym.
1: Na pewno mojemu teściowi przyszłemu, bo on zasłuchuje się w Radiu Pogoda codziennie, więc będę miał wejście do domu lepsze.
0: No to życzę panu jeszcze tego słońca nad Bałtykiem, żeby było. Na tydzień pan jedzie, czy na krócej?
1: Na krócej, aby nie padało. Jakby słońce niech będzie, ale jakby będzie pogodnie, jak nie będzie padało. To już wystarczy.
0: To jeszcze panu proponuję, żeby ściągnąć darmową aplikację Radia Pogoda i gdzieś tam przy falach nad Bałtykiem właśnie delektować się tymi najpiękniejszymi melodiami. Panie Maćku, pięknie pozdrawiamy i życzymy słońca i wypoczynku również nad Bałtykiem.
1: Dziękuję bardzo.
0: A skoro pan jest w drodze, no to teraz piosenka o drodze. Wojciech Młynarski, absolutnie prosto z kultowego serialu Droga.

0: Absolutnie.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Niedawno świętował swoje 85. urodziny. Jest w doskonałej formie. Już za kilka tygodni wyrusza w taką wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Polanka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 20 minut będzie 18. Po 18 przypominam, drodzy Państwo, ale Jasław, Tamary Pawlik-Lipskiej. Na dziś spotkanie ze śpiewaczką operetkową Grażyną Brodzińską.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Prawda?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm. Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
3: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
7: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Druga połowa dnia nieco pogodniejsza od deszczowego poranka w wielu regionach, choć jeszcze dziś też może przelotnie popadać przede wszystkim na północy i na wschodzie. Jutro deszczu spodziewamy się głównie w południowej Polsce, choć w pozostałych regionach też mogą się pojawić chmury, ale ma się też pokazać słońce, ale na termometrach jutro zaledwie od 13 stopni w Małopolsce, 17 w centrum, do 20 na zachodzie. Na trasie S6 utrudnienia na jezdni w stronę Szczecina między węzłami Szemud-Luzino.

0: emocje.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapoair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym, kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
6: Reklama.
7: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
8: Maszyniści protestują. Jutro trudny dzień dla pasażerów PKP. 19 lat więzienia dla kierowcy, który po narkotykach zabił 3 osoby. Japońscy naukowcy przekonują, lekka przebieżka poprawia koncentrację i samopoczucie.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro możemy się spodziewać dużych opóźnień pociągów w całej Polsce. Powodem jest protest maszynistów, którzy mają zwalniać na przejazdach kolejowych. Potrwa do południa. PKP Intercity zapowiada działania, które mają ograniczyć utrudnienia dla pasażerów. Prezes Intercity Janusz Malinowski.
10: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży w dniu jutrzejszym, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
8: Maszyniści domagają się wprowadzenia przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. We wczorajszym wypadku koło Przysuchy na Mazowszu zginęła pasażerka. Maszynista jest w ciężkim stanie. Donald Trump chce zmienić negocjatorów między Rosją a Ukrainą. Jak donosi dziennik Financial Times, prezydent USA jest niezadowolony ze Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ma ich zastąpić szef CIA John Ratcliffe. Cezary Jaszczyk.
11: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Ratcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji. Co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem. Swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia.
8: 19 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Międzyzdrojach, w którym zginęły 3 osoby. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sprawca, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę idącą chodnikiem. W tragedii zginęli rodzice z dzieckiem. Przeżyła jedynie kilkuletnia córka. Dziecko wychowuje się teraz w rodzinie zastępczej. Sprawca ma wypłacić odszkodowania członkom ofiar. Dziewczynce, która przeżyła, ma zapłacić 500 000 zł. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych, wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów. Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
12: To działanie wojska odbyło się w ramach procedur, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy.
8: Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, jest w odbudowie. Płaci za to Ministerstwo Obrony. Już nawet 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera pracę mózgu. Takie wnioski płyną z badania japońskich naukowców. Uczestnicy eksperymentu spędzali kilka minut na bieżni z lekkim truchtem. Po chwili szybciej wykonywali zadania sprawdzające koncentrację i funkcje poznawcze. Zgłaszali też lepsze samopoczucie. Badacze podkreślają, że taka łagodna forma aktywności jest dostępna niemal dla każdego, nawet dla osób o niższej sprawności fizycznej.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Błażej Kulesza, zapraszam. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Piłkarscy kibice czekają za to na dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Dziś na boisku możemy zobaczyć kilku Polaków. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się w Pradze, tam Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skuraś.
9: Pogoda.
8: W nocy od 7 do 10 stopni nie powinno padać. A jutro na północy i w centrum dużo pogodnego nieba i sucho, na południu zachmurzenie i deszcz. I tu gdzie lepsza pogoda, tu cieplej. Na północy około 20 stopni, w centrum 18, a na południu tylko około 15.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj Grażyna Brodzińska będzie moim i Państwa gościem. Będziemy rozmawiać o operze, o operetce, o pięknych piosenkach, ale też i o tematach pozamuzycznych. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Z tej strony Tamara Pawlik-Lipska, a dzisiaj ze mną w studiu Grażyna Brodzińska.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie moich słuchaczy i Panią bardzo serdecznie.
1: Bardzo mi miło, że przyjęła Pani nasze zaproszenie do Radia Pogoda.
2: Ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem, bo przyznam szczerze, że bardzo często słucham Radia Pogoda. Chociażby dlatego, że tam jest piękna muzyka puszczana, piękne teksty do zapamiętania, do nucenia i bardzo zróżnicowany repertuar. I to mi bardzo odpowiada.
1: No właśnie, to tak jak już tutaj zaczęłyśmy trochę i o tekstach, i o muzyce. Czy pani ma takie piosenki, do których pani lubi wracać i które pani lubi śpiewać?
2: Wie pani, mój repertuar jest bardzo zróżnicowany.
1: No właśnie.
2: Bo nie opieram się tylko na klasyce, ale właśnie musical i hity ze światowego repertuaru. Piosenki stare, międzywojenne, lata 20, lata 30 również. No, dla mnie przede wszystkim ważny jest, tak jak mówiłam już wcześniej, tekst i muzyka. I do takich utworów chętnie wracam, oczywiście, że wracam, bo w zależności od zapotrzebowania, jaki ma być ten koncert, czy on ma być tylko operetkowy, stricte klasyczny, czy właśnie ma być piosenka międzywojenna, czy w ogóle taki miszmasz, że i operetka, i musical, i piosenka, no to śpiewam wszystko i nawet coś tam, zresztą są takie też utwory, które odłożyłam na jakiś czas, no i właśnie wróciłam.
1: A jakie to są na przykład utwory, które gdzieś tam na chwilę musiały wylądować na półce?
2: Na przykład kiedyś przymierzałam się do takiej piosenki Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. Tak, bardzo piękna piosenka, no i tak sobie do niej wróciłam. Czy si bone, io te quiero, io me muero por tu amor. Czy, no bo klasyka, operetka, to są cały czas śpiewane te moje arie, ale piosenki, niektóre odkładam, do niektórych wracam, niektóre usłyszę w Radio Pogoda i myślę sobie, o, przecież ja to śpiewam. Wracam do tego utworu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Strausa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy gdy pani jest na koncercie, widzi pani, że na przykład my Polacy lubimy bardziej jakieś piosenki te operetkowe, a inne trochę mniej, czy jednak ten odbiór zawsze jest taki sam?
2: Nie, że my Polacy, po prostu zależy od publiczności. Są na przykład tacy rodzice, którzy od małego swoje

0: spektakle czy koncerty klasyczne, albo zmieniają swoje upodobania kompletnie i właśnie zaczyna ich interesować muzyka rockowa. Czekaś inna, bo ja miewam takie przypadki, kiedy ostatnio miałam coś takiego, że przychodzi do mnie młodzieniec, na scenę wszedł z różą po koncercie i mówi: proszę pani, to ja jestem ten mały Piotrek, który... Ja mówię: Boże, mały, a to wysoki chłopak przystojny do mnie podchodzi. Troszkę urosłem, ale to ja ten mały Piotrek, który przychodziłem na pani z mamą, przychodziłem na wszystkie koncerty, bo jestem pani wielbicielem. No to fantastyczne, że nie poprzestał... że nie zmienił swoich upodobań muzycznych i nadal chodzi na te koncerty. Ale to różnie bywa. Przeważnie średnie pokolenie i starsze pokolenie lubi tę klasykę. Chociaż zdarzają się też młodzi, którym ta muzyka jest, dla których jest ta muzyka kompletnie obca. Na przykład są zmuszeni przyjść. Miałam też taką sytuację w Filharmonii Krakowskiej, kiedy podeszło do mnie dwóch młodych młodzieńców, dwudziestoparoletnich, i z takim tekstem: a wie pani, to fajna muza, podobało nam się.
1: Oho.
0: To znaczy, że byli, ja mówię, byliście na koncercie? No tak, no byliśmy, bo przyjechaliśmy, ciotka przyjechała z Australii, no i wie pani, no... Więc byli zmuszeni zaopiekować się ciocią, na szczęście, bo tak by sami nie przyszli nigdy. A muszę pani powiedzieć, że to było dla mnie ogromne szczęście, satysfakcja, że udało mi się tych rockowców jakoś złamać i żeby oni, no, żeby im się ta muzyka właśnie spodobała. Nie wiem, może kiedyś przyjdą na taki koncert, może już byli i nie pokazali się. Nie wiem, może będą również takie muzyki słuchać.
2: A ja chwilowo przypominam, że państwo słuchają Ale i Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Grażyna Brodzińska. Będziemy jeszcze i o tej muzyce rockowej i oczywiście przede wszystkim o operetce rozmawiać.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

0: to promocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Jeśli chcesz, to

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Została ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Noc powinna być w miarę pogodna, choć jutro nad ranem zacznie padać na Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu i w południowej Polsce będzie jutro padać przez prawie cały dzień, choć ma się też przejaśniać. A od rana jutro uwaga na A4, od 7 do południa roboty drogowe między węzłami Brzesko-Tarnów-Mościce, podobnie między węzłami Brzeg-Opole-Zachód i tutaj ograniczenie prędkości do 80 na godzinę.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: No właśnie, bo czasami też myślę sobie o tym, że ktoś słyszy słowo operetka, no i myśli, a nie, nie, to nie dla mnie. A potem się okazuje, że no na przykład, nie wiem, chociażby Usta milczą, dusza śpiewa, zna prawie cały tekst.
2: No, więc właśnie, to jest piękna muzyka, bo to jest, tak jak powiedziałam, muzyka ponadczasowa. Strauss, Lechar, Kalman, Offenbach, to są wieczni kompozytorzy. I operetka jest optymistyczna, kończy się happy endem, o miłości, oni się poznają, rozstają, później znowu schodzą i żyją długo i szczęśliwie. I jesteśmy pięknie ubrani, bo teraz jest taka moda, że no i właśnie w operach i w teatrach dramatycznych, że się jest tak właściwie z ulicy, się przychodzi, można przyjść z ulicy w dżinsach, w koszulce, pod koszulce i się wchodzi na scenę. To nie, bo spektakl jest z jakiejś tam epoki, gdzie kiedyś tam napisane, w jakichś tam czasach i publiczność siedząca na widowni chce zobaczyć, i jakie kostiumy by, jak się wtedy ubierało, prawda? Poza tym, jak jesteśmy ładnie ubrani, umalowani, mamy ładną biżuterię, no to przyjemnie spędzić i jeszcze piękna muzyka, przyjemnie spędzić czas na widowni właśnie z operetką. I jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o operetce. Nie bójcie się państwo, ci, którzy powiedzieli, nie, ja tego nie lubię, ale nigdy nie byli, że operetka jest najbardziej wymagającym gatunkiem muzycznym, gatunkiem sztuki, ponieważ trzeba bardzo dobrze śpiewać, by być bardzo dobrym aktorem, bardzo dobrze tańczyć, ruszać się. No i jeszcze tam wygląd też by się przydał. Także to jest trudny gatunek, bardzo, ale piękny i nie wyobrażam sobie życia bez tego gatunku, chociaż uprawiam również inne.
1: No właśnie, dokładnie pomyślałam sobie dzisiaj, przygotowując się do tej rozmowy, że w operetce nie wystarczy tylko śpiewać, tylko że właśnie trzeba jakby właśnie i to aktorstwo, i ten taniec, to wszystko
2: to
1: jedna
2: wszystko jest
1: osoba musi
2: tak
1: opanować.
2: To wszystko jest połączone, że śpiewamy i za chwilę musimy mówić tekst. Z tekstu śpiewać, śpiewając tańczyć, ruszać się. No ale coś się dzieje przynajmniej.
1: No ale właśnie zdarza się, że na przykład któraś z tych dziedzin trochę nie domaga u jednej osoby w operetce? Czy rzeczywiście
2: no,
1: są
2: tak,
1: to zazwyczaj no, tak osoby wykształcone absolutnie w każdym z tych kierunków?
2: No niestety
1: zdarza się.
2: Zdarza. Wie pani, ja uważam, że jeżeli ktoś marzy w ogóle o scenie, o śpiewaniu, o graniu, o śpiewaniu, zwłaszcza kobiety, dziewczyny, powinny zaczynać od baletu. Ja na szczęście zaczęłam od baletu, od szkoły baletowej i przez to choreograf nie ma ze mną problemów żadnych. No i jakoś tak jest lepiej się, no nie chcę mówić o sobie, ale aktorka czy śpiewaczka, która umie tańczyć, to ładnie się porusza i w kostiumie ładnie chodzi i nawet prywatnie też ładnie chodzi. No.
1: Zdradzę państwu, że to nie koniec rozmowy o kostiumach. Będziemy jeszcze i do tego tematu wracać. Naszym gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Grażyna Brodzińska.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Reklama.
3: Skoro zbliża się 19, to znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego gościa w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
4: Dolny Śląsk i Wielkopolska wskazywane dla ewentualnych stałych baz USA. NBP studzi nadzieję kredytobiorców. Obniżek stóp nie będzie. Może być za to przełom w rolnictwie. Polscy wynalazcy opatentowali zdrowszy zamiennik dla pestycydów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa wizyta amerykańskiej delegacji w Polsce w celu potencjalnego ustalenia lokalizacji baz wojskowych. Mieliby tam przebywać żołnierze z USA, których zgodnie z deklaracją Pita Hegseta przyśle Waszyngton. Współpraca militarna z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych opłacalna, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
5: Ameryka ma w Polsce interesy, które przekraczają obecną polityczną koniunkturę, a to są interesy stałe. One są związane z
6: tym, że kupujemy dużo sprzętu od Amerykanów.
5: To jest na pewno bardzo duży argument i muszę powiedzieć, że w rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
4: Jeśli stałe amerykańskie bazy wojskowe powstaną, najbardziej prawdopodobnym miejscem jest Dolny Śląsk albo Wielkopolska. Będzie zastępcza komunikacja autobusowa. PKP Intercity przygotowuje się na jutrzejszy protest kolejarzy. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Nie będzie odwoływania pociągów, ale mogą być duże opóźnienia. Intercity oferuje bezpłatny zwrot biletów w przypadku rezygnacji. A protest ma związek z wczorajszą katastrofą kolejową na Mazowszu. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa. Te utrudnienia według ostatnich deklaracji mają potrwać do południa. Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach. Do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, zapowiada prezes NBP Adam Glapiński. Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie, która podnosi ceny energii, a z nimi inflację.
7: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły 2 miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
4: Bardziej niż obniżek można spodziewać się podniesienia stóp procentowych. Z powodu inflacji stopy, czyli raty kredytów, podniósł właśnie Europejski Bank Centralny. Wszystko, co sprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane, oświadczył dziś premier Donald Tusk. Jest w Bratysławie na spotkaniu z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tusk podkreślił, że Grupa Wyszehradzka nie pozwoli na żadne zmiany i propozycje, które mogłyby pogorszyć sytuację w obszarze energetyki. Przed pogorszeniem zdrowia ostrzega sanepid. Wydał ostrzeżenie przed jedną partią wędzonego sera o nazwie gałka wędzona. W tej partii możliwe są bakterie mogące prowadzić do tzw. listeriozy. Produkt gałka wędzona z terminem do spożycia 30 września. Szczegóły na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Polscy naukowcy opracowali sposób na ochronę pomidorów i kapusty bez użycia chemicznych pestycydów. Badacze z Gdańska i Wrocławia zdobyli patent na preparat wykorzystujący tzw. zimną plazmę. Skutecznie niszczy groźne bakterie atakujące uprawy, a nowa metoda ma być bezpieczna dla środowiska i nie pozostawia toksycznych pozostałości. Wynalazek może pomóc rolnikom ograniczyć straty, które dziś potrafią zniszczyć całe plantacje.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Błażej Kulesza zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Küng wygrał 18 etap wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas, rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji, zachował jednak pozycję lidera w klasyfikacji generalnej. Aleksander Vukovic przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasyfikacją w Warszawie, bo w niedzielę Legia zagra z Widzewem.
1: Pogoda.
4: do 20 stopni jutro nad morzem, w centrum około 18, a na południu bliżej 15 stopni. Niebo częściowo zachmurzone, ładniej na północy Polski, w centrum tu sporo słońca i nie powinno padać. Na południu może być deszczowo, a niebo bardziej zachmurzone.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moimi Państwa gościem jest Grażyna Brodzińska. Muzyka i scena bardzo szybko pojawiły się w jej życiu. I dzisiaj o tym również trochę w programie rozmawiamy, choć oczywiście tematów związanych z operetką także nie zabraknie. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część naszego dzisiejszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: No właśnie, no bo operetka, no to trzeba ten głos, mówiąc tak trochę pewnie potocznie, postawić, tak? Do tego no, chyba musi być praca przepony tak. Jest bardzo konieczna.
2: Wiele lat pracy, tak?
1: Ale też nie wyobrażam sobie, że wtedy na przykład gorset mocno uciska.
2: No to nie mamy aż takiego obciskającego gorsetu takiego mocno. No bywają gorsety oczywiście też, ale teraz raczej nie.
1: Ale czy to takie trochę spełnienie takich dziewczynkowych marzeń, żeby występować w takiej sukni pięknej na scenie?
2: Ja myślę, że tak, że małe dziewczynki uwielbiają piękne suknie. Zresztą no, mnie się zawsze podobał teatr, właśnie scena, przez to, że moi rodzice również byli artystami wspaniałymi. Mama śpiewała przepięknie i była znakomitą aktorką i tancerką no i była piękną kobietą, no i tata też. Ale się chwalę teraz. I
1: bardzo dobrze, śpiewakiem, od tego jest ten program.
2: I świetnym śpiewakiem i reżyserem, dyrektorem teatru również. Także wtedy, kiedy rodzice byli na scenie, a ja na przykład na widowni albo za kulisami, no to byłam po prostu wtedy szczęśliwa, najszczęśliwsza, już będąc malutką dziewczynką, chociaż jeszcze nie malutką dziewczynką, bo jeszcze pod sercem mamy, już wtedy, kiedy mama była na scenie, to śpiewałam z mamą już na pewno w duecie. I jak tata był na scenie, to już był tercet. Już pewnie wtedy wiedziałam, o czym marzę, co będę robiła w życiu, co będzie moją pasją.
1: Czy rzeczywiście było tak od początku, że chciała pani występować się na scenie?
2: Tak, ja już chciałam od początku występować. No, wychowywałam się za kulisami. Na widowni, na kolanach cioć, wujków. Oczywiście do momentu pójścia do szkoły, no to byłam codziennie na wszystkich próbach, na wszystkich spektaklach. I chłonęłam tę wspaniałą muzykę. I na widowni, na spektaklu, uciszałam wszystkich kaszlących, kichających. Wtedy, kiedy rodzice byli na scenie, musiała być idealna cisza na widowni. No a moje, zaraz właśnie przypomniałam, kiedy mój debiut był też na prawdziwej scenie, kiedy miałam lat chyba 7 i to był czerwony kapturek. Byłam piątym, ostatnim ptaszkiem w czerwonym kapturku. Ale to była już prawdziwa scena. No i wtedy pochłonęła mnie ta scena i teatr. W ogóle kocham scenę teatralną. Oczywiście koncerty przecież też koncertuję, bardzo dużo koncertuję, ale jednak kiedy się wychodzi na scenę, bo też miałam i taki epizod w serialu, tak, w Barwach Szczęścia, ale jednak wtedy, kiedy wychodzę na scenę, jest ta adrenalina, jest ten taki, tak się, ja się denerwuję oczywiście bardzo przed, ale w momencie, kiedy już wejdę na scenę, to już jestem, ja mówię, już jestem pewna siebie, czołg i robię to, co kocham najbardziej, ale przed wejściem oczywiście bardzo jestem skupiona, nie można ze mną rozmawiać. No i ta scena, idzie kurtyna w górę, nie ma zmiłuj się, albo ktoś jest dobry, albo nie. Nie ma dubla.
1: No to prawda.
2: Nie ma dubla i dlatego teatr jest tak ważny w życiu artysty, że pewnie, że można i film, i koncerty, ale żeby jednak nie zapominać o teatrze, i jeżeli są te możliwości oczywiście, i móc zagrać piękną rolę na scenie, a jeszcze duża scena, jak jest, uwielbiam duże sceny, duże widownie.
1: Czy ta scena teatralna jakoś bardzo ma dla pani znaczenie, czy to jest właśnie ta scena teatralna, czy scena koncertowa? Bo na przykład z takiej naszej publiczności perspektywy mogłoby się wydawać, że no scena, tak? Wszystko jakby, czy pani śpiewa, czy pani gra, no to, że to jednak jest, powiedzmy, nadal bardzo ważne, ale jednak wydarzenie artystyczne, tak? Jakiś wykon tak zwany.
2: Tak, właśnie.
1: I nie wiem, i czy na przykład właśnie z pani perspektywy ten teatr jednak jest dużo wyżej niż takie koncertowe tylko wykonanie?
2: No jest to wyzwanie, teatr, absolutnie teatr, bo tutaj wychodzę na jedną arię, schodzę, żeby się przebrać, wchodzę na drugą. Natomiast tutaj w momencie, kiedy wchodzę na scenę w spektaklu, to jest no, wcielam się w jakąś postać. Mhm. I jestem od początku do końca tą postacią i jest sporo roboty w takim spektaklu, jednak 2,5 godziny. Trzeba wykonać tę rolę i aktorsko, i wokalnie tak, żeby publiczność wyszła ze spektaklu zadowolona, szczęśliwa i chciała przyjść po raz drugi. Ja uwielbiam rolę na scenie, ale opowiadam, że koncerty też bardzo, tylko to jest zupełnie inna praca.
1: O tych dwóch światach i ich łączeniu opowiada mój dzisiejszy gość, Grażyna Brodzińska. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami, bo to nie koniec naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%. 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Została ostatnia reklama.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.

0: Aktorka, śpiewaczka, tancerka, człowiek orkiestra, Grażyna Brodzińska. Dzisiaj jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.
0: Zdradzę trochę naszym słuchaczom. Próbowałam z pani menadżerką umówić rozmowę z panią. No to bardzo dużo pani koncertuje. Trudno było panią złapać.
2: Tak, bardzo dużo. Rzeczywiście bardzo dużo. Na razie przestałam grać, bo w Operze Podlaskiej, w Białymstoku, no tam jest ogromna scena, ogromna widownia. Śpiewałam w Wesołej Wdówce Hanny Glawary główną rolę. No i na razie nie ma tych spektakli. No to mam sporo koncertów rzeczywiście. No ale tych ról zagrało się całą masę i wcielałam się w te cudowne postaci, co daje ogromną satysfakcję. I ogromną, chyba, no nie wiem, czy największą satysfakcję dała mi rola. Tak przeskakuję z tematu na temat troszeczkę.
0: Czyta mi pani trochę w myślach, bo właśnie zobaczyłam ten błysk wokół i pomyślałam, że zaraz będzie jakaś opowieść o roli i bardzo na nią czekam.
2: O takiej cieszę się, że właśnie tę rolę zagrałam, bo jest to moje przeciwieństwo. Jest to w związku z tym wyzwanie, bo jest to Dolly w musicalu Hello Dolly. Kiedyś był film nakręcony ze wspaniałą Barbrą Streisand. I w związku z tym, że ona zagrała tę główną rolę, ja bardzo bałam się
0: porównań?
2: Znaczy nie porównań, tylko w ogóle zagrania, bo mi się wydawało, bo prywatnie jestem na scenie, tak jak powiedziałam, jestem bardzo silna, ale prywatnie to wydaje mi się, a może nie, a może czy na pewno to jest dla mnie, czy na pewno ja to zrobię, bo jestem bardzo wymagająca, bardzo ambitna i no nikt nie lubi porażek, ale ja zawsze pracuję tak, żeby to było to na najwyższym tym stopniu. I nie byłam pewna, czy to mi się uda. No, ale rzeczywiście wyzwanie aktorskie i wokalne, i aktorskie, zwłaszcza aktorskie. I tutaj się sprawdziłam aktorsko. No przede wszystkim, jak powiedziałam, rola tam jest, to nie, ja nie jestem prywatnie, jestem, jak powiedziałam, raczej skromną osobą, a tam jest pewna siebie, swatka, szukająca miłości dla innych, dla siebie nie może znaleźć, ale dla innych robi to z ogromnym wdziękiem, pewnością siebie, no jest bardzo dużo tekstu, świetna rola aktorska, no jestem szczęśliwa, mam nadzieję, że może mi jeszcze będzie dane kiedyś ją zagrać. Bo na szczęście nie jest to młoda osoba, no bo ona wiele przeszła i teraz ratuje inne związki w tym spektaklu. Więc może się kiedyś uda. Jedno z marzeń.
0: Jedno z marzeń, tak. A jakie są inne?
2: inne marzenia. Wie pani, na przykład u nas raczej się nie robi filmów muzycznych, bo u nas się trzeba bać. Musi się kreflać, muszą zabijać.
0: Albo musi być śmiesznie.
2: Muszą być brzydkie słowa, ordynarny język i albo śmiesznie, no właśnie. A ja sobie tak myślę, no i nie robi się tych filmów muzycznych. Zresztą kiedyś miałam taką propozycję, pojechałam na casting i reżyser powiedział, że wszystko jest dobrze, tylko że on lubi wysokie blondynki. No a ja ani blondynka, ani wysoka. Więc po prostu śmiesznie nie udało się. A była to Zula Pogorzelska i myślę sobie, no dziewczyna, akurat no, jesteśmy bardzo podobne. Bardzo podobne i ona i śpiewająca, tańcząca, grająca. No to miałam nadzieję, że uda mi się zagrać w filmie. No ale nie udało się. I w związku z tym jedno z moich marzeń jest takie, że jak wygram w Totolotka bardzo duże pieniądze, to będę miała najlepszą obsadę z najwyższej półki do filmu muzycznego, najlepszych realizatorów z najwyższej półki, a siebie obsadzę w głównej roli. O, i się spełni moje, wreszcie zagram w filmie muzycznym.
3: Gdzie tu się... Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że pani skromna jest.
2: No, a tutaj, no wie pani, jak już nie będzie miał takie duże pieniądze, no, to
3: można
2: trzeba
3: wszystko.
2: Jakieś marzenie swoje spełnić, a ja jestem ciągle... ciągle mam apetyt na życie, na granie, na wyzwania jakieś, chociaż się ich boję prywatnie, ale jak już one są realizowane, to się cieszę, że w ogóle są.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Well, it's one for the money.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To, co wspomniałyśmy wcześniej, ciągle pani podróżuje. Czy to nie męczy stan w takiej właśnie wiecznej podróży? Z jednej strony koncerty, spektakle, super, fajnie, realizacja zawodowa, ale z drugiej strony taka chyba trochę niekończąca się podróż.
2: Same podróże męczą, bo praca uskrzydla i to nigdy mnie nie będzie męczyła praca, mój zawód, ale te przejazdy, jeżeli trzeba przejechać te 5 godzin z południa, czy 7 godzin na północ i po drodze jeszcze tam w połowie drogi się zatrzymać, no to na pewno tak, ale ja o tym nie myślę. Po prostu w momencie, kiedy już się zbliża spektakl czy koncert, ja się już maluję, ubiorę, już jestem w swoim żywiole. No i publiczność najważniejsza, bo przecież bez publiczności nas nie ma. Cieszymy się, jak są pełne widownie i widzę uśmiechnięte twarze. I w to, a propos usta milczą, dusza śpiewa, to jak słyszę, że cała widownia śpiewa, to jest miło.
1: Zapytam o to, czy to trochę nie jest tak, że jednak w większości przypadków to jednak publiczność zna tylko ten jeden utwór operetkowy?
2: Może dlatego, że usta milczą, dusza śpiewa, czy wielka sława to żart, czy przetańczyć całą noc. To
1: okay,
2: są,
1: czyli jest trochę tego
2: tak,
1: więcej.
2: Tak, jest troszkę tego i to bardzo dużo kolegów śpiewa, kolegów, koleżanek, prawda? No więc to publiczność zna już prawie na pamięć wszystkie teksty. Ale ponieważ są to tak zwane hity, piękna muzyka, właśnie kiedyś tam napisana, nie teraz, tylko kiedyś, to wpadająca w ucho i do zapamiętania i może dlatego publiczność z wielką radością wychodzi z naszych koncertów też właśnie z uśmiechem na ustach i z pięknymi melodiami. O to nam właśnie chodzi.
1: Czy gdy była pani mała, to rodzice uczyli panią śpiewać?
2: Chyba byłam za mała, żeby mnie uczyli. Bo to za... Nie, moi rodzice nie byli szaleńcami, bo ja wiem, że są mamy, które chcą, żeby moja córeczka była już wielką artystką, wspaniałą. Nie, moi rodzice byli normalni. Nawet tata nie chciał, żebym ja uprawiała ten zawód. Do momentu, kiedy zobaczył mnie na scenie, w pierwszej roli, to była Kraina Uśmiechu, wtedy śpiewałam księżniczkę Mi, to była moja pierwsza rola i rzeczywiście, to jest jedyna operetka chyba, która się źle kończy i wtedy bardzo się wzruszył na widowni i stwierdził, że tak, że to jest, że ja muszę uprawiać ten zawód, bo mama zawsze chciała, żebym była jej przedłużeniem, bo uważała, że ten zawód jest moją pasją, bo też był mamy pasją, też kochała to, co robiła.
1: Ale to tata nie chciał, żeby pani śpiewała, widział więcej cieni tego zawodu?
2: Widział więcej cieni, tak, bo to jest ciężka praca, to tak nie jest, pstryki przychodzi. Jeżeli ktoś chce mieć ten grunt taki mocny pod stopami, ja mówię ogólnie, to jest wiele wyrzeczeń i wiele lat ciężkiej pracy i pracujemy cały czas, ja pracuję cały czas i wcale nie chciałabym być na tym ostatnim stopniu drabiny.

0: Nie chcę być jeszcze na szczycie, bo ja mam ogromny apetyt i chciałabym więcej i więcej. I może jeszcze pójdę trochę w górę.
1: To ma pani takie poczucie, że nie jest pani jeszcze na szczycie? Bo ja na przykład myśląc o pani, myślę sobie, że to są absolutne szczyty.
0: No, pewnie są to szczyty, ale ja gdzieś tam wewnętrznie, ja się cały czas uczę, bo mnie się wydaje, że na przykład słucham znakomitych śpiewaków, śpiewaczek. Naprawdę, jeżeli idę na jakiś spektakl, czy gdzieś jadę za granicę, żeby kogoś usłyszeć, to musi być to znakomity śpiewak czy śpiewaczka, prawda? Bo wtedy mogę się czegoś nauczyć. Chociaż wszystko już wiem o tym zawodzie, ale tak sobie myślę, a może jeszcze czegoś nie wiem.
1: Ale
0: człowiek uczy się całe życie przecież.
1: No tak, ale będę tak dopytywać takiego ze śpiewania raczej, nie wiem, technicznego, czy może chodzi o interpretację?
0: No, interpretację nie, bo nie można nikogo naśladować, kopiować. Trzeba być sobą po prostu. I dlatego ta rola dlatego ta rola Dolly w tym musicalu była dla mnie od początku bardzo trudna. Ja nie mogłam wtopić się w tę postać, bo to trzeba nie grać. Na przykład nie mogę grać Dolly, tylko nią być. Być tą postacią. I wtedy ona jest prawdziwa. Ale to muszę przetrawić przez siebie, a nie po prostu skopiować, być taką jak... Nigdy nie będę taka jak Barbara Streisand, bo ona jest jedyna, najwspanialsza, najcudowniejsza. I wielu artystów takich jest. Po prostu muszę to być ja. I wtedy to będzie prawdziwe.
2: Jedyna, najwspanialsza i najcudowniejsza to także Grażyna Brodzińska, która dzisiaj gości w Alei Sław Radia Pogoda.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak, słucham pani i właśnie zastanawiam się. Bardzo podziwiam pani pokorę, że jednak pani mówi, że jeszcze się pani czegoś uczy i po prostu to jest dla mnie aż takie wow, że...
2: Ja się uczę, bo ja chcę się jeszcze uczyć.
1: No tak, ale absolutnie można być diwą, primadonną, nie wiem, nie chcę tutaj, też wiem, że czasami może te słowa takie wielkie niekoniecznie mogą być odebrane dobrze, to absolutnie nie mam tutaj niczego złego na myśli, ale myślę sobie o tym, że no nie jedna osoba chciałaby śpiewać tak jak pani, dojść do takiego poziomu, a pani mówi skromnie, że jeszcze się pani uczy, no to jest w ogóle...
2: Ja znam swoją wartość, ja wiem, co potrafię, bo tego wszystkiego... To, co potrafię, to tego wszystkiego chciałam się nauczyć właśnie. Mm-hmm. Znakomicie śpiewać, znakomitą być aktorką, to co powiedziałam, ale teraz się chwalę. Znowu się
1: bardzo
2: chwalę.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
2: I świetnie tańczyć, bo uczyłam się nawet i stepowania, i pantomima, to wszystko było. Tego wszystkiego chciałam się nauczyć i w związku z tym teraz w zależności od zapotrzebowania otwieram poszczególne szufladki i po prostu wykonuję to, co muszę, co powinnam. Ale nie chciałabym usiadać na laurach. Mhm. I na przykład wykonywać ciągle to samo, te same arie czy piosenki. Albo wracam do starych, albo przygotowuję coś nowego. Oczywiście, no często śpiewam te przetańczy całą noc, albo jak nie śpiewam arii ze śmiechem, to publiczność, ale aria ze śmiechem, dlaczego nie ma? Ja mówię, nie mogę na każdym koncercie, żeby się państwu nie znudziła, a też ta aria ze śmiechem jest już śpiewana bardzo często, a ja śpiewając w spektaklu Pericola, była prapremiera właśnie w operetce, kiedyś ówczesnej operetce warszawskiej i śpiewałam tam tę główną rolę właśnie Pericole i tam była ta aria ze śmiechem. I ja tę arię ze śmiechem wyciągnęłam ze spektaklu i zaczęłam wykonywać na koncertach. Mhm. I ona bardzo przypadła do gustu publiczności. No i do dzisiaj ją wykonuję. Już tyle lat.
1: A czy też tak jest, że wykonawcy czasami może się znudzić jakiś utwór? Że już jak właśnie publiczność na przykład domaga się, że ale aria ze śmiechem, to ma pani taką myśl, że ojej, już ten utwór nie, dziękuję.
2: To znaczy... Ja może gdzieś tam też tak mówię, że może nie za często, żeby się nie znudziła dany utwór, żeby się nie znudził publiczności, bo ja myślę tylko o publiczności. Ja jestem nieważna w tym momencie. Jeżeli będę za często coś śpiewała, no to oj, znowu to samo śpiewa. A tak jak zrobię przerwę i publiczność się domaga czegoś, no to znaczy, że już powinnam wrócić do danej arii, ale też nie na chwilę, też nie na długo. Tak, od czasu do czasu tak wrzucać ten brylancik i cieszyć publiczność, no bo o to tylko chodzi.
1: Która z tych rzeczy, mówi pani o szufladkach, które teraz już pani otwiera i tam są skarby, z których można skorzystać, to która z tych szufladek, śpiewanie, aktorstwo, taniec, co było najtrudniejsze dla pani do nauczenia się?
2: No i wszystko było trudne, bo wszystko jest trudne na początku. Nieraz miałam ogromne obiekcje i denerwowałam się i płakałam, bo mi jakieś dźwięki nie wychodziły. Ja mówię, czy ja to potrafię? Nie, chyba nie. I na szczęście moja profesorka mówi, wszystko będzie dobrze, tylko stopniowo, nie może być od razu. Ja nie miałam głosu z natury, ja musiałam ciężko to wszystko wypracować. Ale przez to śpiewam cały czas, mam formę, bo mam ten grunt i jest to właśnie wypracowane, a nie tak sobie przyszło pstryk i jest. I przez to, że cały czas sobie ćwiczę, śpiewam również od czasu do czasu Mozarta, bo Mozart jest bardzo wymagający. I tak sobie te struny nie tylko w jednym gatunku rozgrzewam, ale też w różnych. Bo w moim repertuarze jest również opera, ale publiczność ciągle chce właśnie, żebym ja śpiewała operetkę i utwory, w których daję publiczności radość, szczęście, uśmiech. Tak mi powiedziała kiedyś moja pani profesor Zofia Janukowicz-Pobłocka, moja pierwsza pani profesor, mówi, wiesz, w operze, ty masz tyle radości w sobie, tyle uśmiechu, że ty musisz właśnie to przekazywać publiczności. No to tak też zrobiłam, jestem szczęśliwa.
3: Mówi Grażyna Brodzińska, która dzisiaj jest gościem Alei Sław. Do naszej rozmowy wracamy dosłownie za kilka krótkich chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocję.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: A przed Państwem jeszcze godzina. Alej Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj naszym gościem jest Grażyna Brodzińska. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część spotkania z naszą gwiazdą. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A czy któryś z tych gatunków bardziej pani w duszy gra?
2: Wszystkie mi grają duszy.
1: Czyli to nie jest tak, że
2: wszystkie.
1: Śpiewam operetkę, ale jednak wolałabym operę.
2: Nie, wszystkie mi grają, bo jest bardzo dużo pięknych arii operowych oczywiście, ale przez to, że osiadłam w tej operetce, to jest mi bliższy, najbliższy gatunek sztuki. Przez to, że jest najtrudniejsza.
1: Czy jeszcze teraz w Polsce tworzy się coś operetkowego, na co warto zwrócić uwagę?
2: Na pewno tak. Na pewno tak, bo są w teatrach grane operetki. Oczywiście, że tak.
1: Ale czy to są już operetki grane na podstawie tekstów, które powstały dawniej, czy powstają na przykład jakieś właśnie nowe melodie, nowe teksty? Jak to wygląda?
2: Nie, wie pani, nie wiem, czy lepiej nie piszmy teraz operetki żadnej. Opierajmy się na tych klasykach, na tym, co było wcześniej napisane, bo to jest wieczne, tak jak powiedziałam na początku.
1: No właśnie, ale dlatego o to pytam, no bo wydawać by się
2: zawsze
1: mogło.
2: Będzie dobre. Po prostu, tylko przepraszam, że używam. Po prostu tylko, bo muzyka, tak jak powiedziałam, jest wieczna, ponadczasowa, a tekst trąci myszką, to stary tekst, no to można go odkurzyć, pozmieniać troszeczkę i nadal będzie pięknie.
1: No tak, ale to wtedy się wydaje, że to jest trochę taki zamknięty gatunek, skończony w pewnym sensie, skoro gdzieś tam nie powstają na przykład, nie wiem, nowe libretta, nowe jakieś jeszcze rzeczy operetkowe.
2: Jeżeli powstanie fantastyczne libretto, no to będziemy się cieszyć. Na razie jeszcze nie powstało.
1: Tak, dyplomatyczna odpowiedź, rozumiem. Powiedziała pani, że pani nie ma z natury głosu, że pani go wypracowała. Aż się wierzyć nie chce, bo jednak geny, no to tutaj wydawać by się mogło, że miała pani łatwiej, no bo rodzice.
2: No tak, ja byłam bardzo muzykalna, ale śpiewałam sobie, wie pani, śpiewać każdy może i ja miałam i tam wysoki, ale tak nuciłam sobie coś tam. No, mi się wydawało, że to było taki mały głosik, ale trzeba było go rozwinąć i to się rozwija na utworach, na nic samo nie przyjdzie. I jeszcze raz powtarzam, praca, ponieważ zawsze lubiłam tę pracę, no to tak sobie właśnie wypracowałam, że w tej chwili nie mogę zaśpiewać każdej arii, bo to w zależności od głosu, jaki mam. Bo ja nie mam małego głosu, nie mam wielkiego głosu. Taki głos, taki jak trzeba właściwie. Taki, jaki powinna mieć.
1: Odpowiedni.
2: Tak, ale nie jest to sopran dramatyczny, mocny jakiś taki. Ja mam sopran liryczny, zawsze nie sprawiała mi problemu koloratura, ale również w tej chwili i średnica, i niskie dźwięki, wysokie dźwięki. No, ponieważ jest to wypracowane, to mogę powiedzieć nieskromnie, że nie mam problemów.
1: Nieskromnie i bardzo dobrze. W końcu tutaj przechodzimy do odpowiednich zachwytów nad własną osobą,
2: Ojejku.
1: Bo to się pani absolutnie należy, jak to się ostatnio mówi popularnie. Ale pomyślałam sobie o tym, gdyby ktoś na przykład chciał śpiewać operę, operetkę, to trzeba zacząć dość wcześnie? Czy to jest możliwe, żeby na przykład w dorosłym życiu zacząć w ogóle dopiero pracować nad głosem?
2: No i pani, dlatego idziemy na studia po maturze, prawda? Idzie się na studia, bo wtedy mi się wydaje, żeby nie za wcześnie, bo na przykład u chłopców jest mutacja głosu, zmienia się im głos, więc może śpiewać, może być 11-letni chłopiec, może ślicznie śpiewać, a później mając 19 lat zupełnie jest inna barwa głosu. Może się wszystko zmienić. Także trudno mi powiedzieć. No.
1: Zapytałam o to w kontekście tego, że pani śpiewa rzeczywiście od najmłodszych lat.
2: Śpiewa to duże słowo, że śpiewam. No sobie tam podśpiewywałam, może tak. Podśpiewywałam sobie. A zaczęłam się tak naprawdę uczyć, No właśnie po maturze poszłam na studia, no i wtedy naprawdę tak już, tak jak
1: na poważnie.
2: Na poważnie, tak. Na serio to było, na serio, tak.
1: Występowała też pani na jednej scenie z mamą. To, o, no czy tak. To jest takie... Zastanawiałam się nad tym. Ja na przykład chyba bym, nie wiem, tak nie uniosłabym presji mojej mamy na scenie.
2: To było ogromne przeżycie i to było marzenie właśnie mojej mamy, żeby zaśpiewać razem. I akurat był taki spektakl Machiavelli, gdzie mama grała mamę, ja grałam córkę. Mhm. I była prawdziwa mama, prawdziwa córka na scenie. Miałyśmy taką jedną scenkę, kiedy... pyskowałyśmy strasznie do siebie, tak wymyślałyśmy sobie. A byłyśmy obie śmieszkami, więc była, raz się tak zdarzyło, że właściwie całą tą scenkę stałyśmy plecami do siebie, bo nie mogłyśmy patrzeć sobie w oczy. No byłyśmy w szampańskim nastroju akurat, znaczy szampańskim, no bez alkoholu oczywiście, ale nie mogłyśmy tego zaśpiewać do siebie. Bardzo lubiłyśmy razem grać, bo byłyśmy jednak bardzo podobne na scenie. Mhm.
1: A czy to wtedy jest trochę inna presja, jeśli gra się z rodzicem, niż jak gra się z obcymi jednak osobami?
2: Ja wtedy tego nie odczuwałam. Po prostu byłam szczęśliwa. Mama też była szczęśliwa, że gramy razem. Dla publiczności było to coś niesamowitego. Zawsze były pełne widownie, bo mama, prawdziwa córka. Także cieszę się, że tak się zdarzyło. Chociaż raz.
1: Moim i państwa gościem jest dziś aktorka, śpiewaczka, tancerka Grażyna Brodzińska. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stało.

przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy tak pani myśli sobie o tych wielu rolach, które pani zaśpiewała, no to już wiemy, że jedną z takich ulubionych była Dolly. Czy jeszcze ma pani takie sentymenty związane z jakąś inną postacią?
2: Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo każdą rolę, którą mam do wykonania, uwielbiam. Mhm. I właściwie nie ma roli, której bym nie lubiła, bo pewnie bym jej nie grała, nie śpiewała. Mhm. No bo po co się męczyć? Gdyby też nie była dla mnie, na mój głos, bo aktorsko to można sobie poradzić, ale głosowo, jeżeli jest jakaś partia za mocna, to jest taka w operetce Hrabina Maryca, przepiękna rola Marycy. A nawet mi proponowano zaśpiewanie tej roli w spektaklu, ale wiedziałam, że to nie jest, bardzo bym chciała, bo to świetna rola, ale tak sobie pomyślałam, no i nie chcę zniszczyć mojego głosu, chcę jeszcze długo śpiewać, trudno, muszę odmówić, ale przynajmniej moje struny głosowe mi się odwdzięczają, bo bardzo o nie dbam i staram się właśnie śpiewać wszystko to, co im odpowiada.
1: No właśnie, to jak pani dba o głos? Na co dzień jakby robi pani jakieś szczególne rzeczy, żeby zadbać o głos?
2: Nie szaleję. Nie szaleję. Oczywiście, jeżeli jest, no nie piję zimnych, lodowatych, jakieś prosto z lodówki wody czy jakiegoś innego napoju, to na pewno nie. Mam okryte gardło szalikiem, jeżeli jest zimno. No, nic szczególnego, no.
1: Czyli nie krzyczy pani na koncertach rockowych?
2: Nie chodzę na koncerty rockowe.
1: No ale właśnie, bo tutaj rozmawiałyśmy też o tym, że czasem się zdarzy, że komuś się zmieni gust muzyczny, albo że właśnie taki rockman dotrze w końcu na koncert operetkowy. Mhm. Czy pani zdarzyło się dotrzeć na jakiś rockowy koncert?
2: Znaczy, wie pani, no, nie, na koncercie nie byłam, ale nieraz udało mi się gdzieś tam słyszeć, czy w telewizji, No, muszę mieć pojęcie o każdym gatunku muzycznym, więc oczywiście tak, jeżeli jest świetne wykonanie, to dlaczego nie? Mogę też posłuchać, ale to musi być świetne wykonanie. Mhm.
1: Ale jednak nie zagrało w sercu na tyle, żeby nie wybrać się na koncert rockowy.
2: Nie zagrało.
1: To rozumiem, że jeżeli pani wybiera koncerty...
2: No przepraszam właśnie tych młodych dwóch chłopaków, bo oni byli na moim, a ja na ich nie. No ale jeżeli mnie zaproszą, jeżeli tak się zdarzy, to pójdę.
1: Panowie, słyszeliście? Tutaj padło zapewnienie. To na jakie koncerty pani chodzi? Jeśli pani chodzi jeszcze.
2: Jeżeli, no właśnie, nie za bardzo z tym czasem. Bo przeważnie wtedy, kiedy jest jakieś coś dobrego, to ja w tym czasie też pracuję. No, to jest taki zawód.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że weekendy to nie są wolne dla pani.
2: Nie. Właśnie pracujemy w weekendy.
1: Jak to się stało, że pani znalazła się w ogóle w obsadzie Barw Szczęścia?
2: Ach, to był przypadek. Moja menadżerka rozmawiała z szefową. No i szefowa mówi, no tak, no ale to jest pani Grażyna Brodzińska, to jest śpiewaczka. A Iwonka mówi, no tak, ale ona jest również aktorką. No tak, ale to jest śpiewaczka, więc to dla niej było niemożliwe, że jest śpiewaczką, to nie może być dobrą aktorką. Ale proszę spróbować. No i miałam być w 3 odcinkach, a byłam prawie 2 lata.
1: No właśnie.
2: W wielu odcinkach. No i tam już i zaśpiewałam, i tańczyłam, miałam nawet swoją szkołę tanga. Także już wszystko zrobiłam, co mogłam w tej roli. No i już, to była taka cudowna przygoda. Bardzo się cieszę, że otarłam się o tę przygodę. Było cudownie. No i są miłe wspomnienia po prostu.
1: Czy gdyby pani na przykład dostała kolejną propozycję zagrania w serialu, zagrałaby pani jeszcze w serialu?
2: Ale na pewno nie w Tasiemcu, na pewno w wieluś tam odcinkach.
1: Aha.
2: Bo na to też nie mam czasu. Ale tak... No chętnie bym zagrała w filmie muzycznym jakimś po prostu.
1: To tu już wiemy, czekamy teraz na wygraną.
2: No, na wygraną tylko, absolutnie czekam. Ale ponieważ nie gram, muszę zagrać w tego Totolotka. Bo jak nie będę grała, to nie wygram.
1: No aha, dobrze, rozumiem. Dobrze. Czyli jednak tutaj nie doprecyzowałam wcześniej, że pani nie gra w
2: Totolotka. No właśnie nie gram, ale dobrze, to dzisiaj zaczynam
1: skreślać. Przygodę z loterią.
2: Tak.
1: No właśnie, ale to tak jak i w tym serialu, tak jak pani mówi, że produkcja stwierdziła, że jest pani bardziej śpiewaczką. Czy pani się czuje bardziej śpiewaczką?
2: Nie, ja się czuję również aktorką. Absolutnie tak, bo tego się uczyłam.
1: No właśnie.
2: Tego się uczyłam i nieraz miałam kiedyś taką recenzję, bo nie wiadomo było, gdzie mnie ulokować, w której szufladce, czy ja właśnie, czy jestem aktorką, czy jestem śpiewaczką, czy jestem tancerką, co się ze mną dzieje. No ale stwierdzono, że właściwie mogę zagrać każdą rolę, no, a ja uważam, że prawie każdą może. Może nie każdy, może prawie.
1: Ale to też jest bardzo ciekawe, no bo czy na przykład aktorstwo pomaga pani podczas koncertów?
2: Też, bo
1: czy wtedy jest pani tylko śpiewaczką?
2: Nie. Ja bardzo zwracam uwagę na interpretację, bo ja muszę wiedzieć, o czym ja śpiewam. I jeżeli mam jakąś arię do wykonania, czy piosenkę, to najpierw czytam tekst, żeby wiedzieć, o czym jest ten tekst. I ja wtedy nie muszę nic grać. To po prostu musi być, moje wnętrze musi się ukazać i musi być cała prawda. Nie oszukujmy publiczności. Ojej, znowu się wątek skończył.
1: Rozmawiamy o tym, czy to aktorstwo pomaga też w śpiewaniu.
2: Znaczy w śpiewaniu, no w wykonaniu danej arii czy piosenki. To na pewno tak, bo zawsze młodym ludziom przekazuję. Pamiętajcie, że to musi być prawdziwe i interpretacja musi być. Nie można stanąć i odśpiewać. Trzeba przekazać treść poprzez dźwięk. Po prostu publiczności.
1: Jeszcze więcej treści pojawi się też w naszej rozmowie za parę chwil, bo tutaj dopiero stawiamy przecinek. Definitywna kropka dopiero przed godziną 21. Zostańcie Państwo z nami. Zapraszam. Gościem Alei Sław jest Grażyna Brodzińska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: nadchodzące za mój zimowy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Grażyna Brodzińska jest dziś gościem, ale i Sław, Radia Pogoda. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, że bardzo ważne w trakcie wykonania arii operowej jest przekazanie treści. No, ale przy tym przekazywaniu treści mogą też pojawić się pewne wyzwania.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: To jak jest wtedy na przykład ze śpiewaniem w obcych językach? No bo jednak
2: muszę wiedzieć, o czym śpiewam. Tak. Muszę wiedzieć, o czym śpiewam i później porządnie się przygotować w danym języku. To przecież ile spektakli w języku niemieckim. Przecież myśmy bardzo często wyjeżdżali z teatrem do Niemiec, do Holandii. Wszystko było w języku niemieckim. No to oczywiście też siadamy z kimś, kto doskonale zna język i przygotowujemy sobie taką całą rolę. Mhm. Czy pod każdym względem.
0: Czy w jakimś języku było się bardzo trudno przygotować?
2: Nie ma trudno. Jak jest trudno, trzeba więcej pracować. Co znaczy trudno? Jeżeli jest coś do wykonania, to trzeba to wykonać jak najlepiej się potrafi, po prostu więcej pracować.
0: A to jest akurat bardzo ciekawe podejście, bo jednak wielu ludzi teraz to tak by chciało, żeby było łatwo, szybko, przyjemnie.
2: I duże pieniążki trzeba zarabiać, prawda?
0: Tak.
2: I szybko i od razu być gwiazdą.
0: Tak. A to tak się nie da.
2: Nie ma tak, nie, bo pamiętam też swoje początki. I bardzo się cieszę, że miałam właśnie takie, bo były też sytuacje, kiedy miałam właśnie malutki pokoik służbowy, teatralny, w którym stał piec, no i musiałam stawać o tej 6 rano, schodzić do piwnicy po węgiel, przynosiłam, rozpalałam w piecu i później leciałam na próbę czy zajęcia w studio aktorskim. No ale to dzisiaj na przykład cieszę się, dostanę ładny ołówek i cieszę się z tego, no po prostu może dlatego, że po tych stopieńkach sobie wchodziłam.
0: Ale to jest aż wręcz nieprawdopodobne.
2: Że nie miałam od razu wszystkiego.
0: Ale to jest aż wręcz nieprawdopodobne, że tutaj wieczorem w teatrze gwiazda na scenie, a rano trzeba było rozpalić się.
2: No tak, ale to były moje początki na Wybrzeżu i mam miłe wspomnienia, naprawdę. Dzisiaj nie mogę patrzeć na margarynę i salceson, bo wtedy było to najtańsze i wtedy się to jadło. Ale to naprawdę miłe wspomnienia. Byłam młoda, bardzo młoda i zaczynałam. Więc widocznie mi się wydawało, że tak musi być. Trzeba zacząć z niczego.
0: Myśli pani, że teraz też młodzi wykonawcy, którzy zaczynają przygodę z teatrem, z operetką, zaczynają trochę z niczego? Czy jednak ten pułap startu jest trochę inny?
2: Ja myślę, że inny chyba. Ale może na pewno są też osoby, które są bardzo ambitne i nie denerwują się, kiedy dostaną najpierw małą rulkę. Najpierw trzeba poczuć tę scenę, poznać ją dokładnie i później się jakoś tak lepiej po niej stąpa, a nie jak od razu się dostaje główną rolę i młody człowiek jest taki nieporadny. Nawet jeśli jest dobry, daj Boże, dobry reżyser, no to wtedy też musi dużo pracować, no bo to nie przychodzi sam. No trzeba się tego wszystkiego nauczyć w tym zawodzie. A piosenkarze, no śpiewać każdy może, jak już mówiłam wcześniej.
0: Gdyby pani też zaczynała tak naprawdę jako dziecko na scenie, czy to jakoś w ogóle wtedy kolidowało ze szkołą, z innymi zajęciami?
2: Jak już zaczęłam szkołę, to już nie byłam tak codziennie w teatrze. Nie. To tylko do momentu pójścia do pierwszej klasy.
0: No tak, ale jednak były spektakle. Miała pani 10 lat, też występowała pani na scenie i wtedy co ze szkołą?
2: No udawało się. Byłam dobrą uczennicą, taką ambitną uczennicą rzeczywiście.
0: Też pewnie rodzice nie na wszystko pozwalali, jeśli chodzi o teatr.
2: O nie. Jeżeli chciałam od taty jakiś zaskórniaczek, to pisałam, tata wracał z teatru wieczorem i zastawał przy stoliku karteczkę. Pisałam

0: wiersz i między wierszami w tym wierszu właśnie, że przydałoby mi się 10-20 zł może, jakiś taki zaskórniaczek, ale tata był zawsze wzruszony tą moją poezją, że jednak się postarałam, a nie po prostu tata potrzebuje. Musisz zasłużyć.
1: Ale działało zawsze, czy tylko czasami?
0: Działało, działało. Nie, działało, działało. Był dumny, że udało mi się takie ładne wiersze pisać. No, nawet kiedyś chciałam być dziennikarką też. Ale to był taki epizodzik malutki. Szybko mi przeszło, jednak artystka została. Głęboko głęboko w sercu miałam ten teatr.
1: Przyznam się szczerze, nie znam tego epizodziku. No. Opowie pani o nim trochę więcej?
0: Znaczy, tak sobie pomyślałam, a może dziennikarka, będę właśnie przeprowadzać wywiady ze znanymi ludźmi. To takie cudowne, tylu rzeczy się dowiem. Nie, no ale jednak ta scena jednak była dla mnie najważniejsza.
1: Tak sobie teraz pomyślałam, że z jednej strony my dziennikarze stresujemy się jednak tym, że rozmawiamy z ludźmi sceny, ale też pomyślałam sobie, że będąc człowiekiem sceny i odpowiadając na pytania, to też czasami chyba może być trudne zadanie.
0: No tak, no na pewno tak. A propos tremy, miałam ostatnio, śpiewałam z Alą Majewską duet Być kobietą i miałam taką tremę, niesamowitą, a przecież my się znamy tak długo. Ja mówię, ale ja mam taką tremę. Ona mówi, no przestań, błagam cię, co ty mówisz? Bo jeszcze ten korcz. Ja mówię, słuchaj, jak coś mi nie wyjdzie, on mówi, przestań. No to jest okropne. Oczywiście wszystko było okej, ale wiem, że no, to jest piosenka i to jest świetna piosenka Ali, a ja tutaj wtrącam się. No ale to był bardzo miły duet, więc wszystko poszło bardzo dobrze, ale mówiła się, że też ta pokora, prawda, że... gdybym może była pewna siebie, taka więcej pewności siebie miała, no to może bym więcej jeszcze zrobiła, nie wiem. Ale ktoś kiedyś mówi, a dlaczego nie wyjechałaś za granicę? No jak wszyscy powyjeżdżamy za granicę, no to co tutaj, kto tutaj zostanie? No, ja tu jednak miałam ten dom i no zostałam tutaj. I bardzo się cieszę, bo jestem dla mojej publiczności tylko.
1: Ale wracając do tego duetu z Alicją Majewską, to stremowała panią wtedy jakby osoba Alicji Majewskiej, czy utwór do
0: nie,
1: wykonania?
0: Nie, tylko czy czegoś nie popsuje jej. Czy wszystko będzie, czy ona będzie zadowolona. A ona ma też dużo pokory, też jest cudowną dziewczyną, no świetnie śpiewa, cały czas jest świetna. Po prostu cudowna.
1: Ale tak samo jak i pani.
0: A, dziękuję.
1: Więc dlatego dziękuję. Tak się zastanawiam, bo no, jednak... Setki razy wychodziła pani na scenę i zdarzają się takie momenty, że wychodzi pani jeszcze trochę jednak zestresowana?
0: Ja jestem za kulisami, tak jak powiedziałam wcześniej, zestresowana. Nic z nikim nie rozmawiam, jestem bardzo skupiona, ręce mi się trzęsą, pośladki mi się trzęsą, ale w momencie, kiedy wychodzę, to jest to, co kocham. No i już nie mam żadnej tremy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Grażyna Brodzińska jest dziś naszą sławą w Alei. Rozmawiałyśmy przed przerwą między innymi o stresie towarzyszącym artystce przed wyjściem na scenę. Jak już Państwo słyszeli, gdy tylko pojawi się ona na scenie, no to już cały ten stres odchodzi w niepamięć.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czyli tutaj jest w duecie z Alicją Majewską też tylko przed
2: wyjściem,
0: tym
2: tak, tak.
0: To się działo.
2: Tak,
0: okej.
2: Tak, tak, tak.
0: Zresztą no, tak sobie pomyślałam o tym, że przypuszczam, że też ludzie, którzy...
2: Ale jeszcze coś, przepraszam, że przerywam. Jeszcze była taka sytuacja, że śpiewałam walsa Ambara i siedziała Irenka Santor w pierwszym rzędzie. Więc wyszła, więc jak skończyłam to śpiewanie, ja mówię: Irenko, żebyś ty wiedziała, jak ja się potwornie denerwowałam, żeby nie zepsuć ci tej piosenki, że ty siedzisz, ty byłaś, zawsze śpiewałaś, bo on po prostu w ogóle to cudowna i osoba i no śpiewała fantastycznie. Każda piosenka to hit, śpiewała tak czyściutko i z taką interpretacją, z takim wyrazem. Właśnie to jest tak potrzebne, żeby nie udawać czegoś na scenie. Irena Santor, ona nigdy nie udawała. Ona była prawdziwa. I chodzi o to, żeby to miało, żeby to było z serca, z wnętrza naszego, żeby to było prawdziwe. No, ale chciałam i tego walsa Ambara chciałam zaśpiewałam po swojemu, tak jak ja czuję. I Irenka właśnie wtedy powiedziała: słuchaj, fantastycznie, że ty zrobiłaś to tak, jak ty to czułaś. I to było twoje. Także byłam pochwalona.
0: Udało się.
2: Ale to są takie tremy właśnie przed wielkimi osobami, a przecież ja też coś tam znaczę, prawda, kimś jestem, a jednak ta ogromna pokora, czego się nie wstydzę i może dlatego ciągle pracuję nad sobą i dlatego to jest takie trwałe. I cały czas jest, i jest, i jest, oby jak najdłużej.
0: No ale dlatego, co jest dla mnie właściwie bardzo fascynujące, jak pani opowiada o tym, że właśnie pani ma tremę, że zobaczy pani panią Irenę Santor albo panią Alicję Majewską, że pani zestresuje trochę jednak, no bo to jest dla mnie aż nieprawdopodobne. Wydawać by się mogło, że no, taki artysta jak pani to wychodzi po prostu...
2: Wręcz tak jest.
0: Klękajcie, tak. Narody, ja tak. Śpiewam, tak?
2: Teraz ja. Nie, no ale ja się tego nie wstydzę wcale. Najważniejsze jest, że to, co wykonuję, musi być na najwyższym poziomie po prostu. No. A to, czy ja mam tremę, czy nie. Moja trema jest mobilizująca, na szczęście.
0: Zdarzyło się pani, że ktoś z muzyków pani powiedział, że jakby stresowało go to, że śpiewa właśnie z panią?
2: Któryś z muzyków?
0: Tak, że na przykład wykonuje pani z kimś dany utwór i to właśnie ta druga osoba przyszła i powiedziała, że pani Grażyno, pani mnie stresuje.
2: A nie, ja może tak było. Pewnie tak, no może tak było.
0: Nie przyzna się pani.
2: Nie pamiętam.
0: No dobrze, ale też jakby wracając trochę też do operetki i do tego, co pani lubi najbardziej śpiewać, to tak jak pani mówi, ma pani bardzo szeroki repertuar. Raz śpiewa pani operetkę, raz dwudziestolecie międzywojenne, raz operę.
2: A musical.
0: Czy jednak musical? No tak. Czy jest coś takiego, że rzeczywiście całym sercem pani do tego wraca? Bardzo chętnie. Jakiś jeden utwór. Czy tak?
2: Do jakiegoś utworu? Tak. Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo wszystkie są mi bliskie. Bo gdyby nie były, to bym nie wykonywała, nie śpiewała tego.
0: Czy kiedyś pani się zastanowiła, jak wiele utworów w swoim życiu pani zaśpiewała?
2: Oj, tak dużo, jak dużo mam sukien.
0: Aha, czyli tutaj przychodzimy jeszcze do jednego wątku.
2: Tak. Bo zawsze padają takie pytania. A ile pani ma tych sukien swoich pięknych? Mówię, nie wiem, dużo.
0: Ale one się mieszczą jakoś w domu, czy są w różnych miejscach?
2: Ciężko. Są w różnych miejscach, tak. Bo nawet to już mówiłam wiele razy na ten temat, że musieliśmy dokupić małe mieszkanko, które było dosłownie za ścianą, takie malutkie i widocznie czekało na mnie. No i tam są suknie, jeszcze w garażu są suknie i w piwnicy wielka szafa zrobiona. Piwnica, która należała do tego małego mieszkanka, jest ogromna szafa i tam jeszcze też są takie troszkę starsze suknie, do których pewnie też wrócę, je troszkę odświeżę. Pozmieniam, może, nie wiem. ale rzeczywiście dużo ich, bardzo dużo.
0: I pani wraca do tych strojów, czy czasem jednak ta suknia jest jednorazowa i ona po prostu wisi?
2: Nigdy nie jest jednorazowa, bo one są bardzo klasyczne i w zależności od tego, jaki utwór śpiewam, czy jest to coś hiszpańskiego, no to musi być odpowiednia suknia. Nawet mam jedną, którą kupiłam za granicą w Sewilli i właśnie ona jest taka prawdziwa hiszpańska i śpiewam te moje hiszpańskie, czy czardasze, jeśli chodzi o operetkę, czy piosenki czardaszowe, hiszpańskie jakieś hiszpańskie. A tak to z klasycznych rzeczywiście mam ich bardzo dużo i wracam. Mam na przykład moja pierwsza suknia, która ma lat kilkadziesiąt, bardzo dużo, jest wieczna. Jest tak klasyczna, ponadczasowa, że mogę do niej, w niej być do końca życia, właściwie śpiewać, dopóki oczywiście będę śpiewać, no wiadomo.
0: Czy rozstaje się pani czasami z jakimiś sukniami, sprzedaje je dalej albo komuś oddaje? Czy to już jest takie pani
2: nie,
0: i tylko
2: to jest
0: pani?
2: Moje, to jest moje ukochane, to są moje dzieci.
0: Czyli jednak troszkę taka kobieca próżność, jeśli chodzi o suknię, się włącza.
2: Tak, bo ja do nich wracam. Odkładam i później po latach wracam, więc to nie jest tak, że ja ciągle mam nową i zostawiam, bo one są tak świetne, tak świetne projekty i tak świetnie uszyte, że no, nie miałabym serca się z nimi rozstawać. Kiedyś może będzie jakaś wystawa.
0: A zdarzyło się pani na przykład być zdziwioną, że ma pani jakąś suknię w szafie, skoro jest tyle już tych strojów? Bo czasami nam kobietom zdarza się tak, że na przykład odkrywamy coś trochę na nowo i tak, o, zapomniałam, że mam taką zieloną, piękną.
2: Nie, no ja mniej więcej wiem, jakie ja mam, bo muszę wracać do niektórych, ale ciągle myślę o jakiejś nowej może. Że jakaś nowa by się
0: To bardzo przydała. Zdrowy objaw
2: bardzo
0: jest.
2: Bardzo babski taki.
0: To jeszcze w takim razie tylko dopytam, czy w parze z sukniami idzie, no wręcz nie liczba, a ilość butów?
2: No są buty do danej sukni, wszystkie tak, tak. I biżuteria też. I wszystko jest naprawdę bardzo dobre, no bo publiczność jednak często do mnie przychodzi do garderoby, rozmawiam i, no i z bliska patrzy na mnie, więc to nie może być bleco.
0: Grażyna Brodzińska, aktorka, śpiewaczka, tancerka, jak słychać też i miłośniczka pięknych ubiorów, była dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
2: Ale jeszcze miłośniczka, bo jak pani powiedziała miłośniczka, jestem miłośniczką włoskiej kawy.
0: Okay.
2: Wiedeńskiego strudla.
0: Robi się smacznie.
2: I nalewki z pigwy. Jeśli chodzi o miłośniczkę, bo akurat mi to słowo, tak, to ja jestem miłośniczką.
0: To o tej nalewce z pigwy to już po 22.
2: Dobrze.
0: Bardzo pani dziękuję
2: bardzo
0: za
2: dziękuję,
0: to spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a tym razem znajduję się w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu, a ze mną...
3: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
2: Za nami wakacje. Powiedzmy na początek, co udało się zrobić przez te ponad dwa miesiące.
3: Udało się zrobić bardzo dużo, ponieważ te wszystkie remonty, które były zaplanowane, zostały wykonane, niektóre nawet przed czasem, z czego jesteśmy zadowoleni, no bo tak naprawdę zyskali na tym pasażerowie. Jakby tak patrząc na to chronologicznie, no to w lipcu trwały jeszcze prace na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego. Tam były prace na węźle od strony Junikowa. Ten węzeł był remontowany po to, żebyśmy mogli z niego bezpiecznie, pewnie korzystać. I te prace zostały zakończone 5 dni przed czasem, także szybciej pasażerowie mogli skorzystać już z tych linii, na których tramwajami można dojechać do Junikowa. Równolegle z tymi pracami także były prowadzone remonty na ulicy Zamenhofa. Tam było wymieniane torowisko od strony ronda Starołęka na takim odcinku między innymi do ulicy Kruczej. I także był remontowany węzeł Starołęka właśnie od strony ulicy Zamenhofa. To też były prace polegające między innymi na wymianie torowiska, także były wymieniane zwrotnice na rondzie Starołęka. Też wszystko po to, żebyśmy mogli z tej infrastruktury bezpiecznie, pewnie korzystać. I te prace, tak jak były planowe w lipcu, zostały zakończone. Następnie remonty były prowadzone punktowe na ulicy Dąbrowskiego. To tak naprawdę te prace toczyły się w sierpniu. Na odcinku od Rynku Jeżyckiego w kierunku do skrzyżowania ulic Przybyszewskiego, Dąbrowskiego i Żeromskiego. I te prace też zakończyły się terminowo przed końcem sierpnia. Mniej więcej pod koniec lipca rozpoczęły się prace w tunelu na Franowo. To były prace konserwacyjno-remontowe. Pierwsze o tak dużej skali, jeżeli chodzi o tunel na Franowo, po jego otwarciu. Ten tunel, warto przypomnieć, był otwarty w roku 2012. Od tego czasu pełni ogromną, niebagatelną rolę, jeżeli chodzi o trasę na Franowo. I przyszedł czas na to, żeby te wszystkie instalacje, które służą temu, żebyśmy mogli pewnie, bezpiecznie korzystać z przejazdów tramwajem na tym odcinku, żeby doszło do konserwacji tych urządzeń, także tam został wymieniony drut jezdny, instalacje niskiego napięcia, także takie może to są sprawy, które laikowi niewiele mówią, natomiast one są niezbędne, konieczne do tego, żebyśmy mogli z przejazdów tam bezpiecznie korzystać.
2: Bo często tego nie widzimy gołym okiem, a ma to ogromne znaczenie w praktyce.
3: Dokładnie tak. Bez tych instalacji, które służą ruchowi tramwajowemu, no nie moglibyśmy po prostu z przejazdów tramwajem tam korzystać. Także te prace też udało się przed końcem sierpnia terminowo zakończyć. No i dzięki temu tramwaje już też kursują właśnie do pętli na Franowie. Na pewno pasażerowie z Górnego Tarasu Rata i z osiedli Lecha Czecha czy też rejonu ulicy Kurnickiej cieszą się, ponieważ no, ruch tramwajowy na tym odcinku jest niezwykle ważny. On w ogromnym stopniu ułatwia komunikację w tej części Poznania. Tu warto przypomnieć, że nie ma tak naprawdę równoległych takich ulic, którymi można by poprowadzić tamtędy autobusy zastępcze za tramwaj. Oczywiście ta komunikacja jest organizowana, no ale to nie jest tak jak na przykład w przypadku trasy poznańskiego szybkiego tramwaju, gdzie wzdłuż tej trasy można poprowadzić trasy autobusów zastępczych za tramwaj. One i tak no, nie zapewniają tak pewnej i wygodnej komunikacji jak tramwaj w przypadku PST, no ale w przypadku trasy na Franowo, no to tym bardziej, ponieważ tam no, te autobusy muszą jeździć nieco innymi trasami. Ale oczywiście ta komunikacja była zapewniona. Na szczęście już teraz każdy może skorzystać z tramwaju, chcąc dojechać czy to do centrum handlowego, czy w kierunku do Franowa, czy w ogóle dojechać do którychś osiedli Górnego Tarasu Rata i korzystając z tramwaju, z którejś z linii, na której tramwaje kursują do Franowa.
2: Powiedzieliśmy sporo o tym, co udało się zrobić podczas wakacji, a jakie remonty jeszcze trwają?
3: Tak, jeszcze jest prowadzone, teraz są prowadzone tak naprawdę prace takie remontowe, jeżeli chodzi o ten taki cykliczny, całoroczny plan remontowy, no to mamy teraz prowadzone prace na takim stosunkowo krótkim, ale niezwykle ważnym i można powiedzieć bardzo centralnie zlokalizowanym odcinku. To jest odcinek torowiska wzdłuż ulicy Roosevelta pomiędzy rondem Kaponiera a mostem teatralnym. I tutaj są wymieniane zwrotnice na węźle most teatralny od strony Kaponiery i odwrotnie na Kaponierze od strony mostu teatralnego, a także przy okazji tego, że tramwaje w momencie, kiedy te zwrotnice są wymieniane, no nie mogą na tym odcinku kursować, dotyczy to dokładnie czterech linii. Także są prowadzone prace, jeżeli chodzi o przystanki, tam są wymieniane takie płyty krawędziowe na przystankach, które też już wymagały wymiany. No i te prace jeszcze troszeczkę potrwają. Tramwaje, które tamtędy normalnie kursują, zostały przekierowane. Jedna z linii kursuje przez Jeżyce, ulicą Dąbrowskiego, Kraszewskiego i Zwierzyniecką. Tu chodzi o jedenastkę. Natomiast dziesiątka i trójka kursują przez ulicę Fredry, mają objazd, następnie przez Gwarną. I jeżeli chodzi o dziesiątkę, no to przez Towarową. Natomiast piętnastka ma wytyczoną trasę tak zwanym dolnym odcinkiem trasy poznańskiego szybkiego tramwaju, czyli piętnastka po prostu od mostu teatralnego jedzie tym dolnym odcinkiem aż do dworca zachodniego PST, następnie wyjeżdża na ulicę Głogowską i kieruje się już z powrotem w kierunku mostu dworcowego, następnie do przystanku Bałtyk i swoją stałą trasą w kierunku na Junikowo. Także te zmiany jeszcze troszeczkę będą obowiązywały. No i można powiedzieć, że to są tak naprawdę te główne prace, które się toczą. Warto też wspomnieć o tym, że ze znacznym wyprzedzeniem udało się zakończyć też pewne prace, jeżeli chodzi o dużą inwestycję, czyli budowę trasy tramwajowej na ulicy Retajczaka. Dzięki temu tramwaje, które miały wrócić później, już możemy z nich korzystać na ulicy Królowej Jadwigi. Ten odcinek ulicy Królowej Jadwigi od węzła Wierzbięcice do ulicy Półwiejskiej był od początku listopada minionego roku niedostępny dla tramwajów. Natomiast już od końcówki sierpnia tramwaje tam mogą kursować, także to jest ogromne ułatwienie dla wszystkich, którzy korzystają z ruchu tramwajowego od mostu dworcowego w kierunku do ronda Rataje, ponieważ tramwaje jadą prosto, nie muszą już korzystać z objazdu ulicą Wierzbięcice i Górną Willą. Także bardzo duża pozytywna zmiana, no dzięki temu, że te prace udało się szybciej wykonać. Tam też warto przypomnieć, że już jest zrobione wyprowadzenie zarówno jeżeli chodzi o tory, a także trakcję tramwajową w kierunku do ulicy Ratajczaka. Te prace oczywiście na Ratajczaka nadal się toczą, natomiast jakby one nie mają już wpływu na ten taki bieżący ruch, na tej sieci, z której możemy korzystać obecnie i z której wcześniej korzystaliśmy. Także to też ogromna pozytywna zmiana.
2: Powiedzmy, że tramwaj, który będzie przejeżdżał przez Ratajczaka, ma ogromne znaczenie dla pasażerów.
3: Tak, no to oczywiście, że komunikacja bardzo zyska. Każdy odcinek, który jest kolejnym w sieci, powoduje, że sieć jest bardziej elastyczna, zyskujemy nowe połączenia, nowe możliwości, będzie możliwość szybszego dojazdu, szybszego połączenia Wildy z centrum miasta i to, co będzie też miało wpływ nie tylko na to, że na tym odcinku będziemy mogli przejechać szybciej, ale także będzie miało to wpływ w ogóle na linie, które tamtędy zostaną poprowadzone, ponieważ no, będzie można po prostu łatwiej się dostać z tego rejonu w kierunku do centrum i dalej na tych liniach, które tam ten odcinek będą obsługiwały, ale też warto zwrócić uwagę na taki aspekt oczywiście związany z komunikacją, ale nie tylko, w ogóle z takim no, wizualną stroną miasta, ponieważ trasa na Ratajczaka zupełnie zmieni tą ulicę. My sobie nie zdajemy sprawy, jak inwestycje komunikacyjne, jakie mają ogromny wpływ, zwłaszcza inwestycje komunikacyjne w trasy tramwajowe, jakie mają ogromny wpływ na to, jak miasto wygląda. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić miasto bez trasy na Rataje, trasy tramwajowej, która biegnie wzdłuż ulicy Lewandowskiej i dalej w kierunku do mostu Świętego Rocha. można przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno, bo to było przed rokiem 2000, tej trasy nie było. Tam wtedy normalnie jeździły samochody. Mieliśmy normalne skrzyżowanie przy ulicy Wrocławskiej ze światłami. To był taki, można powiedzieć, najszybszy dojazd w kierunku do Rataj, samochodowy, kołowy. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na tą okolicę i widzimy, jak tam fajnie jeżdżą tramwaje, jak to fajnie wygląda, ciężko sobie wyobrazić ten fragment miasta bez trasy tramwajowej i trudno sobie wyobrazić, jak tam nie ma tramwaju, a jeżdżą tam samochody. Jest to niemożliwe. Dlatego to ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy miasto, jak nasze miasto wygląda. I jestem przekonany, że tak samo będzie z ulicą Ratajczaka, którą przez wiele, wiele lat można było kojarzyć z tym, że tam były bardzo dużo samochodów zaparkowanych tak naprawdę po obu dwóch stronach. Nie wyglądało to najlepiej. Można też zobaczyć, jak się zmienił Święty Marcin po przebudowie, jak ta ulica wygląda, jaka jest zielona, jak to fantastycznie naprawdę wygląda. Naprawdę bardzo dużo zyskujemy na takich właśnie inwestycjach komunikacyjnych, zwłaszcza tramwajowych. Warto też zobaczyć, jak wygląda trasa na Naramowice. Niesamowita trasa, niesamowite. Jeżeli chodzi o komunikację, to jest pierwsza klasa, bo można szybko sobie dojechać, ale też jak fajnie ten obszar wygląda teraz, to naprawdę ma bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy nasze miasto, jak ono wygląda. Jedyną dostępną komunikacją była komunikacja autobusowa, nie było innej możliwości, a z uwagi na fakt, że ulica Naramowicka była jaka była, te autobusy i też, nie tylko z uwagi na to, że ulica Naramowicka po prostu nie miała jakby dużych, to nie była ulica o jakichś ogromnych parametrach i ogromnej przepustowości, ale z uwagi na to, jaki tam był ruch, to naprawdę wielość osiedli i naprawdę zabudowa spowodowała, że była ogromna potrzeba tego, żeby usprawnić tam przede wszystkim komunikację publiczną, bo jeżeli mamy sprawną komunikację publiczną i pasażerowie i mieszkańcy to widzą, to jest tylko kwestią czasu, kiedy bardzo wiele osób przesiądzie się po prostu na tramwaj i zrezygnuje z samochodu, bo wie, że ma pewny, bezpieczny, szybki transport w postaci tramwaju i nie ma sensu po prostu pchać się samochodem do centrum miasta. Dlatego takie inwestycje komunikacyjne mają naprawdę ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak nam to ułatwia po prostu życie, a przy okazji powoduje, że mamy ładniejsze miasto, bo inwestycje tramwajowe z reguły porządkują daną przestrzeń, powodują, że ona ładniej wygląda i naprawdę łatwiej możemy z takiej przestrzeni korzystać.
2: A o to właśnie chodzi. Ja jeszcze na koniec przypomnę, że kto dawno nie jeździł komunikacją miejską w Poznaniu, to cały czas trwa przebudowa mostu Chrobrego w Poznaniu.
3: Tak, to jest ogromna inwestycja, ponieważ będziemy mieli, można powiedzieć, trzy nowe mosty zamiast tego, co tam było, zamiast tego mostu, który już naprawdę znajdował się w złym stanie technicznym. Będziemy mieli dwa mosty drogowe, jeden tramwajowy. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację, to jest oczywiste, że tutaj tramwajem na razie nie możemy po prostu z tego tramwaju korzystać, bo nie jest to możliwe. Dopiero w momencie, kiedy będzie ten tramwajowy most zbudowany, to tramwaje wrócą. Natomiast tam też doszło do pewnej istotnej zmiany, jeżeli chodzi o obsługę komunikacyjną na przełomie wakacji i roku szkolnego, ponieważ nie tylko możemy korzystać z autobusu T7, który tam funkcjonuje od czasu, kiedy te prace się tam tak naprawdę poważnie rozpoczęły, ale także wróciły tam dwie linie, które zwyczajowo, standardowo tam ten odcinek obsługują, czyli linia numer 167, autobus z Naramowic znowu dojeżdża do Śródki właśnie przez ten odcinek, i też autobus 911, to jest autobus miejsko-podmiejski, ponieważ to jest autobus, którym możemy też dojechać do Biedruska. Od przełomu wakacji roku szkolnego możemy tym autobusem też dojechać do Ronda Śródka właśnie tym odcinkiem.
2: Sporo tych zmian czeka pasażerów, a kto tego wszystkiego nie zanotował, nie zapamiętał, to zawsze może wejść na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i sprawdzić dokładne trasy.
3: Dokładnie tak.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
3: Bartosz Trzymiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Ja również dziękuję panu redaktorowi i państwu.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Ten kwadrans zaczniemy od okolic Poznania.
4: Policjanci z komisariatu policji w Stęszewie podczas patrolu zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki BMW. Sprawdzenie danych tego kierującego, którym okazał się 37-latek, w policyjnych systemach szybko wykazało, że mężczyzna posiada obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, orzeczony na okres 4 lat. Pomimo tego zakazu zdecydował się on prowadzić samochód. Policjanci dalej sprawdzili również pojazd, którym poruszał się mężczyzna. Wtedy okazało się, że BMW jest poszukiwane przez policjantów z Łodzi, a to w związku ze sprawą dotyczącą przywłaszczenia. Na tym nie zakończyły się ustalenia funkcjonariuszy. 38-latek był także osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za nieuiszczone wcześniejsze grzywny. Dodatkowo badanie policyjne alkomatem wykazało, że kierujący w trakcie prowadzenia samochodu znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyzna ten został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe oraz zgromadzili materiał dowodowy, a sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. 2 dni później 38-latek stanął przed sądem. Sąd uznał go za winnego i wymierzył mu karę 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto mężczyzna został zobowiązany do wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także zapłaty 10 tysięcy złotych na wiązki na rzecz Skarbu Państwa.
2: O szczegółach tej sprawy mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w poznańskim zamku, a ze mną
5: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
2: I tym razem wyjątkowa wystawa.
5: Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne.
2: I tutaj na dzień dobry przy drzwiach, co nas wita?
5: No, zaskakujący obiekt, bo spodziewamy się oczywiście, wchodząc na wystawę, o zielnikach pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji, czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia, od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem.
2: Gdy wszedłem tutaj, no to robi trochę taki mroczny klimat ta instalacja.
5: No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat jak zielnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
2: Dlaczego pani postanowiła przyjść i zobaczyć wystawę?
6: Ach, bo jestem miłośniczką przyrody. Botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami tutaj na Świętym Marcinie. Tak? I dzisiaj przyszłam popodziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
2: I jakie pierwsze wrażenia?
6: Niesamowite, że tak powiem, niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salvadora Dali. Jest urokliwy.
7: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu, jakby rozmawiania z ludźmi na ten temat.
2: Możemy oglądać wystawę i jakie pierwsze wrażenia?
7: Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salvadora Daliego, ponieważ to jednak nie jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
2: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w poznańskim zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
5: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy. To kocimiętka.
2: Kocimiętka, faktycznie.
5: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
2: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
5: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami. Z takim trochę psychodelicznym, tak, hipnotyzującym, może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie mak, makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki.
2: Teraz przejdziemy sobie do następnej sali.
5: Tak, i już od razu widzimy decyzją kuratorki wystawy profesor Anny Król. Właściwie zawsze nam się mieszają te porządki. Sztuka współczesna występuje razem ze sztuką dawną. Młodopolscy artyści razem z żyjącymi artystami, artystkami. Dla kuratorki ważny był temat, sposób podjęcia tematu, a nie chronologia. Dlatego możemy na przykład zobaczyć zimowe pejzaże właśnie w wydaniu klasyka sztuki. Możemy podejść tutaj bliżej, bo to wymaga też trochę czasami takiego przybliżenia się. A więc na przykład Józef Czajkowski i taki pejzaż zimowy, a tutaj Michał Zawada, współczesny artysta, który obrazuje już taki bardzo niepokojący element, jakby odnoszący się do współczesnej naszej sytuacji.
2: Te ptaki, mianowicie... no właśnie, bo te ptaki są w locie, ale niestety...
5: No, one spadają po prostu. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy tutaj w tej pracy ze spadającymi ptakami trochę niewielki atlas ptaków. Możemy spróbować rozpoznać gatunki, to jest świetna, trochę taki szybki sprawdzian naszej wiedzy i tutaj orientacji w tym świecie.
2: Tutaj chyba widzę sikorkę, tak?
5: Tak, tak. Jest żuraw, jest czapla, jest łabędź, ale to są ptaki właśnie w takich niepokojących, byśmy powiedzieli, nienaturalnych pozycjach.
2: Ale są też egzotyczne chyba ptaki. Tam jest koliber?
5: Może być i koliber. Tak, na wystawie to też proszę być świadomym, że zobaczymy właśnie nie tylko rośliny. Pojawi się bardzo wiele ptaków, także w wydaniu na przykład XIX-wiecznych artystów, akademików, którzy uwieczniali wręcz w takich studiach malarskich, ucząc się puls, jakie przyjmują ptaki, tego jak w różnych właśnie pod różnymi kątami pokazać anatomię tych zwierząt, no ale właśnie także już takie odwołanie się do kryzysu klimatycznego.
2: Przypomnę, że znajdujemy się w Poznańskim Zamku. Ze mną Dorota Żaglewska z Poznańskiego Zamku.
5: Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnymi. współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, widoki znad Dniepru, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników czy dziewanny. Dziewannie też poświęciliśmy więcej trochę uwagi w audioprzewodniku naszej wystawy, bo to jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej. Ona była ceniona dla właściwości zdrowotnych. Możemy podejść do tej dziewanny bliżej. Ona jak na taki olbrzymi okaz prawdziwej rośliny jest bardzo niewielkim obrazem, ale to typowe dla Stanisławskiego. W jego kompozycji ta dziewanna zajmuje sporo miejsca, a jest rośliną, która w rzeczywistości osiąga rozmiary nawet do 2 metrów wysokości. Ceniona za takie lecznicze właściwości dla gardła, dla dróg oddechowych, była też synonimem lata i takiego rozkwitu żywotności, życia. Wręcz w takiej tradycji już od średniowiecza Jan Długosz na przykład zestawia dziewannę z marzanną. Marzanna to symbol śmierci, którą potem żegnamy na wiosnę, zaś dziewanna właśnie życia, lata i tego, co w takim rozkwicie.
2: A tutaj mamy kolejną pracę.
5: Tak, to jest kompozycja Tadeusza Richtera pod tytułem Wrony. To jest taka mroczna, japonizująca kompozycja czarnych ptaków siedzących na czarnych gałęziach. Wron jeszcze zresztą zobaczymy tutaj na tej wystawie więcej. Możemy więc obserwować te same gatunki ujęte w różnych stylistykach, no i także w różnych symbolicznych zbiorach. To jest praca wypożyczona z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2: Ile łącznie do zobaczenia tych prac tutaj w Poznańskim Zamku?
5: Około 160 prac. To są rzeczywiście z bardzo różnych kolekcji, z różnych muzeów i kolekcji prywatnych, wypożyczone obiekty właściwie z całej Polski. Cieszymy się, bo wiele z nich nigdy w ogóle nie było pokazywanych na wystawach. Inne są bardzo rzadkie i rzeczywiście połączenie, takie autorskie, kuratorskie połączenie sztuki współczesnej, tej klasycznej sztuki z dziełami botanicznymi, czyli takimi, które często nie były pomyślane jako artystyczne, ale miały pokazywać roślinę, służyły celom medycznym, kiedyś przecież jako zielniki, czy takim spożywczym, to jest coś, co czyni tą wystawę wyjątkową.
2: Przypomnijmy, do kiedy będzie można oglądać tę ekspozycję?
5: Wystawa jest czynna do 6 grudnia. Warto sobie zarezerwować już teraz czas, bo cieszy się dużym zainteresowaniem.
2: A o tym wszystkim prosto z Poznańskiego Zamku mówiła
5: Dorota Żeglewska.
2: Dziękuję pięknie za rozmowę.
5: Dziękuję.
2: Byliśmy w Poznańskim Zamku, a teraz Nowe Miasto.
8: Zazieleniliśmy nieużytkowany plac na osiedlu piastowskim przy moście Królowej Jadwigi. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. To teren o powierzchni około 0,5 hektara. Teraz tam mamy nie tylko nowe rośliny, ale też niecki retencyjne czy małą architekturę. W takich nieckach retencyjnych po opadach gromadzi się deszczówka, a w tym nowym parku powstały 3 takie niecki, czyli są to odpowiednio przygotowane zagłębienia na wodę. Główną osią komunikacyjną parku jest alejka spacerowa z mineralnej i wodoprzepuszczalnej nawierzchni. Ona została również połączona z wartostradą. Mamy tam ścieżkę dydaktyczną z tablicami edukacyjnymi. Do tego w ramach zadania postawiono też tak zwane hotele dla owadów, na drzewach budki lęgowe dla ptaków. Do tego schronienie znajdą też płazy w specjalnie przygotowanych dla nich miejscach zimowania. Zagospodarowanie zielenią terenu na osiedlu piastowskim to część projektu, który obejmuje też większy teren przy stadionie Szyca na Wildzie.
2: A tam przypomnę, prace jeszcze trwają.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i z naszego regionu. Na początek tego wydania Mosina.
9: Policjanci z Mosiny otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu Renault Trafic. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jeszcze dzień wcześniej pojazd według relacji właściciela znajdował się na jego posesji, w nocy jednak zniknął. O tym poinformowani zostali policjanci z Komisariatu Policji w Mosinie. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania, zabezpieczyli dostępne informacje i materiał dowodowy, a następnie rozpoczęli poszukiwania samochodu. Nie minęły 3 godziny od zgłoszenia, gdy policjanci ustalili, że skradziony pojazd może znajdować się na jednej z ulic w Mosinie, przy ulicy Chodkiewicza. Tam na miejscu jako pierwsi pojawili się pełniący obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Mosinie aspirant Jakub Urbaniak wraz z kierownikiem ogniwa kryminalnego. Szybko oni potwierdzili, że zaparkowany tam Renault Trafic to właśnie poszukiwany samochód. Wszystko wskazywało jednak na to, że sprawa będzie miała jeszcze jeden dość nietypowy etap. Policjanci zauważyli, że w pojeździe znajduje się mężczyzna. Na tylnej kanapie przykryty materacem spał, jak się okazuje, 48-latek. Funkcjonariusze wydali mu polecenie opuszczenia samochodu. Mężczyzna nie zamierzał jednak współpracować, nie reagował na polecenia, jedynie wzruszył ramionami, a następnie ponownie zasnął. W tej sytuacji policjanci podjęli zdecydowane działania. Po wybiciu bocznej szyby aspirant Jakub Urbaniak obezwładnił mężczyznę, który został następnie zatrzymany przez funkcjonariuszy. 48-latek był kompletnie pijany. Badanie policyjne alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. To jednak nie był koniec jego problemów. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że jest on również poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, a to w związku z koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności. 48-latek usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu.
2: Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. W naszym programie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościł
10: Marek Frockowiak, rzecznik prasowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
2: Wakacje za nami, to na początek naszej rozmowy zaczniemy od statystyk.
10: Od 1 kwietnia mamy 205 utonięć, w tym wiele osób, małoletnich dzieci. No to są zawsze straszne te statystyki i niestety skala ich rośnie z roku na rok. To jest drugi bardzo dziwny sezon, bym go nazwał. Mianowicie bardzo dużo dni było pochmurnych, deszczowych, wiecznych, takiej niepogody. Co do zasady, lato jest takie podzielone. Trochę jest ciepłych dni, trochę chłodnych. Natomiast w zeszłym roku i w tym przeważały dni chłodne, deszczowe, zimne, takie załamania pogody. To był bardzo nieciekawy sezon i

0: pływa nad wodę, tak? I na przykład 8 dni pod rząd nie ma nikogo na plaży, bo jest pochmurnie wiecznie. Potem trafia się to okienko pogodowe, to wszyscy się kumulują w ten jeden dzień, jest olbrzymia ilość osób i potem znów kilka dni chłodnych i pusto na plaży. Więc to nie jest korzystne, bo te obłożenie kąpieliska nie rozkłada się równomiernie, tylko są takie skoki, jeżeli chodzi o konkretne dni.
1: To, co pan powiedział, bywały dni, gdy no, plaże były wypełnione. Które z kąpielisk cieszyły się największą tutaj popularnością wśród poznaniaków, wielkopolan?
0: No myślę, że jeżeli chodzi o poznaniaków, to lider jest jeden, jest to jezioro Strzeszynek, a jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to jezioro Skorzęcin, jezioro Powickie, jezioro Bożkowo. Aczkolwiek zauważam, jeżdżąc po Wielkopolsce, że gminy naprawdę zaczynają dbać o te kąpieliska. Praktycznie w każdym miejscu mamy już bardzo ładnie urządzone plaże, pomosty, jakieś budki z jedzeniem. Widać, że gminom zależy, żeby te obiekty, jeżeli mają jakieś jezioro, wyglądały naprawdę dobrze.
1: A jak to jest tutaj, jeśli chodzi o wypoczywających? Jak oni zachowują się na tych plażach?
0: Bardzo różnie. Co do zasady, kąpiący się słuchają ratowników, ale niestety bardzo wiele osób, żeby nie być tutaj nadzorowanym, czy żeby nie podlegać ratownikowi, po prostu wybiera kąpieliska nieszczerzone tam, gdzie nie ma ratownika i mogą robić, co chcą. I to niestety jest jedna z pierwszych przyczyn utonięć, no bo w razie jakiegokolwiek problemu ze zdrowotnego czy niedyspozycji nikt im nie pomoże.
1: Ratownicy to jedno, ale ratownikom pomaga też sprzęt. Jakim dysponujecie tutaj w Wielkopolsce sprzętem?
0: Tutaj konkretne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, które mówi, co musi być, tak? Podstawa to jest łódka wiosłowa, koło ratunkowe, rzutka ratunkowa, bojka, pas ratowniczy typu węgorz, zasobnik linowy, łodzie motorowe mamy. No tutaj, jeżeli chodzi o sprzęt, to niczego nie brakuje. Brakuje tylko rozwagi kąpiących się.
1: Brakuje rozwagi kąpiących się, ale sezon zakończony, to co pan powiedział. Co teraz dzieje się z ratownikami? Oni się przenoszą na kryte pływalnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie tak. Najpierw zwijamy cały sprzęt z kąpielisk, tak, ściągamy boje, wykopujemy regulaminy, czyścimy łodzie, sprzęty, konserwujemy, patrzymy, co trzeba naprawić, co można od razu schować do hangaru. A ratownicy nasi, no przeważnie jeszcze mają troszeczkę wolnego, bo to są studenci. Wrzesień wykorzystują najczęściej sami na urlopy, a od października zasiądą na naszych tutaj poznańskich basenach, pływalniach i większość z nich będzie dyżurować na pływalniach krytych.
1: A jesień to doskonała okazja, jesień i zima to doskonała okazja z pewnością, żeby nauczyć się pływać. Każdy może nauczyć się pływać?
0: Tak, proszę śledzić strony WOPR Wielkopolska. Tam bardzo często ogłaszamy bezpłatne nauki pływania, gdzie można się w różnych rejonach miasta zapisać nieodpłatnie i przez cały rok tą naukę pobierać. A dla chętnych, jeżeli ktoś by chciał zostać ratownikiem wodnym i zabezpieczać takie kąpieliska, to już 7 października WOPR organizuje kolejny kurs i będzie można zdobyć uprawnienie ratownicze i podjąć pracę od kolejnego sezonu.
1: To powiedzmy tak krok po kroku, na czym polega taki kurs?
0: No, kurs ratownictwa wodnego to nie nauka pływania. Tutaj dobre umiejętności pływackie to jest podstawa. I przede wszystkim trzeba przypłynąć 400 metrów poniżej 8 minut. Podpowiemy 116 basenów. Jeżeli osoba jest na takim stopniu rozpływania, że ten dystans radzi sobie z nim, to ze wszystkimi innymi umiejętnościami, które są w programie na kursie, na pewno sobie poradzi. Później są elementy samoratownictwa, skoku ratowniczego, holowanie osoby zmęczonej, holowanie osoby tonącej, wyciąganie na dosiężny brzeg takiej osoby, posługiwanie się sprzętem ratowniczym, uwalnianie się od ewentualnych chwytów tonącego. No tutaj jest cały szereg umiejętności, które mogą być wykorzystane i które mogą ratownikowi uratować też życie.
1: To przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłosić tego 7 października.
0: Na stronie WOPR Wielkopolska jest ogłoszenie, zakładka kursy ratownicze i tam jest podany kontakt do instruktora i termin oraz pierwszego spotkania.
1: To co powiedzieliśmy, sezon kąpielowy zakończony, a jak wygląda teraz wasza praca? Bo to nie jest tak, że zwijacie, kolokwialnie mówiąc, wszystko to, co było na plaży i koniec.
0: Bardzo fajną praktyką jest już właściwie z większością osób, które organizują kąpieliska, że robimy sobie takie zebranie, czyli rozmawiamy, co się udało w tym sezonie, co się nie udało, co by należało poprawić, co zmienić i bardzo sobie cenię takie spotkania, bo widzę, że jeżeli powiedziałem, że coś nie zadziałało w tym roku, to taki organizator kąpieliska naprawdę stara się w następnym roku to naprawić, poprawić i to nasze uwagi nie idą w las.
1: Jak to wygląda w praktyce? O czym mówią ci, którzy przychodzą na takie spotkanie?
0: No na przykład, że brakuje jakichś regulaminów w języku obcym, tak? No bo mamy tutaj dużo osób, które nawet po angielsku nie potrafią rozmawiać. Musimy rozwiązać tą kwestię, tak? Być może jakieś QR-kody, gdzie jak się przybliży, to

0: będzie taki regulamin, tak? Musimy zwiększyć ilość znaków, tak? Na przykład informować rodziców, że żeby jednak wytężyli tą opiekę nad dziećmi, bo lawinowo rosną nam sytuacje, kiedy dzieci gubią się rodzicom, a to jest niestety zawsze bardzo duży dramat, bo taki zlękniony rodzic pierwszy przybiega do ratownika i intuicyjnie nie wiadomo dlaczego mówi, że dziecko prawdopodobnie było nad wodą, tak? A najczęściej dochodzi do tego, że to dziecko bawi się gdzieś tam na placu zabaw z innymi dziećmi, no ale to jest bardzo duży alarm, bardzo duży stres dla ratownika, dla wszystkich, no i sytuacja, która dezorganizuje nam pracę na dłuższy czas.
1: A ja przypomnę, że państwa i moim gościem dziś był
0: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mam teraz kulinarne zaproszenie.
2: Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Przetwory na zimę, kolejnej, trzeciej już edycji konkursu regionalnego wielkopolskiego. Zapraszamy z Poznania i okolic koła gospodyń wiejskich, producentów, przetwórców i gastronomię do udziału w konkursie, gdzie można zgłaszać właśnie te przysmaki zamknięte w słoiku. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki, samorządowy Instytucji Kultury Powiatu Poznańskiego. Na zgłoszenia czekamy do 17 września. Wielki finał 20 września w Dworze Skrzynki Gminy Stęszew podczas kolejnej już edycji festynu rodzinnego Skrzynki Pełne Smaków Pożegnanie Lata. Tradycja przygotowywania wielkopolskich konfitur, przetworów, weków, czyli właśnie wszystkiego, co zamknięte w słoiku od wiosny do jesieni, a cieszące nasze kubki smakowe przez cały rok, zwłaszcza zimą, jest już historyczna, ale nadal trwała. Poznaniacy lubią robić przetwory, nie lubią, kiedy produkty się marnują, a właśnie też wekowanie pozwala na to, że przetrwają dłużej. Oczywiście nie może zabraknąć powideł ze śliwek, ale też takich przysmaków, które są dodatkami, jak ocet fiołkowy, różany czy malinowy. Także trzeba pamiętać, że tych przysmaków jest bardzo, bardzo dużo. Liczne soki: poziomkowy, malinowy, berberysowy, porzeczkowy. Mamy dział cały konfitury, soki i galarety, gdzie przygotowane są z różnych owoców, ale nie tylko. Mamy aprykozy, morele, mamy krążki jabłeczne, mamy włoskie orzechy, pigwy, marchew, ręklody, czyli jabłka, ale też ananas i melon. Także przysmaki różne znała właśnie Maria Śleżańska i przygotowała świetne rzeczy. I my nadal tę tradycję w Poznaniu i okolicach kultywujemy, choć może nasze ulubione smaki nieco się zmieniły. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi możemy znaleźć taką oficjalną listę produktów tradycyjnych również dla województwa wielkopolskiego, gdzie możemy znaleźć właśnie te tradycyjne przetwory, o których chcemy pamiętać, chcemy to dziedzictwo kulinarne dalej kultywować. Nie brakuje tam borowików wielkopolskich, więc zachęcam do zbierania i przetwarzania, także zamykania w słoiku, ale wielkopolskie grzyby solone również, marynata skorbola, szabel w zalewie, czyli fasolka szparagowa, wielkopolskie kompoty, szparag kiszony pakosławski, mamy też wielkopolski dżem z wiśni, sokówki, ale też w słoiku możemy zrobić, zamknąć coś, co wielkopolanie uwielbiają. Myślę, że przez cały rok, choć mówi się, że to przysmak sylwestrowy i karnawałowy, czyli wielkopolski bigos. Wyśmienita kiszona kapusta może być z dodatkiem świeżej, suszone grzyby, nasze wyśmienite wielkopolskie wędliny, mięso, moc przypraw. Jest tam tyle wspaniałości, że właśnie zamknięty w tym słoiku bigos, który się będzie miał czas przegryźć, będzie jeszcze lepszy. Warto sięgać po lokalne produkty, poszukiwać na półkach sklepów warzywniaków okolicznych, ale też w różnych miejscach, jarmarkach, festynach, targach właśnie tych produktów regionalnych, również tych zamkniętych w słoiku, nie tylko warzyw i owoców, ale też kiełbasy słoikowej, wspomnianego bigosu, gotowych dań, ponieważ są doskonałe z naszych lokalnych, wielkopolskich, poznańskich produktów, więc wspierajmy tych lokalnych producentów, których właśnie zapraszam do udziału w konkursie Przetwory na zimę, finał 20 września w Dworze Skrzynki. Regulamin konkursu znajduje się na stronie smakipowiatupoznańskiego.pl, czyli szlaku kulinarnego Smaki Powiatu Poznańskiego. Na samym szlaku również jest wiele wyśmienitych produktów zamkniętych w słoikach. Zachęcam więc do sprawdzenia strony internetowej, no i rozsmakowania się w naszych wielkopolskich smakach.
1: Jeśli chodzi o nasze specjały wielkopolskie, to jest w czym wybierać.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam teraz poza studio, a ze mną gość.
4: Jerzy Rumiński, grzyboznawca, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Znajdujemy się przed budynkiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
1: Sezon na grzyby ruszył i to już na dobre.
4: Tak, zgadza się. Bardzo dużo grzybów się w tej chwili pokazało w naszych lasach i to bardzo różnych. Nie tak, że powiedzmy jest jeden, dwa, trzy gatunki, tylko wtedy rzeczywiście jest ich bardzo, bardzo wiele. To są takie gatunki, którymi przychodzą do nas ludzie po poradę. A więc to są borowiki szlachetne, to są podgrzybki brunatne, to są różne gatunki maślaków, to są czubajki kanie zwane sowami, pieprznik jadalny, czyli kurka. To są najczęstsze gatunki, z którymi przychodzą do nas ludzie po poradę.
1: Ja tutaj obserwuję a propos tych ludzi, a propos poznaniaków, wielkopalan, tutaj drzwi się nie zamykają.
4: No są takie dni i takie godziny w tygodniu, gdzie rzeczywiście no jest, można powiedzieć, kolejka po to, aby uzyskać poradę naszych tutaj grzyboznawców, kolegów i koleżanek.
1: Wyjaśnijmy słuchaczom, tym, którzy nie wiedzą, na czym takie porady polegają.
4: Chodzi o to, że ktoś, kto zbierze sobie grzyby, ma w koszyku, nie wie co ma. No więc w związku z tym przychodzi na ulicę Liberta 36 i my przeglądamy wszystko to, co ma w koszyku. Rozdzielamy poszczególne gatunki, no i omawiamy. To jest to, to jest to, to jest to. Tak, żeby ten człowiek, który z tym przyjdzie, wyszedł bogaty o wiedzę i spokojny przede wszystkim o to, co ma w tym koszyku.
1: Pojawiają się w koszyku grzyby trujące?
4: Muszę powiedzieć, że ostatnimi laty niewiele tych grzybów trujących jest. Nie ma na szczęście muchomora zielonawego, znanego bardziej jako muchomor sromotnikowy. Natomiast zdarzają się olszówki popularne, czyli krowiaki podwinięte. Zdarzają się krowiaki aksamitno-trzonowe, czubajeczki, czubajniki, o, tego typu gatunki się zdarzają. Przez te lata edukacji prowadzonej bardzo, bardzo intensywnie, bardzo szeroko, szczególnie z uwzględnieniem w dzisiejszych czasach atlasów, aplikacji, informacji internetowych, ta wiedza jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża.
1: W naszych lasach, również tutaj okolicznych, pojawiają się nowe gatunki.
4: No tak, jest głośno co roku od kilku lat o złotoborowiku amerykańskim, zwanym borowik amerykański, borowik złotawy. Jest to gatunek obcy, jest to gatunek inwazyjny, nazwijmy to w ten sposób, który no, przywędrował do Europy z Ameryki Północnej. No i obserwujemy od wielu lat, znaczy my i przede wszystkim naukowcy, przesuwanie się jego występowania z północy kraju coraz bardziej na południe i już jest wtedy obecny w naszych tutaj wielkopolskich lasach.
1: To jest jadalny grzyb?
4: Tak, jest to grzyb jadalny. Bardzo specyficzny smak ma według opinii zbieraczy, tych, którzy jedli te grzyby. Jedni uważają, że jest bardzo dobrym grzybem, inni uważają, że nie bardzo im to smakuje taki grzybek.
1: Wiele osób wybiera się na grzyby w północną część naszego regionu, bo tam ich najwięcej.
4: No to rzeczywiście to jest kierunek najbardziej, że tak powiem, oblegany przez grzybiarzy. Natomiast informacje, jakie my uzyskujemy, udzielając porad, jest to właściwie, są to okolice Poznania, każdy kierunek od Poznania, gdzie jeżdżą na te grzyby.
1: A w samym Poznaniu?
4: Oczywiście, że tak. Jest to są to okolice Jeziora Maltańskiego, Lasek Marceliński, jest to Golęcin. Także grzyby są również w samym mieście.
1: O czym pamiętać, gdy wybieramy się na grzyby? Zacznijmy od ubrania. Ono jest też tutaj istotne.
4: No jest istotny ubiór, no bo jednak to jest środowisko no takie dosyć mogące. No są krzewy, można się podrapać i tak dalej, można złapać, nie daj Boże, kleszcza. No to w związku z tym ten ubiór jest dość istotny, żeby jak najbardziej zakrywał nasze ciało. Nasze ciało, tak. I natomiast co? Bierzemy do lasu nie worek foliowy, to powtarzamy. Wiaderko plastikowe też nie bierzemy, tylko zabieramy kosze wiklinowe, przewiewne, takie, żeby ten powietrze no, obiegało te grzyby, żeby one się nie zaparzały.
1: A jak je zbieramy? Wykręcamy?
4: Tak, wykręcamy. Nie wycinamy, ale wykręcamy i taki wykręcony grzyb już możemy w lesie sobie, że tak powiem, obciąć te zbędne elementy tego na przykład trzona.
1: Dlaczego tak ważne jest wykręcanie grzyba, a nie wyrywanie w jakiś sposób taki chaotyczny czy wycinanie nożykiem?
4: Wykręcamy dlatego, żeby nie uszkodzić po prostu grzybni, żeby grzybnia, jeśli grzyb jest przecięty nożem, zwiększa się powierzchnia inwazyjna dla różnego rodzaju mikroorganizmów, które nam mogą powodować szkody, jeżeli chodzi o grzybnie. Natomiast jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się gatunków grzyba w ogóle jako takiego, to należy pamiętać o tym, że nie duże owocniki grzyba rozsiewają zarodniki. Nie te małe, nie te nierozwinięte, tylko właśnie te duże i takie grzyby zostawiamy w lesie. Po to właśnie, żeby no, zarodniki się rozsiewały, żeby zawiązywała się nowa grzybnia.
1: Mówi się o tym, czy to jest mit, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych.
4: Nie jest to mit, który pokutuje częściowo jeszcze w naszej świadomości jako społeczeństwa, ale grzyby są, były i są oczywiście, dostarczają wielu mikroelementów, no, oprócz wartości aromatycznych, smakowych, dostarczają konkretnych mikroelementów czy białek.
1: A ulubione grzyby poznaniaków, Wielkopolan i nie tylko, kanie, tak zwane sowy.
4: No tak, tych porad związanych z tymi grzybami, z tym grzybem, z tym gatunkiem grzyba jest dużo, jest dużo wątpliwości, dużo niejasności. Dzisiaj nawet sam udzielałem takiej porady, kiedy no, osoba, która przyszła, miała właśnie czubajkę kanie i miała niejadalne czubajniki.
1: Czemu się różni?
4: No wielkością, układem, barwą, układem łusek, trzonami. Jedne mają ornamenty jak czubajka kania, a tamte nie mają.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się przed Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, dokładnie przy ulicy Libelta i to właśnie tutaj można przyjść po tak zwane porady grzybowe.
4: Tak, dokładnie pod tym adresem, jak pan powiedział, porad udzielamy każdego dnia od godziny 7.30 do godziny 14.30 jest zawsze jakiś grzybozdawca.
1: Każdego dnia od poniedziałku do piątku?
4: Od poniedziałku do piątku udzielamy takich porad, natomiast planujemy, już jest taka informacja została podana, że pod koniec września i przez cały październik będą również porady udzielane w soboty między godziną 10 a godziną 16.
1: A proszę zdradzić, przychodzą jacyś tacy nietypowi mieszkańcy?
4: Tak, zdarzają się takie osoby, na przykład osoby, które zaczynają zbierać i chciałyby jak najwięcej poznać gatunku, więc mają w tym koszyku wszystko, dokładnie wszystko to, co znajdą.
1: Jaka jest pana reakcja?
4: No po prostu ja już jestem do tego niejako przyzwyczajony i staram się po prostu pomóc takim ludziom, wyjaśnić, jeżeli zaczynają przygodę z grzybami, to nie w ten sposób, bo to nic niewiele daje, bo ja przekazuję, czy koleżanki przekazują dużo informacji, które i tak nie zapamięta. Dlatego proponujemy zawsze, żeby zaczęli od poznawania kilku gatunków grzybów, kolejne i kolejne, żeby to była stopniowa nauka.
1: Rozumiem, a ja sobie jeszcze pozwolę na takie pytanie. Wie pan o grzybach wszystko? Sam pan jada grzyby, przyrządza pan grzyby?
4: Bardzo lubię i jadam. Najbardziej oczywiście borowik szlachetny, czyli prawdziwka i kurki. To są moje ulubione.
1: Chodzi o walory smakowe, czy właśnie wartości odżywcze?
4: U mnie ma znaczenie walor smakowy. Mimo, że wiem o tym, jakie mają inne wartości, ale przede wszystkim walory smakowe i aromatyczne. Bardzo lubię je zbierać i spożywać.
1: To na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy, gdzie mogą właśnie wszystkie osoby chętne przynosić grzyby.
4: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ulica Libelta 36.
1: A o tym wszystkim mówił
4: Jerzy Rumiński, grzyboznawca Wojewódzkiej Stacji w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
5: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Pierwszy dzień października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać. I oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. A teraz będzie o mieszkaniach, które powstają w Poznaniu. Powiedzmy, jak to wygląda w liczbach, jakie są perspektywy tutaj na przyszłość.
6: Rzeczywiście można powiedzieć, że te inwestycje w Poznaniu cały czas rosną, jest ich coraz więcej. Łukasz Kubiak, ZKZR. Ten plan inwestycyjny, który był w ogóle nakreślony od roku 2018, on wskazywał, że ten wzrost mieszkań ma być spory i tak faktycznie jest. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co w planach ma ZKZL, no to czeka nas naprawdę prawdziwa bomba, ponieważ łącznie w najbliższych latach wybudujemy 490 mieszkań. Mówimy tutaj o czterech lokalizacjach. To jest ulica Darzyborska, ulica Jarzębowa, ulica Kotarbińskiego i ulica Kopanina. W tych czterech lokalizacjach właśnie powstanie te 490 mieszkań. To dla nas bardzo ważne inwestycje z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście zwiększamy zasób mieszkaniowy miasta, tych potrzeb mieszkaniowych one cały czas są i one przybywają, ale też ważne, że tak jak w przypadku ulicy Jarzębowej, czy w przypadku ulicy Kopanina, te nowe, nowoczesne bloki powstaną w miejsce starych baraków, które no tutaj jeszcze pamiętają czasy II wojny światowej. Cieszymy się, że już tych baraków się pozbyliśmy, że już nie ma ich w tej przestrzeni, że w to miejsce będą nowoczesne bloki, a jednocześnie też cieszymy się, że ta inwestycja nie będzie droga dla miasta. Udało nam się pozyskać aż 219 milionów złotych na te inwestycje z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest bezzwrotna pożyczka, także ogromnie się cieszymy, że udało się na to pozyskać środki. Zapewniam, że te bloki będą nowoczesne, będą zgodnie oczywiście ze wszystkimi normami. Już w tej chwili mogę zapewnić, że większość tych inwestycji będzie posiadało windę. To jest bardzo komfortowa rzecz, zarówno dla seniorów, jak i dla osób z małymi dziećmi. Będzie też oczywiście dookoła tych inwestycji niezbędna infrastruktura, place zabaw, chodniki, wiaty śmietnikowe, miejsce na rowery. Także ogromnie się cieszymy. Te wszystkie inwestycje są na różnych etapach, ponieważ na ulicy Dożyborskiej osoby, które gdzieś tam pewnie sobie spacerują, widzą już znaczne postępy prac. W przypadku innych inwestycji jesteśmy na etapie przetargów, postępowań przetargowych, ale zapewniam, że żadna z tych inwestycji nie jest zagrożona właśnie z tego powodu, że mamy już zapewnione finansowanie, więc nie ma obaw, jeżeli chodzi o postępy czy realizację tych inwestycji.
1: O inwestycjach na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, a tymczasem poruszamy kolejny temat. Tym razem zabierzemy Was do Kórnika. Jesień to doskonały czas, by odwiedzić tamtejsze arboretum.
7: Kórnik jest bardzo popularny. Cieszymy się, że poznaniacy, wielkopolani wybierają taką formę rekreacji opartą na obcowaniu z przyrodą, na obcowaniu z historią. Kinga Nowak, kierownik Arboretum Kórnickiego. Przecież przyjeżdżając do Kórnika nie sposób nie odwiedzić Zamku Kórnickiego, który też jest przecież dziełem Tytusa Działyńskiego. Jest przepiękna promenada, cudowne jezioro kórnickie. Także Kórnik, tak, miejsce tak blisko położone, podpoznańskie, gdzie możemy bardzo łatwo dojechać szybką trasą, jest myślę, że bardzo ważnym obiektem turystycznym, ale takiej turystyki, która pozwala nam troszeczkę zagłębić się w tą historię. Ptaki mają bardzo piękną enklawę w środku Kórnika i faktycznie jest ich bardzo dużo. Musimy też pamiętać o tym, że te drzewa, które są już w takim wieku, że wytwarzają nasiona, wytwarzają owoce, Polsce są idealnym miejscem do bytowania ptaków, dlatego że one mają po prostu pożywienie, a poza tym duże drzewa, często też drzewa dziuplaste, o tym też musimy pamiętać, też są bardzo istotne jako siedlisko dla bytowania różnych ptaków, ale mamy oczywiście też wiewiórki, mamy jeże. No, pielęgnacja takiego obiektu jest bardzo trudna, skomplikowana, bo musimy znać wymagania różnych grup roślin, musimy znać kalendarz wykonywania zabiegów właśnie dostosowany do tych różnych kolekcji.
1: A jeśli chodzi o drzewa, to warto poświęcić im trochę więcej uwagi, tym bardziej, że teraz zachęcają pięknymi kolorami.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Dęboszowa westchnęła. Odstawiła fotografię na miejsce i jakby odruchowo przysunęła do niej jeden wazon oblepiony czerwonymi płomykami kwiatów. Wtem trzasnęły drzwi i głos Franki rozległ się w pokoju. Pani gospodyni, chyba trzeba już pieczeń wstawić do piecyka. Kobieta zerwała się. Prawda, prawda, no już ci co czas. Wychodząc prędko, rzuciła raz jeszcze okiem na pokój. Franka gapiła się w progu roześmiana. Jak to pięknie, jak w jakim dworze. Chyba pan uraduje się z takiego ładu. Ależ tu pachnie. Może świercyny naciąć, a umaić? To ja wraz skoczę. Nie trzeba, syn nie lubi tego. Żałuję łamać drzewa, jak wim. Kiedyś me skrzyczał za umajenie kuchni. Pedał, że odrywać gałęzie to boli drzewo i że ono płacze. Kiedy ma zaprowadził do świerka i pokazał świże obdarcie, kapało ci żywicą, kiej nie zacznę buczyć. Jej, to mi się zdało, że me samą boli. Aż się pan sam śmiał, takem chlipała ze żalu. Pani gospodyni niech patrzy, już i kasza uprażona, i racuszki już kopiaste w misie ino smażyć. Widzę, widzę, dobrze się zwijasz, Franka. A barszcz na wędzące to ci pachnie, a że wierci w nosie. Felek już tu zaglądał, bo peda, że w całym obejściu kiejby na Wielkanoc. Ano toć podjecie sobie, podjecie i barszczu i wędzonki, starczy dla wszystkich. Dla pana i pani gospodyni ja już nakryła w świetlicy tymi ładnymi talerzami. Ino trzeba wazę wyjąć z szafki i pani gospodyni niech wyjmą te ładne noże, łyżki i widelce. Ino patrzeć, jak pan przyjadą. Dęboszowa przyprawioną już pieczeń wołową wstawiła do piecyka pod blachą i prędko poszła do świetlicy, poprzedzana przez żwawą dziewczynę. Na stole przykrytym obrusem uzupełniono naczynia, a Franka postawiła na środku kwitnący kwiat w wazonie. Pan nasz lubi kwiaty, będzie rad. Nagle w sieniach rozległ się przeraźliwy głos Felka. Pan gospodarz jadą, już są kiele kuźni. Dęboszowa wybiegła do sieni, jak nieprzytomna, za nią Franka. Dyć niech pani gospodyni chustkę jedwabną włożą, a pięknie w tył zwiążą. Jeszcze czas, zawsześ to będzie ważniej witać. Dziewczyna wciągnęła kobietę do jej izby. Dęboszowa po chwili strojna w ciemnozieloną jedwabną chustkę, ładnie na karku związaną, wybiegła na ganek, poprawiając białą fryskę dokoła szyi. Bryczka zaturkotała na zakręcie z drogi ogólnej na drogę zagrodową i zatrzymała się przy bramce w sztachetach. Dzień dobry, dzień dobry, zawołał Andrzej, ujrzawszy matkę na ganku. Zerwał czapkę z głowy, zeskoczył żywo z bryczki i w paru skokach przebył uliczkę żwirowaną. Na schodach przypadł do rąk matki i całował je gorąco. Chwycił ją w objęcia, ona otoczyła rękoma jego głowę, całowała czoło, oczy i twarz syna ze łzami radości. Jakże, matuś kochana, zdrowa, słyszę i widzę, ładnie mi wygląda i wesoło, chwała Bogu, to i dobrze. Syneczku ty mój, tyli czas ciebie nie było, syneczku. Gładziła go szorstką dłonią po twarzy i patrzyła w oczy tego dużego syna, jakby był małym dzieckiem.
2: Tyle czasu... Tyle czasu. Cóż to tak jeździłeś zapamiętale? Gdzieś to bywał. Opowiesz?
1: Opowiem, matuś. Opowiem. Teraz znowu będę dłużej siedział i tu pracował. Dużo mam robót na planie.
2: To i dziękować Bogu.
1: Sama niemal ściągała z niego palto, a on śmiał się i raz w raz całował ją po rękach. Ale pomimo jego czułości i pozornego spokoju, Dęboszowa odczuła w nim coś tajemniczego, co ją niepokoiło. W swoim pokoju Andrzej od razu zwrócił uwagę na kaktus kwitnący, który stał tuż przy podobiznie Kasi. Błysnęło mu w oczach. Bez żadnego wyraźnego powodu ucałował znowu rękę matki. Przy obiedzie opowiadał szeroko o swoich studiach w Szwajcarii, o kraju, o ludziach, zwyczajach. Dęboszowa słuchała go z zapartym oddechem, szczęśliwa z jego ożywienia. Mówił potem o Wenecji, o Padwie, aż Dęboszowa nagle rozpłakała się ze wzruszenia.
2: Dla Boga, to ty byłeś na grobie świętego Antoniego, jaki ty szczęśliwy, Jędrek!
1: I już nie wytrzymała w swym entuzjazmie, musiała się z kimś podzielić radością i podziwem swoim. Franka! Franka! Dziewczyna wpadła przerażona. A to wiesz, syn mój był na grobie świętego Antoniego Padewskiego w Padwie, dokończył Andrzej. Nazwa Padewski pochodzi właśnie z powodu, że grób świętego znajduje się w tym mieście. Słyszysz, Franka? Słyszysz? Teć słyszę, la Boga, oto pan gospodarz szczęśliwy, że takie ci cuda oglądał. Przywiozłem obrazki i medaliki z Padwy dla mamy. Przywiozłeś? A cóże gadasz, ludzie kochane, a toż już poczciwy jest z ciebie syn, że i nie wypowiedzieć. Andrzej rozdał padewskie upominki matce i France. Prócz tego Dęboszowa otrzymała porządny materiał na suknię i piękny koronkowy szal na głowę. Franka chustkę jedwabną, cudną jak tęcza, paciorki, nad którymi wykrzykiwała z radości wielkiej. Znalazła się i fajka piękna dla Kadeja z paczką dobrego tytoniu i papierośnica dla Felka i po parę jeszcze drobnych przedmiotów, pamiątek ze Szwajcarii. Uciesze nie było końca. Na podwieczorek przyszedł proboszcz miejscowy na powitanie. Andrzej wybiegł aż na drogę i prowadził księdza do domu. A Dęboszowa gościnnie witała na schodach. Zaczęła się nowa seria pytań i opowiadań. Potem przyszło paru gospodarzy ze wsi, ciekawych wieści ze świata. Gawęda przeciągnęła się długo. Po kolacji rozeszli się wszyscy. Księdza Andrzej odprowadził na plebanię. Późno już było. Wielki księżyc w lisiej czapie płynął powoli po niebie, oświecał drogę wiejską obsadzoną wiśniami po obu stronach. Dębosz wracał do domu, zamyślony, wpatrzony w księżyc. W pewnej chwili zerwało się w jego piersi westchnienie. Mój kwiatuszku najmilszy, jak ty tam żyjesz, taka sama? Wezbrało mu serce niezmierną głębią uczucia. Ujrzał Kasię w swej wyobraźni, bledziutką, spłoszoną jak wtedy w ogródku wielkiej cukierni w Neapolu, gdy wyratował ją od niemiłej przygody. Dzieciątko moje, żebym ja ciebie mógł bronić, ratować i życie za ciebie oddać, żebym ja mógł. Chwycił go taki spazm za gardło, że aż jęknął z żalu i bólu, który nim targnął. Ale wnet opamiętał się. Fala krwi napłynęła mu do mózgu. Zdjął czapkę, ochłodził czoło i nacisnął znowu na głowę. Spojrzał w księżyc wzrokiem przyćmionym od wzruszenia i przyspieszył kroku. Mężatka przecie, trzeba odrzucić podobne marzenia. Zaniechać wspomnień zbyć trudno, ale utrzymywać serce w przyjaźni siostrzanej, koleżeńskiej. Wzdrygnął się. Nie, nie mogę. Koleżanką mi jest najukochańszą, najmilszą na świecie, ale nie siostrą. Próżno siebie oszukiwać. Więc nakazywał sobie walczyć z tą słabością duszy, by zmóc tę siłę, która w Wenecji zbudziła się w nim na nowo z taką potęgą, że bał się jej w sobie. W swoim pokoju długo patrzył na podobiznę Kasi i myśl tęskna, żałosna. Myśl jakby będąca echem dawnych studenckich lat nadpłynęła teraz ku niemu z wyrzutem i bólem. Po co ona poznała tamtego? Po co ona jechała do Krakowa? Czemu ja wtedy? Czemu? Czemu? Przemocą oderwał się od fotografii i odpędził uporczywe, a pełne wyrzutów myśli refleksje. Mechanicznie, jak tryby maszyny, skierował umysł swój na temat własnych fachowych projektów, poczynań, dusił w sobie marzenia, lecz one jak złota nitka przewijały się, plątały wskroś praktycznych rozmyślań, aż osnuły je sobą, ozłociły doszczętnie. Z obrazem Kasi pod powiekami Dębosz zasypiał w swojej zagrodzie wiejskiej, w Zagórzanach, na roli ojców swoich, urodzeniem i sercem ich własny, umysłem odrzucony ku nowym prądom, marzeniem i kierunkiem swych męskich uczuć, bardzo stąd daleki.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Esta. Tak jest.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
3: Dębosz był w mleczarni udziałowej, założonej z jego inicjatywy. Właśnie odebrał rachunki i sprawozdanie od kierownika i zamienił kilka słów z gospodarzami, dostawcami mleka, gdy zahuczał motor samochodu. Pan plenipotent z Poturzyc! Zawołał mleczarz, ujrzawszy przez okno przybyłego. Do izby wszedł Jerzy Strzałecki. Na smagłej jego twarzy zajaśniał uśmiech. A, pan inżynier już wrócił. Jakże się cieszę. Czekałem na pana. Parokrotnie dowiadywałem się od matki pańskiej, ale nie wiedziała o dniu powrotu. Podali sobie ręce serdecznie. Przedłużyłem sobie urlop, niespodziewanie o kilka dni. To pan ze świata szerokiego. Bardzo ciekawy wrażeń i wyników doświadczeń stosowanych na naszym gruncie. Pan plenipotent zapewne po pieniądze. Obrachunek gotowy. Odezwał się kierownik mleczarni. No, to nigdy nie zawadzi, zwłaszcza w czasach dzisiejszych. Naprawdę to chciałem się dowiedzieć o pana, panie Andrzeju. Mam dość pilną sprawę. Mogę służyć zaraz, ale chyba w domu. Z największą chęcią, auto czeka, więc gdzież ta gotówka? Duży tam procent tłuszczu w tym miesiącu? Strzałecki odszedł z kierownikiem do kantoru, Andrzej zaś zwrócił się do paru wiejskich gospodarzy. W sobotę wieczorem przyjdźcie, panowie, do naszego domu, powiem wszystkie projektowane przeze mnie ulepszenia do chowu bydła i w sprawie budownictwa. A co do mleka, to proszę się nie zrażać małym dochodem. Jest mało, będzie więcej. Ale jaki cok, jej grosz trudny. No, no, pogadamy, będziemy wspólnie radzili. Gospodarze otoczyli Andrzeja kołem, ale podczas gdy jedni słuchali chętnie jego słów, inni okazywali nieufność. Wtem wszedł Strzałecki. Jestem gotów, możemy jechać. Za chwilę samochód ruszył w stronę zagrody Dęboszów. Trzech gospodarzy patrzyło za autem ciekawie. Ot, kiedy komu szczęście, to szczęście. Takiemu wszystko idzie. Z panami za pan brat, po zagranicach jeździ, dom se wystawił, kiej dwór jaki. A że i dziwno patrzyć, żeć to ten sam jędrek, co na naszych oczach rósł. A pan Nowos, co se myśli, że inszy? Wiadomo, ten, syn Wojciecha, ale takie już miał widno przeznaczenie od Boga dane. I tam przeznaczenie. Pan Cisak nie rozumie tego, że człowiek się o własnych siłach może podnieść, kiedy chce. A cóż to my nie widzieli? Do szkółki to chodziło, ale zachciało się jemu gwałtem szkoły w mieście, realnej czy jak tam. Poszedł, uczył się, a potem już wyżej i wyżej. I ot jetera pan. Pewnie, pewnie, potakiwał Nowos i Cisak, a Sucheń prawił dalej. A co to jeszcze z niego będzie, tyż nie wieda. Jężynier je znający, a o roli tyż się uczył niemało. Kto ta tera pozna, że on nasz chłop? On się tego ni nie zapira, a matkę swoją to tak honoruje, że choćby była i hrabina, to lepiej by kiele niej nie tańcował. Nie ma co, dobry je syn. A pewnie, on ci matki na żebry nie wyśle, kiej jasieniuk swoją. Bójta się Boga, a gdy u jasieniuków w gębę nie było co włożyć. Bo wałko nie, choć i sam Pieter Jasieniuk, kiej nie siedzi w kryminale, to się wyleguje i tylo. Jak brzucho krzyczy jeść, to i ukraść musi, odrzekł Nowos flegmatycznie. Ot, taki dębosz, on ci nigdy brzuchem do góry nie leżał, choć i na dwóch włókach. Zawsze się uwijał, zawdy coś ci medytował. No i widzima co wart, potwierdził Cisak. Co tak gadać, pan i pan, zawyrokował Sucheń. A jakbyś ta wiedzieli, co nie kto i ino pan. A ja wam pedom, co chłop, ino mądry jej sposobny. I każdy z nas taki by był, kieby chciał. Ja by też chciał, a nie jestem. Ba, tera kiejście starzy, trzeba było przudzi mędrkować. Ot i pojechali, ani śladu. Wiadomo, maszyna. Strzałecki oglądał gospodarstwo Dębosza. W stodole Kadej z Felkiem i dwoma najemnikami młócili żyto na maszynie konnej. Felek poganiał konie. Oto jeszcze jedno moje marzenie, kupno wspólnej lokomobili, rzekł Andrzej. Ale trudno zebrać tyle grosza od moich współbraci. Opłaciłoby się sowicie, jakaż kultura, ale to rzecz późniejsza. Trzeba tymczasem pracować nad uzyskaniem większej wydajności zboża. Sztuczne nawozy to ważna rzecz, ale i to droga melioracja. Zagórzany zaliczają się do bogatych wsi, lecz i tu będzie trudno, dodał Strzałecki. Zaczniemy od wzmożonej hodowli bydła, rzekł Andrzej. Łąk mamy dużo i ten dział zachęca. Tu już dzięki panu mleczarnia przekonała ich, że gotowy grosz jest i pewny. Pali wam się w głowie, panie Andrzeju, i mam przekonanie, że dokonacie tu dużo. Wpływ wasz odczuwa się wyraźnie już nie tylko w Zagórzanach. Dębosz uśmiechnął się. Pragnąłbym tego. Komu mają ufać, jeśli nie swojemu? Znali ojca mego i mnie od dziecka. A jakże z planami budownictwa? Na wiosnę rozpoczynamy stawiać dom ludowy. Pieniądze już są ze składek, materiał się zwozi. Widziałem. Miejsce wyborne, blisko kościoła. Ksiądz dopomaga nam dzielnie, bardzo pożyteczny. Pokażę panu plan domu. Mam już gotowy. Pszczół panda widzę dużo, zauważył Strzałecki, gdy się zbliżali do pasieki. 20 uli. Matka ciągle powiększa. Jest z tego stały dochód, czasem niezły. Mamy centryfugę i zbyt łatwy. Żona moja zaprowadza pasiekę w Sławochorze. Tam także wyborne warunki dla pszczół. Dębosz spojrzał pytająco na Strzeleckiego. Czy to majątek pana plenipotenta? Ten w Beskidach? Ten jedyny, no i niecały. To były ogromne dobra. Dziedziczny majątek pani Romanowej Pobożyny z Krąża po Hradec Hradeckich z Małopolski. Przez tragedię tej rodziny, która wygasła, przeszedł na rząd najpierw austriacki, potem polski. Ale pobogowie, upomniawszy się o swoje prawa stwierdzone dokumentami, odzyskali Sławochorę. Były tam jednakże pewne zastrzeżenia w testamencie ostatniego Hradeckiego, że zaś przy tym Sławochora przedstawia smutną tradycję dla tej rodziny i ich potomków, więc pobóg, zresztą bogaty człowiek, idąc w myśl ostatniej woli dziada, dużą część dóbr oddał na jakiś klasztor, trochę rozparcelował, zostawił dla siebie ładną połać lasu, a samo osiedle bardzo piękne i resztę klucza, stanowiący spory majątek, oddał nam, na dogodnych i długoletnich warunkach spłat. Jest to niezły kawał ziemi i szmat wspaniałego lasu. Grunta są zapuszczone tak samo, jak i całość majątku, lecz cudowna okolica. Pan doprowadzi majątek do wzorowego stanu, wierzę w to. W szafirowych oczach Strzeleckiego błysnął uśmiech wesoły. Chciałbym, tylko poturzyce absorbują mnie aż nazbyt. Obecnie w Sławochorze mieszka moja żona, no i trzeba przyznać, dzielnie dopomaga do uskutecznienia moich planów. Mamy nadzieję z czasem doprowadzić Sławochory do kultury, ale i do pana mam prośbę, panie Andrzeju. Słucham pana. Chodzi tu najpierw o poturzyce, potem dopiero moje własne sprawy. Otóż chcę pana prosić o wykonanie planu i nadanie kierunku w budowaniu 12-raków dla służby folwarcznej w Poturzycach. Stare mieszkania walą się i są straszne. Chodzi mi o zupełnie nowoczesne modele wedle wymagań higieny i potrzeb koniecznych. Prócz tego, aby to były budynki estetyczne. Sądzę, że pan nie odmówi mojej prośbie. Ułatwia bliskość Poturzyc od Zagórzan, zresztą autem zawsze służę. Przyjmuję propozycję pańską z przyjemnością i postaram się podołać zadaniu wedle mojej możliwości i wiedzy. W to nie wątpię, dziękuję panu. Potem mam te same zamiary w odniesieniu do Sławochory. Tam w przyszłości i dom mieszkalny przydałby się, gdyż tymczasem odrestaurowaliśmy małą część jednego skrzydła starożytnych ruin pałacu i jest jako tako na początek. Pragnąłbym, aby pan nas kiedy odwiedził w Sławochorze. Żona moja chce pana poznać. Boże na święta, panie Andrzeju, serdecznie wam będziemy radzi. Andrzej zmieszał się trochę. Szczerze, wdzięczny jestem za serdeczność, ale już na święta takie doroczne chcę spędzić z matką. Byłoby jej przykro, gdybym odjechał. Zawsze to rodzina, tradycja. Strzałecki uścisnął mu rękę gorąco. Tak, rozumiem i cenię to bardzo. W każdym razie spodziewać się pana będziemy. Jeżdżę do Sławochory zwykle autem, chociaż to ogromna przestrzeń. Pojedziemy kiedy razem. Z największą chęcią, więc najpierw zrobię plan takich budynków mieszkalnych i kosztorys, ale musiałbym obejrzeć teren. Poniedzieli przyjadę do Poturzyc. Po drodze wstąpię tu i ówdzie. Mam tu już różne swoje placówki. Posterunki pracy. Uśmiechnął się Strzałecki. Słyszałem, że i w Bąkach stawia pan mleczarnię udziałową, a w Żołnach szkołę. Już rozpoczęte roboty wstępne. Od wiosny zaczynamy murować. Ej, roboty będzie w huk. Andrzej zrobił szeroki ruch ręką. Z jego młodej twarzy, opalonej, biła energia. Zapał palił się w wyrazistych, szarych oczach.
2: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Okrążyli dom od strony ogrodu i przez ganek frontowy weszli do wnętrza. Andrzej otworzył drzwi do swego pokoju. Obaj usiedli przy środkowym stole. Daj nam, Boże, więcej takich jak pan ludzi idei, czynu i myśli, rzekł Strzelecki, zapalając papierosa. Będą, panie, będą. Zjawiają się powoli na razie, ale zaczną wkrótce tworzyć zwarte szeregi i pociągać za sobą coraz nowych. Na to się zanosi. Trzeba tylko nauki i wiary. Wiary w przyszłość i własne siły, ale trzeba te siły w sobie odczuć najpierw, poznać, ocenić ich kierunek i dopiero wtedy dążyć naprzód, rzekł Strzelecki. Andrzej utkwił wzrok swój głęboki w oczach Strzeleckiego i rzekł poważnie, a szczerze, trzeba wiary w waszą jedność z nami, wiary w możnych, w szlachtę, jednym słowem wiary w ziemian obywateli, dziś nazywanych przez chłopów panami. Dopóki to określenie

0: panowie, często pany, będzie stanowiło przedział społeczny, dopóty drogi nasze nie zejdą się nigdy, a nieufność wzajemna mylić nam będzie cele. Wy, panowie, nie powinniście iść osobno w dzisiejszych i przyszłych warunkach bytu, lecz razem z nami. Zjednoczeni winniśmy być duchem polskim i zaufaniem wspólnym. Wśród was, panów, są także obszarnicy, wielcy i średni i mała własność, jednakże uważacie się za równych sobie i słusznie, ale jednoczy was herb, szlachectwo. My jesteśmy małorolni, często bezrolni i chłopi. To wytwarza ów rozłam niegodziwy, który odgrywał taką rolę w dziejach państwowych naszego narodu. Może to jest pozostałość dawnych wieków i pańszczyzny, która zaszczepiła jad trujący w sercu chłopów, przekazywany z pokolenia w pokolenie, rzekł Strzałecki. Ale sądzę, że jest to już tylko pleśń, którą łatwo można przetrzeć. Pleśń się zetrze naturalnie. Gorsza jest to wardza, która przejadła dzwona tej spójni łączącej dwie warstwy narodu, rodowo-szlachecką i chłopską. Dlatego to nastąpił taki rozłam nieszczęsny oparty na nieporozumieniu. Zacietrzewiona demagogia, głucha naprawdę, dziejową paczy historię i wbija w umysły nasze wbrew sprawiedliwości niechęć do szlachty i ziemiaństwa, które wszakże ideę demokratyczną piastowało od dawna. To jest rdza najtrudniejsza do usunięcia. Unicestwić ów rozłam, dzielący dwie warstwy narodowe, spoić łańcuchem ogniw, dopełniających się nawzajem, wytworzyć zrozumienie się wzajemne, to jest wdzięczne zadanie do spełnienia. Dokonają tego ludzie nowych pokoleń, którzy wzrosną w nauce i nie na podręcznikach demagogów. Dobrze, odrzekł Strzałecki, podniecony tematem, ale jeśli pan opiera swe twierdzenia i na zwróceniu się sfer szlachecko-ziemiańskich do was także z zaufaniem i wiarą i uzależnia je pan poniekąd od oświaty, to trzeba jeszcze jeden czynnik wziąć pod uwagę, bardzo ważny. Mianowicie, jaki jest przeważnie kierunek oświaty obecnej, powiedzmy, powszechnego szkolnictwa? Dębosz poruszył się żywo. Bardzo nieodpowiedni dla naszych ideałów, przyznaję. Działają tam przeważnie prądy skrajnie lewicowe, o zabarwieniu nawet komunistycznym, a prawie zawsze przeciwreligijnym. Zamiast łagodzić stosunki wsi z dworem, burzą, młodzież usposabiają niechętnie, nawet wrogo przeciw panom. A zatem, czy młode pokolenie, wzrosłe znowu w takiej atmosferze, pójdzie w myśl zamierzeń, jakim pan hołduje, a które są szczytem marzeń narodowych? Spytał Strzałecki. To jest właśnie i ciągle ta sama rdza, o której mówiłem. Przeżarła ona doszczętnie łańcuch naszej spójni i on rozpadł się na mnóstwo cząsteczek. Partie, grupy brużdżą w tworzeniu istotnie pięknej przyszłości. Trza zaczynać tę nową Polskę ludowo-narodową od samego zaczątku, że tak powiem, od A do Z. Wszystkie warstwy powinny obrać sobie jeden kierunek ideowy i wpłynąć na szkolnictwo, bo to fundament pod nowe gmachy. Niech ono nie jątrzy, lecz niech idzie w myśl tych, co chcą goić. Niech nie łamie, lecz niech buduje razem z tymi, co chcą fałsze i podłe kłamstwa odrzucić, by nie patrzyły dziejowych prawd i nie zacieśniały widnokręgu nowym pokoleniom. Na to trzeba kultury duchowej u obu warstw, kultury dojrzałej. Rozumiem pana, zawołał Dębosz. Potrzeba kultury, która by warstwie szlachecko-ziemiańskiej nie pozwoliła grzęznąć w przestarzałych przesądach i zrażać się nowymi niepowodzeniami, bo one na razie są nieuniknione. A także konieczna jest kultura warstw niższych, aby odczuwały należycie dążenia wasze, abyśmy wasze obyczaje przyjęli za swoje, wasze potrzeby duchowe, aby się stały naszymi. Obyśmy się poczuli naprawdę serdecznie i nie sztucznie waszymi braćmi, ludźmi tych samych potrzeb i na tych samych prawach będących, co wy obecnie. Zamożniejsi i biedniejsi, lecz duchem, jednacy i prawami. Zapomina pan o zwykłej ludzkiej zawiści, która zawsze wytworzy ferment i bunt. Ja mówię o kulturze duchowej, a ta wszak obejmuje i ten dział słabości ludzkiej, raczej go niweczy. Myślę z panem niemal jednakowo, ale przyznaję, że pan rysuje raj na ziemi, może nawet nieziszczalny. Owszem, tylko jeszcze daleki od doby obecnej. Z tego, co słyszę, wnioskuję, że pan ujmuje kwestię z tej samej strony, co i ja. Tylko, zdaje się, pomija pan zupełnie jeden szczegół najdrażliwszy. Mianowicie, możliwość takiego porozumienia duchowego i na tym szczeblu zupełne zjednoczenie się kulturalne was, szlachty rodowej, z chłopami, rzekł Dębosz. Lekki cień rumieńca przemknął przez smagłą twarz Strzeleckiego. Może być, jestem szczery, ale jeśli mam co do tego punktu wątpliwości, to wpływa na to wasza odporność. No, nie mówię tu o pojedynczych osobnikach, lecz o masie. Przepraszam, a czy ogół szlachty, pomijam także ludzi pańskiej miary naturalnie, czy oni nie patrzą tymczasem na nas, chłopów, jak na masy potrzebne im tylko dla ich rozrostu, jak na siłę roboczą, a jak na bydło pociągowe? Oto jest właśnie jądro sprawy. Dotarliśmy do jej ośrodka, rzekł żywo Strzelecki. Tu tkwi główne nieporozumienie. By je wyjaśnić, trzeba gigantycznej pracy twórczej kilku pokoleń. A tak, bo odporność warstw wyższych powoduje odporność niższych. Z tego wytwarza się nieufność i rozdziela jeszcze bardziej. Więc powtarzam, zapalił się Dębosz, trzeba pracować nad wynalezieniem takiego łącznika, który by zdołał owe dwie odporne sobie skały ściągnąć do siebie i utworzyć jedną bryłę przez zazębienia jednakowo humanitarne, kulturalne, ideowe i praktyczne. Taki magnes wynaleźć to cel i to przyszłość świetlana ludzkości. Panie Andrzeju, zawołał Strzelecki poruszony do głębi, chwytając ręce młodego człowieka. Pan jest już cząstką owego magnesu. To jest właśnie jego składnik. Więcej nam takich jak pan chłopów, a my szlachta, będziemy ku wam ciągnąć wprost organiczną siłą inercji, bośmy już słabi, bo nam potrzeba mocy i bodźca. Wy go nam dać możecie. Wy to przyszłość narodu. My, anemicy, stargani przeszłością. Nie, wy jedna skała, my druga, dziś odgrodzone przepaścią, wyrąbaną przez barbarzyński topór socjalnych praw przeszłości, poryte w bruzdy przez zakisłą wilgoć przesądów, ale da Bóg, że się zbliżymy. Zasypie się zatęchłą przepaść lawiną nowych ludzi, czynów i twórczych dzieł i złączymy się. Tylko nie gaśmy nad sobą na Boga, nie gaśmy słońca nadziei. Strzelecki chwycił w ramiona Andrzeja. Uściskali się serdecznie. Jędrek, takiś mi bliski jak brat najmilszy, którego nie mam. Bądź mi bratem. Z całego serca. Na mnie się nie zawiedziesz. Ale nie we mnie tylko ufaj. Ufaj w nas. W naszą szarą, biedną, sponiewieraną przez wieki masę, która zaczyna zakwitać na szarym prochu ziemi. Wierzę i będę ci, Jędrek, pomocą. Ufajcie i wy w nas i nasze dobre chęci. Bądź, Jerzy, łącznikiem, owym magnesem serdecznym, pociągającym wasze skały. Ja będę naszą przyciągał ku wam. Aby dać początek, aby przez tę przepaść niegodziwą podać sobie bratnie dłonie.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Reklama.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest.

twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczom plus. Nie chcąc sosów tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując everybody love somebody, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz przybitki zdobne w nitki, a to zrazu, zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kry.

0: to promocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski,
2: jestem.
1: Szewczyk,
3: obecny.
1: Ziętarski, Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja, reklama.
5: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
6: Tak, podobny do naszego.
5: No właśnie, równie piękny.
6: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl

to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy